0: studiu jest
1: Ewa Sypnik-Pogorzelska, Dietosfera.
0: I pani jest specjalistką od żywienia, mogę chyba tak powiedzieć, określić.
1: Jak najbardziej. Jestem dietetykiem, specjalistą do spraw żywienia. Różnie nas się nazywa, ale generalnie pomagamy właśnie w takim bilansowaniu, dobieraniu odpowiedniego jadłospisu do takiego codziennego funkcjonowania i życia, żeby żyć zdrowo przede wszystkim.
0: Oczywiście, bo to jest właśnie najważniejsze. I o takim też zdrowym jedzeniu dzisiaj będziemy rozmawiać. Konkretnie o dietach wegetariańskiej i wegańskiej. Ja tutaj szukałem jakichś informacji dotyczących tego, jak tego typu diety są w naszym kraju popularne. No, według różnych raportów to różnie wygląda, natomiast wychodzi na to, że diety wegańskiej w Polsce trzyma się około 10% osób w wieku od 18 do 65 roku życia. Około 4% Polaków jest weganami. I zacząć chciałem od czegoś bardzo ogólnego, bo jeszcze chyba czasami zdarza się takie niedoprecyzowanie, czym różni się wegetarianizm od weganizmu.
1: Tak, ja myślę, że na początku warto powiedzieć, że weganizm to odmiana wegetarianizmu, bo generalnie wegetarianie to są osoby, które właśnie wykluczają ze swojego menu produkty pochodzenia zwierzęcego. Tylko oczywiście tych odmian wegetarianizmu jest sporo. Bo jest na przykład lakto-owo-wegetarianizm, który na przykład wyklucza mięso i jaja, tak? Są ludzie, którzy na przykład w ogóle nie jedzą tych produktów odzwierzęcych i to jest właśnie weganizm. Także tutaj to jest taki odłam, odmiana wegetarianizmu. Bardziej restrykcyjna i taka, która rzeczywiście wymaga większego skupienia i takiego zastanowienia się, bo jeżeli wykluczamy pewne produkty, które są w naszym normalnym jadłospisie taką bazą i podstawą, czyli białkiem, tak, czyli w tym przypadku mięso i produkty odzwierzęce typu jaja, ryby, tak, bo weganie właśnie takich nie jedzą, nawet w takich ekstremalnych sytuacjach również na przykład miodu, tak? Bo to są rzeczywiście już produkty odzwierzęce. I osoby takie, które wykluczają właśnie tak bardzo restrykcyjnie te produkty odzwierzęce, muszą bardzo dbać o to, żeby to białko, żelazo czy inne składniki ważne i obecne w produktach zwierzęcych, no żeby pojawiły się w innych formach, tak?
0: No właśnie, bo też często jako takim argumentem przeciwko przejściu na weganizm, czy nawet wegetarianizm, są takie informacje, że trudno jest o dobre zamienniki. Jak to wygląda tak naprawdę? Bo wydaje się też, że z biegiem lat te zamienniki pojawiają się coraz częściej i w coraz lepszej jakości.
1: Tak, ja myślę, że ta moda w ogóle na wegetarianizm, weganizm, która się pojawiła od jakiegoś czasu, no też trochę wymusza na producentach no zwiększenie tej bazy produktów i potraw właśnie, które weganie, wegetarianie mogą jeść. I tak jak mówiłam, oczywiście ta dieta wegańska, wegetariańska przez specjalistów, i tutaj mam na myśli nasz polski RzetRzet, jest traktowana w taki bardzo polecana, o tak, bo jakby ze względów zdrowotnych rzeczywiście w wielu schorzeniach i chorobach może działać nawet prozdrowotnie. O tyle zaznaczam tutaj mądra dieta wegańska i wegetariańska. Czyli i rzecz, że oczywiście ją promuje i mówi, że ona spokojnie może być przez nawet kobiety w ciąży czy małe dzieci, ale z założeniem właśnie takim, że jest dobrze bilansowana i jest wspomagana suplementacją. Bo to jest też kolejna ważna rzecz właśnie w dietach wegańskich i wegetariańskich. No nie da się wszystkiego z tych produktów od takich roślinnych wprowadzić do naszego menu, żeby mieć wszystko i żeby ten organizm dobrze funkcjonował. Dlatego na przykład zwraca się dużą uwagę na witaminę B12, dlatego że ona nie jest obecna właśnie w tych produktach roślinnych i tylko w odzwierzęcych, dlatego ta suplementacja witaminą B12 powinna być od momentu rozpoczęcia właśnie tej przygody z wegetarianizmem czy weganizmem, przede wszystkim weganizmem. Natomiast trzeba zwrócić też uwagę właśnie na kwasy omega-3, których na przykład właśnie u wegan no też nie uświadczymy, dlatego że one przede wszystkim występują w rybach, a jeżeli taka osoba nie je ryb, musi również taką suplementację przyjmować.
0: No właśnie, troszeczkę pani też uprzedziła moje pytanie, bo chciałem zapytać o właśnie te braki w diecie, czy w takich dietach może nam czegoś zabraknąć. Już

0: Wiemy, że witamina B12, że kwasy omega-3.
1: Tak, kwasy omega-3.
0: Czy jeszcze jest coś, na co trzeba zwrócić uwagę, nad czym się zastanowić, gdybyśmy chcieli zmienić faktycznie dietę na wegetariańską, czy może nawet wegańską?
1: Ja myślę, że tutaj też ważna rzecz do suplementacji to jest witamina D. Witamina D3, ona u wegan i wegetarian również jest potrzebna. Ja myślę, że tutaj warto powiedzieć w kontekście w ogóle takiego zdrowego odżywiania i bilansu diety. I ta witamina D3 jest mocno niedoborowa w naszej szerokości geograficznej, więc ta suplementacja...
0: Bo to mówimy o witaminie ze słońca pochodzącej tak naprawdę.
1: Tak, dokładnie. Znaczy tak, czyli syntetyzowana dokładnie w naszej skórze dzięki słońcu. I no i właśnie, ponieważ mamy taki klimat, a nie inny, to ta synteza tej witaminy D jest dużo, dużo niższa. I te niedobory rzeczywiście są dosyć duże. Więc warto o tym pamiętać. I również właśnie, jeżeli chodzi o wegetarian i wegan, warto wspomnieć o jodzie, który również występuje w rybach. I w momencie, kiedy no, tych ryb nie jemy wystarczającej ilości, ja przypominam, że powinniśmy ich jeść około 2-3 razy w tygodniu, no to jeżeli te braki właśnie tych produktów są, no to niestety, ale mamy wtedy problem, więc ten jod też trzeba suplementować. Chociaż trzeba pamiętać, że ten jod w Polsce jest fortyfikowany w soli, więc jeżeli ktoś używa soli takiej jodowanej, to nie powinno być problemu. I to są przede wszystkim takie właśnie, tak, czyli tak jak wspomniałam, kwasy omega-3, witamina B12 i to bezwzględnie. I ona już jakby w takich suplementach, które codziennie powinniśmy przyjmować. Tutaj, jeżeli chodzi o cynk, można byłoby jeszcze pomyśleć, czy taka suplementacja nie jest potrzebna, ale to też warto powiedzieć, nie eksperymentujmy sami. To znaczy, jeżeli już jesteśmy na drodze wegetarianizmu, warto czasami zrobić przed badania, które pomogą nam ocenić właśnie stan naszego zdrowia. Czyli nie robić na zasadzie mody i ktoś wyklucza, bo tak mu się podoba, bo często jest to związane właśnie również z naszym zdrowiem, więc jeżeli ktoś ma niedobory na przykład żelaza, no to warto wtedy skupić się na przykład na takim, poza suplementacją oczywiście, to jeszcze komponowaniu takiego swojego posiłku, myśląc też w kontekście właśnie lepszego przyswajania tego żelaza z tych produktów roślinnych, właśnie pić wtedy jakieś soki czy warzywa, owoce bogate właśnie w witaminę C, która jakby przyspiesza i ułatwia przyswajanie tego żelaza. Także tutaj też są takie pewne sposoby jedzenia i łączenia produktów spożywczych, tak żeby ta ilość tych witamin, składników mineralnych, których może brakować właśnie w diecie wegetarian czy wegan, żeby była na takim bardzo dobrym poziomie. Czyli ta dieta tak naprawdę to nie jest, bo często jest kojarzona właśnie z takim tylko eliminacją, czyli że czegoś nie jemy, a zasada diety wegańskiej, wegetariańskiej i każdej innej eliminacyjnej polega na tym, że my mamy coś prowadzić na to miejsce produkty, które eliminujemy. Czasem nawet 2-3 dodatkowe produkty, które pomogą nam właśnie tak zbilansować ten jadłospis, żeby tych braków po prostu nie było.
0: Z tego, co słyszymy, to wcale w takim razie nie jest to łatwe zadanie, zmiana takiej diety, bo trzeba się do niej faktycznie odpowiednio przygotować. To nie jest od razu proces.
1: Dokładnie tak. Znaczy to jest znowu przygotowanie się, skonsultowanie czasami właśnie z dietetykiem czy z lekarzem, zrobienie odpowiednich badań, żeby wiedzieć, od czego wychodzimy. Często w trakcie stosowania takich wykluczeń pewnych produktów okazuje się, że właśnie, że ten nasz organizm trochę gorzej funkcjonuje i działa. I wtedy łatwo jest porównać, nie wiem, po pół roku takiej diety, czy nam czegoś nie brakuje, czy trzeba jeszcze na coś zwrócić uwagę. Dlatego ten monitoring właśnie naszego stanu zdrowia, badań jest bardzo, bardzo ważne.
0: A są jakieś zdrowotne przeciwwskazania, żeby zmieniać dietę, całkowicie pozbywać się produktów odzwierzęcych?
1: Nie, jeżeli ktoś jest zdrowy w takim sensie nie ma jakichś takich problemów jelitowo-żołądkowych, bo one najczęściej mogą powodować różnego rodzaju wzdęcia, zgagę, czyli takie działanie w IBS-ie, czyli tym takim jelicie drażliwym, gdzie ta ilość błonnika, sporej ilości surowizny może powodować takie nieprzyjemne reakcje, no to wtedy trzeba się zastanowić albo troszeczkę zwolnić jakby zmianę tego swojego stylu życia, bo też pamiętajmy, że przejście na weganizm, wegetarianizm powinien być taki powolny moim zdaniem, tak? Czyli na początek może, nie wiem, 2-3 razy w tygodniu jedzenie i robienie sobie właśnie takiego dnia wegańskiego i wegetariańskiego, czyli wykluczanie jakichś produktów właśnie od zwierzęcych, nie robić tego od razu, czyli też żeby się nie wystraszyć, też żeby sobie nie utrudnić życia.
0: Żeby nie szokować organizmu też.
1: Na początku, dokładnie tak, ale poza tym, żeby to nie było też za trudne dla nas. My niestety tak jesteśmy skonstruowani, że jeżeli widzimy jakiś wyższe schodki, no to gdzieś tam rezygnujemy też w międzyczasie, więc też, żeby nie robić czegoś takiego. Czyli takie powolne, spokojne, nie wiem, robię sobie poniedziałek wegański, tak, czy wegetariański i dbam o to, żeby właśnie ten jeden dzień był taki naprawdę fajnie zbilansowany, ciekawy i smaczny, tak, no bo też mam wrażenie, że często osobom, które jedzą mięso, wydaje się, że taka dieta wegańska czy wegetariańska to jest właśnie na samych warzywkach, w sensie takim jałowych, niesmacznych, bo tak się najczęściej kojarzy. Natomiast to jest rzeczywiście bogactwo smaków przygotowane w odpowiedni sposób, z dodatkami różnego rodzaju właśnie strączków, które są bardzo istotne w ogóle w diecie wegańskiej i wegetariańskiej. I myślę, że osoby, które nie lubią strączków, no mogą mieć rzeczywiście kłopot w dobrym zbilansowaniu takiej diety.
0: Wspomniała Pani też wcześniej o tym, że diety takie właśnie bezmięsne stają się coraz popularniejsze, można powiedzieć, że modne, lub nawet już są modne. Tutaj też znalazłem takie informacje, że już teraz około 10% osób w Polsce rozważa przejście na taką dietę, albo chociaż spróbowania, z czego najwięcej osób poniżej 24 roku życia, a 7 na 10 wegetarian nie ukończyło 35 lat, więc wygląda na to, że to też jest taka domena i moda osób młodych.
1: Ja myślę, że młodzi ludzie też zaczynają się już tak mocniej zastanawiać i powodem wybierania takiego rodzaju jedzenia i żywienia, to są no nie tylko względy etyczne, czyli właśnie ta kwestia produkcji tej zwierzęcej, tak? I mówimy tutaj właśnie o nie wiem, zwykłych kurczakach nawet, w jaki sposób one są hodowane i ubijane. I to jest też dla młodych ludzi chyba bardzo istotne, ale również takich względów ekologicznych mam wrażenie, czyli takiego dbania o to nasze środowisko, które jest mocno i widzimy, co się dzieje tak naprawdę, czyli też dużo o tym mówimy, no bo się okazuje właśnie, że koszty środowiskowe właśnie pozyskania tych produktów od zwierzęcych są zdecydowanie większe, wyższe niż pozyskania tych produktów roślinnych. Ta hodowla zwierząt też bardzo często przyczynia się właśnie do degradacji środowiska, zanieczyszczenia powietrza, więc myślę, że to są takie, no mam nadzieję, że nie tylko modne slogany, ale też takie, w które wierzymy i chcemy coś zrobić i zmienić tą przyszłość naszej ziemi. To brzmi tak bardzo kolokwialnie, ale trochę tak jest, tak, że żyjemy tutaj, tu i teraz, ale musimy też pamiętać o tym, jak ta nasza ziemia będzie wyglądała dla naszych wnuków, tak, i prawnuków. Także myślę, że młodzi ludzie już coraz częściej też myślą w takich kategoriach, tak? Takiego właśnie dbania o środowisko, czyli nie tylko o nasze zdrowie, co jak badania wskazują, ta dieta rzeczywiście ma takie pozytywne działanie na nasz organizm, natomiast też właśnie środowiskowe.
0: No właśnie, pozytywny wpływ na nasz organizm. Widziałem gdzieś informację o tym, że chociażby nasz układ odpornościowy może zyskać na zmianie diety w ten sposób.
1: Tak, dlatego że no, przede wszystkim dobrze odżywiamy nasz organizm. Dobrze odżywiony organizm, dobrze odżywiona mikrobiota jelitowa, czyli te bakterie, które zasiedlają nasze jelita, no to jest właśnie odporność naszego organizmu. Nawet jeżeli zdarzy się i przydarzy jakaś infekcja, no to ten nasz organizm jest w stanie szybciej i lepiej walczyć jakby z tą infekcją. Więc myślę, że to jest po prostu takie in plus tego naszego funkcjonowania, szczególnie w tych naszych dzisiejszych czasach. czasach pandemicznych, czyli ta ilość witamin, składników mineralnych, ale również przeciwutleniaczy właśnie, tych składników antynowotworowych, które mają taki też korzystny i pozytywny wpływ na nasz organizm, no jest bardzo istotna i bardzo ważna. Ja myślę, że warto tutaj też podkreślić, że właśnie taka dieta to jest spora ilość błonnika, który ma bardzo taki korzystny wpływ właśnie na obniżenie poziomu cholesterolu, tak? Czyli tą regulację i działanie bardzo takie prozdrowotne, jeżeli chodzi o właśnie układ krwionośny, także obniżają właśnie ciśnienie krwi. No to jest mnóstwo takich pozytywów, które przy tej diecie wegańskiej, wegetariańskiej, właśnie roślinnej mamy. Ja myślę, że tu też warto wspomnieć o właśnie też działaniu na taką gospodarkę węglowodanową, może ogólnie to tak nazwę, czyli cukrzycę tą typu drugiego i problemy z insulinoopornością, które no widzę jako dietetyk tutaj pracując z pacjentami, że to jest taka trochę plaga kolejna, która się wydarza i rzeczywiście ta ilość tkanki tłuszczowej w naszym organizmie no na tyle wpływa niekorzystnie właśnie na tą węglowodanową gospodarkę, że taka dieta wegańska, wegetariańska naprawdę może też pomóc.
0: A czy w tej diecie właśnie wegetariańskiej czy też wegańskiej, czy możemy znaleźć jakieś plusy, powiedzmy, które zachęciłyby młodzież jeszcze bardziej do tego, żeby spróbować? Nie wiem, może w jakiś sposób pozbycie się mięsa lepiej wpływa na pamięć, chociażby to by się przydało uczniom albo studentom. Czy są jakieś badania w ogóle w tym kierunku?
1: Znaczy ja myślę, że tutaj ogólnie rzecz biorąc, dieta dobrze zbilansowana, roślinna, czyli taka, która ma białko pochodzenia roślinnego, czyli właśnie strączki, tofu, różnego rodzaju warzywa i tutaj oczywiście opieramy się i warto wspomnieć o takiej sezonowości, żeby młodzież właśnie też dbała o to, żeby nie sięgać tylko i wyłącznie po jakieś modne awokado czy jakiekolwiek inne mango, tylko zadbać na przykład w takim sezonie jesienno-zimowym czy wiosennym o te produkty, które są dostępne lokalnie, tak? Czyli nie szukamy atrakcji spoza Polski, tylko to, co tutaj u nas rośnie. Myślę, że to też jest taki kolejny argument tego właśnie, żeby dbać też o naszą gospodarkę. Natomiast jeżeli chodzi o mózg, działanie naszego organizmu, to spokojnie taka dieta, która będzie zawierała sporą ilość orzechów, właśnie kasz, o których też bardzo często zapominamy. Czyli znowu wspominamy takie babciowe przepisy właśnie różnego rodzaju kaszotta, które możemy wzbogacić właśnie w natkę pietruszki, ale też w orzechy, dodać do tego jakieś strączki, świetnie będą wpływały właśnie na rozwój naszego organizmu, rozwój mózgu. Natomiast jeżeli chodzi o młodzież, oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o mózg i pracę głowy, skupienie, koncentrację, no ważne są te kwasy omega-3. Więc myślę, że też młodzież mogłaby to też sobie trochę tak etapowo porobić, tak? Czyli spróbować najpierw właśnie z taką eliminacją mięsa, ale raz, dwa razy w tygodniu na przykład kwasy omega-3 w postaci ryby, czyli śledź, czyli łosoś, czyli makrela zjadać, bo to też jest istotna rzecz, jeżeli chodzi o tak jak mówiłam, koncentrację, pracę mózgu. Natomiast oczywiście jest również suplementacja i o tej też wspominałam, więc jeżeli ktoś rzeczywiście bardzo tak szybko chce zrobić te zmiany, no to powinien o tej suplementacji pamiętać.
0: Chciałbym się jeszcze na chwilę zatrzymać przy zamiennikach, które można stosować zamiast mięsa właśnie na przykład. Miałem kiedyś przyjemność wziąć udział w konferencji, która dotyczyła jedzenia przyszłości, jak kiedyś będziemy jeść właśnie w historii, kiedy odchodzimy od mięsa. Z biegiem lat tego mięsa produkowalibyśmy mniej lub mniej w ogóle byłoby dostępnego. I tam próbowałem kurczaki, tak wyglądały, które w ogóle nie miały w sobie mięsa zwierzęcego. I czym my możemy zastąpić mięso? Dla osób, które na przykład nie chciałyby stracić smaku mięsa, ale chciałyby od tego mięsa odejść. Czy istnieją takie możliwości?
1: Są, oczywiście. W ogóle rynek teraz jest bardzo bogaty, właśnie takie produkty już gotowe, na które też warto zwrócić uwagę, ale tutaj podkreślam, trzeba czytać etykiety, czyli też nie dać się nabić w butelkę, ponieważ właśnie czasami ten smak mięsny, tak chętnie do niego byśmy wrócili, że no właśnie, że decydujemy się na produkty, które może nie całkiem są zdrowe, są nafaszerowane różnymi dodatkami, takimi, które właśnie ten smak mięsny przypominają, więc na to jest tak zwany junk food, tak? Czyli taki wegetariański też odpowiednik takiego właśnie fast foodowego jedzenia. Natomiast spokojnie ten mięsny smak można utrwalić poprzez różnego rodzaju dodatki. Na przykład robimy sobie takiego kotlecika, pulpecika, jak zwał, tak zwał, czy burgera, które też nam, młodym ludziom, dobrze się kojarzą, bo rzeczywiście młodzi bardzo lubią takie jedzenie. Zrobienie takiego kotleta właśnie z fasoli czy z ciecierzycy, który będzie źródłem białka, i na przykład podkręcenie tego smaku płatkami drożdżowymi, nieaktywnymi płatkami drożdżowymi. To jest też taki specyficzny produkt, który w kuchni wegańskiej, wegetariańskiej bardzo często jest właśnie dodawany do tych potraw, żeby uzyskać taki smak umami, czyli taki mięsno-grzybowy, który jest bardzo charakterystyczny właśnie dla tej kuchni. Także tutaj jest oczywiście dużo sposobów. Jest sos sojowy, który podkręci nam smak. Ja myślę, że w ogóle na rynku, czyli też w internecie, bo to bardziej o to mi chodzi, czy jakichś inspiracji kulinarnych, jest mnóstwo. I to jest znowu kwestia takiego naszych chęci, naszego zaangażowania. I myślę, że w przejściu na dietę wegańską, właśnie wegetariańską, to szukanie połączeń i smaków jest bardzo istotne, czyli na pewno trzeba przyznać, że jeżeli ktoś nie lubi gotować i tak nie bardzo to jedzenie, żywienie w ogóle jest dla niego nie na pierwszym miejscu, no to może być to trudne. Natomiast jeżeli ktoś tam pogrzebie sobie u blogerów i książkach kucharskich, których przecież jest też mnóstwo, na pewno ten smak i mięsny, ale też nowe smaki, takie właśnie roślinne. Zresztą ja uważam, że w ogóle warzywa, spary, warzywa właśnie pieczone mają przewspaniały smak, tylko my czasami je po prostu zabijamy jakimiś innymi dodatkami, które potem rzeczywiście jakby utrwalamy w sobie, i na przykład zupa ugotowana na kostce rosołowej nam smakuje, ale już ugotowana właśnie na zwykłych przyprawach, liściu laurowym czy zielu angielskim już niekoniecznie. I myślę, że to jest ten problem, czyli przyzwyczajamy po prostu te kubki smakowe do takiego trochę sztucznego jedzenia.
0: Kończąc już tak powoli, chciałem jeszcze zapytać o pewnego rodzaju, nie wiem, legendy, historie związane z wegetarianizmem, z weganizmem. Ja nieraz spotkałem się z taką opinią, jak chociażby, że do prawidłowego rozwoju, zwłaszcza dzieci, potrzebne jest mięso, że na przykład dziecko nie powinno być wegetarianem czy weganinem, bo nie będzie rozwijać się tak, jak powinno. Jak to wygląda tak naprawdę?
1: No nie, właśnie tak jak wspomniałam tutaj, raz, że amerykańscy oczywiście specjaliści opublikowali to chyba tam w 2016 roku, o ile dobrze pamiętam, czy uznali taką dobrze, odpowiednio zbilansowaną dietę roślinną, właśnie również bezpieczną na każdym właściwie etapie życia człowieka. Tutaj ten polski nasz IJDRZET również wydał taką opinię, tylko właśnie z tym takim zaznaczeniem, że ta dieta ma być dobrze zbilansowana i właśnie z tą suplementacją, tak? Czyli witamina B12, kwasy omega-3, w niektórych przypadkach również wapń. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci, kobiety w ciąży mają wątpliwości, więc można, tylko trzeba to zrobić rzeczywiście z taką dużą uważnością. Te dzieci, którym naprawdę potrzebna jest duża ilość różnych składników do wzrostu i do rozwoju, to jeżeli chcemy znowu potraktować to jedzenie jako coś pobocznego i nie skupiamy się właśnie na tym, żeby to białko wystąpiło w postaci strączków, albo mamy problem inny, czyli dziecko nie je strączków, bo na przykład z jakichś względów smakowych mu to nie odpowiada, to wydaje mi się, że nie można wtedy tego dziecka na siłę, że tak powiem, uszczęśliwiać albo siebie uszczęśliwiać w tej sytuacji, tylko trzeba trochę też wysłuchać, popatrzeć, co takie dziecko też potrzebuje. No i oczywiście konsultacja z lekarzem, czyli żeby nie robić tego samodzielnie, tylko jednak gdzieś tam dopytać, jak zbilansować i co dodać, żeby to dziecko się też dobrze rozwijało.
0: Ale nie można powiedzieć, że mięso jest niezbędne. To znaczy tu taki mit możemy obalić, że tak naprawdę mięso da się wykluczyć i w diecie dziecięcej, jeżeli dziecku będzie smakować oczywiście.
1: Dokładnie tak. Czyli jeżeli widzimy, że nie jest niejadkiem, że no właśnie te nasze produkty, potrawy zjada ze smakiem i właśnie są to produkty odzwierzęce, a tego mięsa jest mało albo w ogóle, to tak, jest to możliwe jak najbardziej. Natomiast wymaga to na pewno większego skupienia i większego takiego urozmaicenia tej diety dziecka. Ale tak, czyli rzek również się wypowiada jakby w tej kwestii tak bardzo pozytywnie.
0: Przy dzieciach i ich diecie jeszcze zastanawia mnie kwestia mleka, bo przecież pij mleko, będziesz wielki, akcja społeczna. To mleko cały czas wydaje się niezbędne. Jak to wygląda w tej sytuacji? Faktycznie bez mleka kości dobrze dziecku się nie wykształcą?
1: No, dlatego tutaj ważna jest ta suplementacja albo zastępowanie tego wapnia z tych źródeł roślinnych, tak? I dlatego
0: czyli wszystko jesteśmy w stanie suplementacją uzupełnić.
1: Ja jestem zwolennikiem jednak naturalnej suplementacji, czyli dobrego, zdrowego, zbilansowanego jadłospisu. Suplementacja jest tylko w takich ekstremalnych sytuacjach i ja też uważam, że jeżeli widzimy, że są jakieś niedobory na jakimś etapie i czy rozwoju dziecka, czy widzimy na przykład, że nie bardzo chce jeść te produkty, które na przykład bogate są w wapń, no to wtedy trzeba się gdzieś tam wycofać, zrobić krok wstecz. Natomiast jeżeli dziecko świetnie sobie tutaj radzi i je urozmaicone produkty, to myślę, że spokojnie jesteśmy w stanie zdrową dietą to ogarnąć.
0: A istnieje ryzyko na przewapnienie kości? Przy
1: ale to już są kwestie różnego rodzaju właśnie albo niedoborów, albo nadmiaru pewnych składników, tak? Albo zdrowotne problemy, czyli tutaj już wchodzi w grę różnego rodzaju gorsza wchłanialność na przykład, tak? Ale to są już czasami takie kwestie genetyczne i które wymagają po prostu konsultacji z lekarzem.
0: No właśnie, czyli
1: dlatego ta czujność jest też potrzebna.
0: Jesteśmy w stanie tak naprawdę w każdym momencie zmienić dietę, tylko warto właśnie pamiętać o konsultacjach, czy z dietetykiem, czy z lekarzem, o badaniach, o tym, żeby kontrolować siebie i swoje ciało.
1: Dokładnie tak. Też czujemy czasami, tak, że i to też bardzo często spotykam się na przykład pacjentów, którzy przeszli taką dietą wegańską czy wegetariańską z różnych powodów i mówią, że na przykład czasami mają ochotę na zjedzenie mięsa. I to też myślę, że jest ważne, czyli żeby podchodzić do tego w taki bardziej nie powiem, że luźny sposób, ale taki flexible, tak? Czyli takiego dostosowania się do naszych potrzeb i tego, czego nasz organizm oczekuje, chce, mówi nam, tak? Że coś tam potrzebuje.
0: To tak jeszcze...
1: Także słuchajmy sami siebie, tak?
0: No właśnie, przede wszystkim. I na zakończenie jeszcze chciałem zapytać, bo mówiłem o tym, pewne dane podawałem, weganizm, wegetarianizm staje się coraz popularniejszy, coraz więcej ludzi, zwłaszcza młodych, próbuje tej diety lub całkowicie na nią przechodzi. Czy pani zdaniem to jest taka tendencja, która będzie rosła nadal u nas w kraju i w ogóle na świecie? Czy faktycznie wegan, wegetarian będzie przybywać?
1: No, ja mam nadzieję, że tak i że tak będzie i tak jest. Tak? Ja też mówię, w swojej pracy widzę, nawet nie takie przejście stuprocentowe, tylko właśnie takie eliminacja tych produktów odzwierzęcych, szczególnie mięsa. Zresztą z badań wynika, że to czerwone mięso rzeczywiście powinniśmy ograniczać i to zdecydowanie będzie wpływało na nasze zdrowie. Więc myślę, że takie właśnie podejście jest bardzo fajne i mam nadzieję, że coraz więcej osób właśnie będzie w taki bardziej racjonalny sposób zastanawiać się właśnie, jak pozyskujemy to mięso, jak czyż szkodzimy środowisku właśnie, czy ta nasza dieta jest dobrze zbilansowana i zdrowa i co trzeba wprowadzić albo co wyeliminować, żeby po prostu żyło nam się lepiej na różnych płaszczyznach, tak? Czyli nie tylko zdrowotnych, ale również tych środowiskowych.
0: Czyli dieta bezmięsna, ale również z produktami nieodzwierzęcymi jest zdrowa, jest bezpieczna. Ewentualnie trzeba po prostu poszukać porady, zapytać się specjalisty, jeżeli sami nie mamy pewności, ale jak najbardziej każdy może z niej skorzystać.
1: Z założeniem właśnie takim, że jest to dobrze zbilansowany jadłospis i mówimy tutaj o małych dzieciach, tak, kobietach w ciąży, które wymagają wtedy większej uważności po prostu.
0: I tym akcentem będziemy kończyć. Dziękuję serdecznie. To było Miasto Młodości. Ze mną dziś w studiu była
1: Ewa Sypnik-Pogorzelska.
0: Dziękuję jeszcze raz.
2: Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
0: Piotr Gierzyński, Miasto Młodości, a dziś ze mną w studiu
3: Małgorzata Bulaszewska, kulturoznawczyni, mediaznawczyni, Uniwersytet SWPS i Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Bolesława Prusa.
0: I dzisiaj będziemy rozmawiać o mediach społecznościowych, czy też social mediach, zależy jak tam kto lubi sobie to nazywać, czy po polsku, czy po angielsku. I takim tematem do wyjścia większej, dłuższej rozmowy chciałem zacząć od tego, co się stało właściwie na początku tego roku, czyli najpierw zawieszeniu i potem banowaniu konta prezydenta Stanów Zjednoczonych, co wywołało duże emocje w internecie na całym świecie. I też u nas w kraju rozpoczęła się dyskusja o wolności słowa w internecie, w mediach społecznościowych. Jak to właśnie wygląda z pani punktu widzenia, jeśli chodzi o wolność słowa w internecie? Można więcej, można mniej? Ktoś może więcej, a ktoś inny nie?
3: Wolność słowa jest taką wartością, która powinna być przyznawana jednakowo każdemu, tak? Czyli bez względu na to, jakiego medium używamy. Natomiast jeżeli chodzi o to, o czym wspomniał pan redaktor na początku, czyli właśnie zamknięciem konta na Twitterze i w innych mediach społecznościowych prezydenta Donalda Trumpa, mam pewien z tym kłopot, ponieważ rzeczywiście wolność słowa powinna być dana każdemu i każdy powinien się wypowiadać w sposób, jaki uważa, że może się wypowiadać, ale znowuż, jeżeli wkroczymy tutaj w takie zakresy filozoficzno-kulturoznawcze, no to znowu, czym jest ta wolność, prawda? Czy ta wolność będzie polegała na tym, na swobodzie wypowiadania tego, co chcemy wypowiedzieć, czy z kolei ta wolność będzie bardziej w takim arystotelesowskim założeniu i platonowskim, że dążymy do prawdy, czyli prawda to jest wypowiadanie sądów zbliżonych do rzeczywistości, do faktów, a nie sądów, które są naszą interpretacją faktów. Co jest trudne oczywiście, bo każdy z nas ma swój kulturowy background i każdy z nas zgodnie z naszym wykształceniem, z naszymi poglądami, nie jesteśmy od nich wolni, definiuje to, co widział, czy też redefiniuje to, co widział, tak? Czyli nazywa, interpretuje według swojej wiedzy, swojego wykształcenia. No i oczywiście środowiska, w którym przebywa. W związku z tym to, że właściciele tych mediów społecznościowych, Twittera i Facebooka, nie chcieli, żeby Donald Trump się wypowiadał w taki sposób, w jaki się wypowiadał, zwłaszcza, że amerykańskie media wielokrotnie liczyły, ile przekłamań w tygodniu zatwitował, czy też gdzieś w innym miejscu umieścił. To jakby to rozumiem, że nie chcieli. Ale od razu usuwanie konta jest dla mnie trochę właśnie dwuznaczne, no bo jednak Donald Trump, jak każdy człowiek na świecie, jest osobą wolną i też mógłby korzystać i też korzysta z tej swojej wolności słowa i też się wypowiada w taki sposób, jaki no, uważa za stosowne. Z tym, że jego wypowiedzi, jak się okazuje, jeżeli je przeanalizujemy, są dość odległe od tego Platona pojęcia prawdy. W związku z tym okej, rozumiem ban nałożony na 24 godziny, udostępnienie znowu możliwości wypowiedzi. Jeżeli ta wypowiedź znowu kogoś obraża, kłamie, bądź ma charakter taki, który my uznajemy, że jest niewłaściwy, my jako właściciele danego medium, no to znowu banujemy. Usuwanie jest dla mnie trochę chyba na wyrost jednak.
0: I tutaj też zastanawia mnie właśnie, bo pani wspomniała o tym właściciele. No każda taka platforma ma właściciela, to są korporacje olbrzymie, to są też duże pieniądze za tym stoją. I każda z tych instytucji, z tych firm ma swój regulamin. I właśnie tak naprawdę w tej pozycji każdy z nich może sobie pod swoim pretekstem według swojego regulaminu usunąć każdego z takiej platformy. Więc w tym momencie, gdzie ta wolność słowa, czy ona faktycznie istnieje w internecie na takich platformach, jeżeli ktoś mimo wszystko decyduje jakby odgórnie, to nie jest przyjęta wspólna prawda, co można powiedzieć, co nie, tylko jest regulamin stworzony przez kogoś.
3: Bo trudno jest zdefiniować prawdę, panie redaktorze, to jest pierwsza rzecz. Ten regulamin, ja bym może porównała do czegoś prostszego. Załóżmy, że mamy własne mieszkanie, w którym robimy imprezę i na tę imprezę zapraszamy bardzo dużo ludzi, ale zapraszamy tych ludzi, mówiąc, że są takie reguły i wszyscy są mile witani, ale pod warunkiem, że będą przestrzegać takich, a nie innych reguł. No to takim samym miejscem trzecim jest medium społecznościowe, każde dostępne. No i właściciele takiego pokoju, takiego medium mówią, my mamy takie reguły. No bo jeżeli my będziemy teraz roztrząsali tę wolność słowa i wypowiedzi tylko i wyłącznie użytkowników, czyli zaproszonych gości, to zapominamy trochę o tej wolności słowa i wolności wypowiedzi tych właścicieli tych mediów, prawda? Oni mają mieć równe prawa, prawda? To jest moje, ja do mojego mieszkania zapraszam takich, a nie innych ludzi i proszę, żeby przestrzegali takich zasad. Jeżeli ktoś uporczywie łamie moje zasady, no to też powinienem mieć, czy powinnam mieć taką swobodę, żeby ich stąd wyprosić. Stąd wydaje mi się, że to banowanie jest bardziej sensowne niż wyrzucanie na stałe i zamykanie kont.
0: Więc trzeba właśnie przestrzegać tych zasad, które po prostu gospodarz narzuca. I teraz, czy wolność w internecie, no bo teraz, zwłaszcza ostatnio, jest bardzo dużo o tym mowy u nas w kraju też. Wolność w internecie, słowa, wypowiadania się, czy ona, pani zdaniem, z punktu widzenia też kulturoznawczego, czy znawcy mediów, czy ona funkcjonuje? Czy jest coś takiego jak wolność słowa ogólnie w internecie?
3: No jest, bo generalnie możemy powiedzieć tak naprawdę, co myślimy, jakie są nasze sądy. Oczywiście tu powinniśmy też zwracać uwagę, czy nasze sądy nie są sądami, które są dalekie od prawdy, bądź czy nasze sądy nie obrażają kogoś, tak? Bo znowu powinniśmy sobie może trochę na wzór Sartra zastanowić się, gdzie kończy się ta nasza wolność, czy też gdzie ona się zaczyna, czy tam, gdzie się zaczyna wolność drugiego człowieka. No bo przecież, żebyśmy żyli w wolnym społeczeństwie, no to każdy chce być wolny i powinniśmy trochę być uważni na innych ludzi, nie tylko na siebie, bo wolność to nie jest tylko swoboda wypowiedzi i wolność do tej wypowiedzi, ale także trochę po heglosku taka samokontrola, tak? Czyli my wiemy, gdzie naruszamy czyjąś wolność i nie robimy tego jako uczciwie, ludzie uczciwi, dobrzy, praworządni, prawda? Więc w związku z tym ta wolność jest trochę negocjowalna i tak się dzieje w internecie, to znaczy jeżeli ktoś nadużywa tej wolności słowa, traktując ją tylko i wyłącznie jako taką wolność do samoekspresji, to wydaje mi się, że jednak ci właściciele tych mediów społecznościowych powinni powiedzieć, okej, stop, w tym miejscu naruszasz wolności innych ludzi tutaj przebywających, w tym naszym wspólnym pokoju, w tym naszym wspólnym pomieszczeniu.
0: Wolność słowa w mediach społecznościowych też często hasłem wolności słowa bronione są często bardzo kontrowersyjne stwierdzenia albo wręcz fake newsy. Dobrze wiemy, że media społecznościowe są potęgą, tam są miliony, setki miliony ludzi. W większości myślę jednak, że młodzież z nich korzysta i to ona z nich czerpie informacje. I teraz, czy ta wolność słowa do wypowiedzi nie równa się masie fake newsów? Jak można to odsiać? Jak zrobić, żeby młodzież, która łatwo łapie informacje, przyswaja je, żeby je odsiać?
3: To trochę powiem o banale. Niestety, pan redaktor mnie trochę do tego zmusza. Mianowicie, tutaj kłania się edukacja medialna. To znaczy, gdyby ona była naprawdę na wysokim poziomie, to młodzi ludzie, bo myślę, że pan redaktor pewnie myśli o generacji Z, czyli tych takich dwudziestoparolatków i młodszych, tak? To gdyby oni byli odpowiednio kształceni także z zakresu poznawania, rozpoznawania prawdziwych, nieprawdziwych informacji i sprawdzania źródeł informacji w wielu źródłach, nie tylko w ulubionym naszym, którego korzystamy, to naprawdę potrafiliby odsiać prawdziwe informacje od nieprawdziwych informacji. I też bardziej może prawdziwe, nieprawdziwe zamieniłabym na fakty, a nie fakty, tylko sądy i komentarze. Dlatego ja wiem, że to może jest banał, ale rzeczywiście wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie, kiedy ta cyfryzacja i social media są tak powszechnie dostępne, nie tylko dla generacji Z, ale dla każdych poprzednich generacji także, no to jednak powinniśmy się nauczyć rozróżniać, gdzie, co jest faktem, a co nie jest faktem, i zgodnie z naszą wiedzą, z naszym wykształceniem, kulturą, w której przebywamy, wyrabiać sobie samodzielnie sądy. Czego w mediach de facto dzisiaj mamy mało. I to wszystko jedno, czy to są media instytucjonalne, czy właśnie social media.
0: Czyli tutaj problemu pani by doszukiwała w braku edukacji, uświadamiania, jak sobie radzić tak naprawdę, bo social media weszły w nasze życie szturmem, zagarnęły jego część albo i nawet większą, ale nikt nie powiedział, jak obsługiwać takie narzędzie.
3: Dokładnie tak. Co prawda większość tych młodych ludzi robi to intuicyjnie, prawda? Znaczy jakby technologię opanowuje intuicyjnie, no ale jednak wiedzę no trzeba zdobyć, nie wiem, od kogoś starszego, kto już ją ma, kto potrafi ją przekazać. No, oczywiście każdy sobie ją później modeluje zgodnie z własnymi potrzebami, no niemniej jednak jakieś podstawy są potrzebne, czyli właśnie co jest faktem, co jest prawdą, co nie jest prawdą, co jest dobre, co jest złe. Takie podstawowe, kardynalne wartości warto jednak czerpać od starszych, bo oni już mają doświadczenie zwyczajnie w świecie.
0: Najłatwiejsza rada, wydaje mi się, w takiej sytuacji to jest właśnie to sprawdzanie w kilku źródłach, kilka niezależnych źródeł. To też jest podstawa jakby dziennikarstwa, której uczą klasa 101, to jest pierwsza nauczka.
3: Tak jest.
0: Kilka źródeł trzeba sprawdzić. Jeszcze jakieś rady by pani dała właśnie osobom, które chciałyby czerpać informacje z mediów społecznościowych, gdzie wypowiada się masa ludzi, też politycy przecież i najważniejsi i w kraju i na świecie, ale w taki sposób czerpać te informacje, żeby mieć chociaż 90% pewności, że to jest fakt, że to, co przeczytaliśmy, jest prawdą.
3: To nie ma lepszej jednak rady niż sprawdzenie w wielu źródłach. Oczywiście możemy, jeżeli, nie wiem, mamy bliską relację, wierzymy, czy też wiemy, że nasi najbliżsi, nie wiem, tata, mama, dziadek, babcia są osobami, które są dla nas autorytetami, które mają wiedzę w danym zakresie, z którego my mamy mniejszą i chcemy się czegoś dowiedzieć, warto ich zapytać. Warto skonfrontować to, co oni wiedzą, z tym, co znaleźliśmy w sieci bądź w innym medium. Nauczyciele, wykładowcy akademiccy, polecam, moi studenci często korzystają. W każdym razie warto to skonfrontować z innymi ludźmi, także z naszymi przyjaciółmi, ponieważ to wcale nie znaczy, że jeżeli ja nie mam, jestem, nie wiem, 20-parolatkiem i nie mam wiedzy z danego zakresu, to mój przyjaciel, przyjaciółka może mieć dużo większą wiedzę w tym zakresie ode mnie. Więc warto także rozmawiać z naszymi przyjaciółmi, czyli właśnie poszukiwać tych informacji, różnych punktów widzenia, różnych światopoglądów, po to właśnie, by, wydaje mi się, taką najważniejszą wartością było to, że my sami na podstawie zebranych informacji, bardzo wielu, różnych, byśmy mogli sobie własną opinię zbudować, własny światopogląd.
0: To, żebyśmy my dbali o to, czy informacje, które przyswajamy, są prawdą, to jest wiadome. Natomiast też zastanawiam się, czy część tego obowiązku nie powinna leżeć po stronie właścicieli, operatorów tych social mediów. Powrócę jeszcze raz na chwilę do Donalda Trumpa, gdzie to tak naprawdę na Twitterze, to przy jego tweetach po raz pierwszy ja zetknąłem się osobiście z tym wykrzyknikiem, który informował o tym, że twierdzenia zawarte w tym tweecie mogą być niespójne z tym, o czym się mówi ogólnie, tak? Z faktami, które są podawane w innych źródłach. Więc czy wszystkie platformy nie powinny iść w tym kierunku, żeby w jakiś sposób chociaż właśnie te najważniejsze konta, najczęściej obserwowane, przesiewać przez te sito faktów?
3: I tu jest klucz w tym, o co pan redaktor pyta, mianowicie najważniejsze konta. Tylko znowuż kategoria, które konto jest najważniejsze, czy najpopularniejszego polityka, czy polityka, który zajmuje znaczące stanowisko, bo jest prezydentem największego państwa na świecie,
0: wydaje
3: prawda?
0: Wydaje mi się, że tutaj kryteria w social mediach wszystko mierzy się w lajkach, w zasięgi i tak dalej, więc wydaje mi się, że tutaj wszystkie polubienia, serduszka, kciuki w górę i tak dalej, że to powinno być to kryterium. Jeżeli dane konto obserwuje 10 milionów ludzi, no to warto byłoby się przyjrzeć, czy te treści nie, jakby w pewien sposób nie wprowadzają w błąd odbiorców.
3: I tak się dzieje, bo są przecież algorytmy. Każda z platform ma swoje algorytmy, które starają się wychwytywać rzeczy, które są drastycznie odbiegające od reguł obowiązujących w danym medium. Natomiast rzeczywiście tutaj przy Trumpie ten wykrzyknik, że te treści mogą być nieprawdziwe, pojawił się chyba też dlatego, że one były dość niebezpieczne. Choćby to nawoływanie do jakichś zupełnie niekonwencjonalnych sposobów radzenia sobie z COVID, co groziło poparzeniami wewnętrznych narządów ludzi. Niektórzy poszli za głosem i za radami Donalda Trumpa i ulegli wypadkom poważnym, bądź zamieszkom, które miały miejsce. Więc jeśli rzeczywiście jest to konto osoby z bardzo dużą ilością lajków, polubień, bardzo wiele osób obserwuje go, no to rzeczywiście być może właściciele kont powinni bardziej stanowczo reagować, ale też nie usuwaniem jakby tej osoby społeczności.
0: Też nie proponuję o tym, no bo to już faktycznie jest ten najbardziej drastyczny krok, bo to jest odbieranie w tym momencie już głosu, tak?
3: Tak, bo to jest odbieranie głosu, a tak naprawdę jeżeli żyjemy w demokracji, to jednak nie chcielibyśmy odbierać nikomu głosu. Choć z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na współczesną klasę polityczną w wielu państwach, no to zobaczmy, że one jednak się koncentrują na swoich bańkach odbiorców, czy na swoich bańkach zwolenników. Nie do końca patrząc w takiej szerszej perspektywie nawet na tych, którzy się nie zgadzają. A to ja wiem, może to jest trochę naiwne i dużym marzeniem byłoby, gdybyśmy jednak mieli taką klasę polityczną, która myśli dość szeroko. Znaczy nie tylko ona o swoich bezpośrednich wyborcach, ale o wszystkich członkach danego społeczeństwa.
0: Ale wydaje mi się, że to już nie tylko w polityce takie bańki się tworzą w mediach społecznościowych. To każda tak naprawdę dziedzina naszego życia została przez media społecznościowe trochę podzielona, bo ludzie zamykają się w swoich ulubionych grupach, tak? Czy to będzie muzyka, czy to będzie film, aktorzy, czy polityka, o której pani mówiła. Te bańki się tworzą, wydaje mi się, już wręcz samoistnie w tym momencie w mediach społecznościowych.
3: Trochę tak jest i właśnie to jest trochę coś na kształt tego, co robiło grono, czyli te grupy zainteresowań, prawda? Że tam właściwie można było być zaproszonym do grupy, ale o konkretnym zainteresowaniu, czyli takie trochę hobbystyczne, prawda? Kiedyś byśmy użyli takiego słowa, teraz bańki mówimy. Rzeczywiście tak trochę jest, chociaż też zwróćmy uwagę, że każdy z nas ma wiele takich zainteresowań, w związku z tym uczestniczy w wielu bańkach. No i tutaj ten eksperyment Milgrama, który mówił, że o tej sieci oddalenia, 6 stopniach sieci oddalenia, czyli że nasi znajomi w odstępie 6 kolejnych kroków mamy kolejnego wspólnego znajomego. Więc okazuje się, że rzeczywiście świat jest trochę mały i sieć nie tylko zbliżyła metaforycznie, ale rzeczywiście zbliżyła nas bardzo do siebie. Dyskutujemy z ludźmi, którzy teraz mają, nie wiem, 2 w nocy albo 3 nad ranem, albo, nie wiem, 5 po południu, czy jeszcze jakąś inną godzinę. I nie przeszkadza nam to się z nimi komunikować. I dobrze, dlatego że wtedy te podstawy kulturowe, społeczno-kulturowe, które każdy z nas ma, one mają szansę się wymieszać, mają szansę być przedstawiane, pokazane, co ubogaca każdego z nas.
0: I to jest też właśnie kolejna kwestia. Dobra, wydaje mi się, mediów społecznościowych strona to wymieszanie, to taka łatwość w poznawaniu, może nie przyswajaniu, ale poznawaniu nowych kultur, nowych spojrzeń na świat, w sytuacji, w której właśnie nie będziemy się w takich bańkach zamykać, łatwo możemy poznawać świat, siedząc w domu, zwłaszcza w dzisiejszej sytuacji.
3: To prawda. To prawda, to się dzieje właśnie od początku, odkąd internet ma globalny zasięg i kiedy rzeczywiście żeśmy się połączyli w tych sieciach. Poznajemy się nie tylko w grupach zainteresowań, ale też w grupach wiekowych, grupach płciowych, transpłciowych, różnie jak to każdy siebie gdzieś tam widzi i jakoś siebie definiuje, bądź poszukuje. Więc też ma szansę poszukiwać i znalezienia takiej grupy, czy też takiego zainteresowania, gdzie czuje się dobrze, gdzie czuje się doceniany, gdzie czuje się, że jest wartością dodaną do tej grupy, że coś wnosi, a nie tylko bierze, bo każdy z nas tego potrzebuje.
0: Cieszę się, że pani parę minut wcześniej wspomniała grono, bo chciałem też z panią porozmawiać o mediach społecznościowych w kontekście tego, co sprawia, że osiągają sukces lub, powiem brzydko i dosadnie, umierają. Bo na przestrzeni lat tych mediów społecznościowych powstało bardzo wiele. O wielu na pewno nawet nie słyszeliśmy, bo mogły być lokalne w danym kraju. My mieliśmy grono, mamy chyba nadal naszą klasę.
3: Mamy.
0: No właśnie. Natomiast to są media społecznościowe, które wybiły się, były na topie w naszym kraju bardzo długo, znaczy właśnie nie, może nie bardzo długo, ale były bardzo na topie i szybko, wydaje mi się, zniknęły albo spadły do marginesu. Co pani zdaniem sprawia, decyduje o tym, czy medium społecznościowe będzie hitem, czy się utrzyma, czy zniknie i zostanie zapomniane?
3: Myślę, że podstawą to jest to, że medium musi się dopasowywać do swoich odbiorców. Bo zobaczmy, bo ci odbiorcy są coraz młodsi, z coraz młodszych pokoleń. Każde pokolenie ma trochę inne potrzeby, prawda? Te pokolenie Z-ek, młodszych Z-ek, bo tutaj też mamy młodszych i starszych, to pokolenie młodszych Z-ek na przykład praktycznie nie ma kont na Facebooku, za to jest bardzo aktywne na TikToku. Dlaczego? Dlatego, że to medium daje im taką formę komunikowania, jaka jest dla nich najbardziej istotna. Znaczy, po pierwsze, postrzeganie, że coś jest prawdziwe, szczere, to jest taka bardzo ważna kategoria dla tej grupy ludzi, a po drugie daje właśnie ten taki element audiowizualności, prawda? Tego ruchu, tego zaangażowania, a nie tylko takich statycznych obrazów, czy też samych treści, które być może są no za nudne po prostu, zwyczajnie w świecie za nudne. Pytanie o to, co powoduje, że dane medium będzie na topie ciągle, jest bardzo trudnym pytaniem, bo to tak jak jakbyśmy zapytali, dlaczego jakaś firma albo jakaś marka jest na topie albo nie. Znaczy, potrafi dopasować się do coraz to nowego klienta i musi być globalna przede wszystkim. Jeżeli nie zmienia się, jeżeli się nie dopasowywuje albo nie poszerza swojej funkcjonalności tak, żeby mieć coraz szersze grono odbiorców, czyli i starsze pokolenia, i młodsze pokolenia, no to po prostu jest zastępowana przez takie medium, które potrafi to robić. No i tutaj niewątpliwie Facebook i grono, i naszą klasę, że tak powiem, pokonało.
0: Ale to chyba akurat Facebook, grono, nasza klasa, jeżeli byśmy wzięli te trzy ze sobą, Facebook wygrywa faktem, że jest globalny. To jest chyba ten najważniejszy czynnik przy tym. Natomiast też myślę tutaj Facebook w kontekście Snapchata, który też myślę, że można powiedzieć, że odszedł od nas w bólach, ponieważ wszedł też szturmem. No i właśnie, to Facebook się dostosował do nowości od Snapchata, a Snapchat nie potrafił chyba
3: nic nowego
0: w sobie.
3: Tak, nie potrafił nic nowego zaproponować, nic takiego, co by przyciągnęło kolejnych odbiorców, a też zobaczmy, że coraz chętniej skorzystamy z takiego medium, które daje nam wiele możliwości, no bo wspomniany Facebook, możemy pisać, możemy publikować zdjęcia, możemy materiał audiowizualny publikować, audialny, mamy Messengera. Czyli tak naprawdę mamy tak wiele funkcjonalności, możemy zamykać się w bańkach, wielu dopuszczać różne osoby, zamykać się trochę, więc mamy tak wiele możliwości, które ogarniają tak wiele pokoleń i tak wiele potrzeb, że, no i oczywiście to, o czym powiedział pan redaktor, jest globalne, to, czyli mamy dostęp do całego świata, to powoduje, że wygrywa z innymi mediami. Snapchat nie potrafił się dostosować, no bo przecież mamy stories na Instagramie, no i de facto to jest to samo, prawda?
0: No właśnie Facebook w pewien sposób zaczerpnął tak naprawdę od Snapchata i właściciele czy tam twórcy Snapchata nie potrafili wyjść z nowym pomysłem tak naprawdę. To było wszystko, co stworzyli, to chwyciło, tylko Facebook to łatwo zaimplementował u siebie.
3: Oczywiście, łatwo zaimplementował u siebie, ale też jeśli myślimy o tych mediach społecznościowych, to też trochę, ja ciągle wspominam te pokolenia różne, dlatego że każde pokolenie szuka swojej niszy. Znaczy ono niekoniecznie chce przebywać w tym miejscu, gdzie przebywają nasi starsi bliscy. Znaczy, gdzie jest mamusia, czy wujek, albo ukochana nawet ciocia. W związku z tym szukają takiego miejsca, żeby, owszem, dobrze, mamy konto na Facebooku, czy w jakimś innym miejscu, gdzie ono jest trochę martwe, to znaczy my biernie obserwujemy, albo tam od czasu do czasu się odezwiemy, ale tak naprawdę aktywność przejawiamy tam, gdzie są nasi znajomi i gdzie nie ma tych naszych starszych bliskich, gdzie my nie musimy się przed nimi tłumaczyć, nie musimy udawać, nie musimy się zachowywać tak, jak oni od nas tego oczekują, tylko wyrażamy siebie. Dlatego powstają coraz to nowe media społecznościowe. No i tak będzie, moim zdaniem. Będą powstawać nowe i będą nowe pokolenia się przenosić, a starsi będą za nimi podążać, żeby no, trochę sprawdzać te swoje dzieciaczki, ale też jeżeli ktoś dzisiaj ma lat 22 i używa TikToka, albo ma lat 15 i używa TikToka, no to tak się przyzwyczajamy do tego medium, którego używamy, że jak będziemy mieli 10 lat więcej, to dalej będziemy używali tego TikToka, mimo że prawdopodobnie już kolejne media społecznościowe się pojawią i coś może nowego nam zaproponują.
0: Chyba że Facebook wykorzysta rozwiązania TikToka i kolejna platforma zniknie.
3: Tak też może być, to prawda.
0: Tutaj właśnie a propos ewolucji tych mediów społecznościowych, dostosowywania się do zmian, które są na rynku, też myślę o Twitterze. To jest platforma, którą ja osobiście odkryłem chyba dopiero 3 czy 4 lata temu. Odkryłem, założyłem konto i zacząłem z niej korzystać aktywnie. I przez tych kilka lat ten Twitter bardzo szybko się zmienił tak naprawdę. Początkowo ten bardzo restrykcyjny limit znaków.
3: 140.
0: Dokładnie. Ten jakby pomysłem na tą platformę było to, że ma być to mikroblog, króciutkie wpisy i tyle. I to miało tak być wiecznie, wydaje się, ale właśnie rynek chyba zweryfikował. Te zmiany musiały nadejść, bo Twitter też, wydaje mi się, na popularności mocno zyskał.
3: Zyskał na popularności, ale jeżeli myślimy o Polsce, to jednak popularność zyskał wśród dziennikarzy, ludzi związanych z mediami i celebrytów i polityków. Dlatego to się stała taka tak naprawdę platforma dla tych grup społecznych, czy też grup zawodowych. Tam są wymieniane głównie zawodowe, polityczne informacje w innym kontekście niż LinkedIn, bo to zupełnie coś innego jeszcze jest, prawda? Ale na świecie rzeczywiście Twitter chyba oprócz Facebooka jest największą platformą społecznościową, która skupia wiele osób, także młodych. Tam się pojawiają na przykład celebryci, influencerzy, którzy igrali z COVID-em. Nie będę może przywoływała tych zdjęć, które się tam pojawiły. które się tam pojawiały. No i musiał się zmienić, tak. Tak jak pan redaktor mówi, to znaczy podwojona ilość znaków, zdjęcia, też krótkie teraz materiały.
0: Coś w stylu stories, teraz się pojawiło
3: tak,
0: Flix, krótkie, to się chyba nazywa,
3: Flix,
0: się
3: tak, pamiętam. Tak. Krótkie materiały takie audiowizualne się pojawiają. No musi ewoluować, jeżeli chce konkurować no, z Facebookiem, który no, zawłaszcza te wszystkie formy komunikacyjne.
0: Mówiła pani o tym, że u nas Twitter to głównie biznes, polityka, dziennikarze. Z takim samym podejściem założyłem tam konto. Faktycznie tak wydaje mi się było, ale teraz ja odnoszę takie wrażenie, no to jest to, co ja widzę na tej platformie, że to się właśnie już zmienia. Coraz więcej widać kont, które komentują to, co się dzieje po prostu u nas w kraju, ale one nie są w żaden sposób polityczne ani zrzeszone. To są po prostu ludzie, zazwyczaj młodzi. Jestem zaskoczony, ile osób przed 20 też prawdopodobnie korzysta z Twittera. Ja byłem przekonany właśnie, że to jest takie medium mocno sprofesjonalizowane, natomiast ta młodzież tam się pojawia coraz częściej.
3: No pojawia się, bo szuka swojej niszy, tak? Ta młodzież, starsze zetki, czyli te osoby 20-paroletnie, to one niekoniecznie chcą być na tym TikToku, no bo tam głównie mamy 13-latki, 15-latki, prawda? Więc tak trochę jednak dzieci, więc my musimy sobie znaleźć trochę inne miejsce. I to inne miejsce znajdują na Twitterze. Pojawiają się takie relacje sportowe dotyczące, ale też nieprofesjonalne, tylko właśnie ktoś jest fanem jakiegoś zespołu i śledzi go, komentuje, ma grono osób, które z nim komentują. Pojawiają się osoby, które zupełnie prywatne, komentujące to, co robią osoby publiczne. No, nie będę tu podawała tych ników, które tam się pojawiają.
0: Ale to jest popularne zjawisko.
3: Ale to jest popularne dość zjawisko. I oczywistym jest to, żeby Twitter mógł dalej funkcjonować i konkurować z innymi mediami, to on musi pokazywać właśnie, że się zmienia, że jest nowoczesny, że możemy znaleźć interesujące nas treści. Właśnie nie tylko te zawodowe, o których mówiłam na samym początku, choć one dalej dominują.
0: Powoli już niestety musimy kończyć. To tak na zakończenie. Teraz jest TikTok na toku. To jest ten najnowszy i największy gracz na rynku mediów społecznościowych. Sama pani powiedziała, ale tak na pewno będzie. Kolejne będą powstawały z biegiem lat. Czy my już jesteśmy na etapie, kiedy możemy mówić o mediach społecznościowych, dzielić je na stare media społecznościowe i nowe? Czy jeszcze było za mało? Jeszcze ta historia jest za krótka, no bo podział na stare, nowe media wszyscy znamy dokładnie. Natomiast czy już w tej bańce mediów społecznościowych możemy mówić o Facebooku jako stare medium społecznościowe, a TikTok jako już ta nowa fala?
3: Ja bym tak nie powiedziała. Zwłaszcza w kontekście, porównując Facebooka do TikToka, bo Facebook bardzo ewoluuje, bardzo się dopasowuje do swoich nowych uczestników gry medialnej. Natomiast na przykład naszą klasę bym tak zakwalifikowała już jako stare medium społecznościowe czy grono. Wydaje mi się, że moglibyśmy już tak klasyfikować, chociaż no, ta perspektywa tych 20 paru lat, no 30, jeszcze jest chyba trochę krótka.
0: Okej. Okay. I tak zakończymy tym akcentem tą rozmowę. Dziękuję serdecznie za to, że była pani dzisiaj z nami. Ze mną w studiu dzisiaj
3: Małgorzata Bulaszewska.
0: Piotr Gierzyński, to było Miasto Młodości. Dziękuję jeszcze raz.
3: Dziękuję bardzo.
2: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
4: Wybieramy się dziś w podróż. Najpierw za ocean, później jedną z najpopularniejszych dróg na świecie, a ta za sprawą książki. Książki Droga Matka, Droga 66 o historii, legendzie i podróży. Artur Owczarski, autor tej książki, jest dzisiaj moim i waszym gościem. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Dla wielu Stany Zjednoczonych

0: Bogata Ameryka jest lokalna Ameryka, więc każdy może znaleźć coś dla siebie. Mhm.
1: A z jakim nastawieniem wyjeżdżał pan do Stanów Zjednoczonych?
0: Ja byłem w Stanach wielokrotnie, kilka razy na wakacjach, typowych wakacjach z dziećmi na Florydzie czy w Kalifornii, a teraz jechałem z kolegą, żeby zobaczyć lokalną Amerykę. Tam, gdzie nie ma hoteli, tam, gdzie nie ma basenów, tam, gdzie nie ma turystów takich tradycyjnie rozumianych, czyli bardziej ludzi skupionych na samej drodze, a nie na spędzaniu czasu w jednym miejscu.
1: I to było tak, że właśnie z tej potrzeby zrezygnowania z takich turystycznych miejsc padł pomysł, żeby przejechać się drogą 66?
0: Droga 66 siedziała we mnie chyba ze 20 lat.
1: No to bardzo popularna trasa, prawda?
0: Tak, i to jest właśnie ciekawe, o czym piszę w książce, że dopiero kiedy się tam wybrałem, zacząłem zgłębiać wiedzę, dlaczego ja o niej wcześniej słyszałem. Mhm. Bardzo dużo osób słyszało o drodze 66, ale nie mają świadomości skąd i dlaczego. Po prostu o tym wiedzą. A okazuje się, że jest to miejsce, no, trudno nazwać miejsce, jest to droga, która jest obecna w popkulturze od 80 lat. Mhm. Były piosenki wielkich gwiazd muzyki, były filmy, były książki, a wrosła tak naprawdę w legendę o zdobywaniu zachodniego wybrzeża. Amerykańską legendę pionierów, którzy podróżują za lepszym życiem, za chlebem na drugą stronę kontynentu. Dotyczyło to milionów ludzi. Mhm. A przez to zaczęła się pojawiać, były nawet seriale telewizyjne. W latach 60. przez 4 lata był emitowany serial, który dział się na drodze 66. Były piosenki, jak piosenka Get Your Kicks on Route 66, później śpiewana od Nat King Cole'a aż po Rolling Stonesów i Depeche Mode. Więc o niej się słyszy, ona jest obecna.
1: O niej się słyszy, ale ją się też widzi, naprawdę. Tak jak pan powiedział, to filmy, to seriale, ale też mam wrażenie, że ten słynny znak Route 66 pojawia się też, nie wiem, na ubraniach, to są naszywki, to są piórniki, długopisy, wszystko. Dokładnie, wszystko.
0: Tak, droga 66 jest wszędzie, bo się sprzedaje. To, co się sprzedaje, jest popularyzowane. Dzisiaj na drodze 66 jest tak dużo miejsc, gdzie można kupić właśnie upominki z logiem. Lokalne społeczności malują tarcze 66 na drogach, są ustawiane znaki, z tego się żyje. Bardzo dużo miasteczek, co było widać na przykład w filmie Autka, bardzo popularnej kreskówce, umarło de facto po tym, jak zbudowano autostradę i droga 66 została praktycznie zamknięta, bo przestała istnieć jako droga ze wschodu na zachód. I bardzo dużo małych miejscowości, żeby przyciągnąć turystów, próbuje odnowić mit drogi 66, która w tej chwili jest tak de facto atrakcją turystyczną. Mhm.
1: Przyciąga. Co w niej jest takiego przyciągającego?
0: Ja kocham być w drodze. A 2 dni w jednym miejscu i zaczynam się nudzić. Mhm. Droga 66 ma 4000 kilometrów. Codziennie inny krajobraz, codziennie nowi ludzie na drodze, codziennie, i to nie tylko mieszkańcy, ale również mnóstwo turystów, którzy podróżują w ten sam sposób. Można spotkać ludzi z całego świata. Codziennie nowe wyzwania i chyba najbardziej czekałem na krajobrazy południowego zachodu. Gdy wjeżdża się z Oklahomy do Teksasu, otwiera się niebo. Jest pięknie. Preria, po horyzont, droga ciągnąca się nie wiadomo dokąd. Najbardziej niebieskie niebo, jakie w życiu widziałem. Do tego w Arizonie i w Kalifornii pustynia, mnóstwo atrakcji krajobrazowych w okolicach. A nasza trasa wyniosła razem 5000 kilometrów, to jest 5500 kilometrów, czyli zrobiliśmy jeszcze 1500 kilometrów więcej niż sama droga 66, żeby dojechać do takich miejsc jak Wielki Kanion czy Monument Valley. Ale warto. Natura jest czymś, co się nigdy nie nudzi.
1: I to jest bardzo niespotykane, bo mam wrażenie, że ludzie, którzy właśnie skojarzą drogę 66 z tych wszystkich popkulturowych klimatów, mają takie wyobrażenie, że no dobrze, są jakieś tam krajobrazy, ale generalnie się jedzie. To może trochę wiać nudą, jeżeli ktoś nie jest w temacie, a pan tutaj mówi i w swojej książce opisuje, że no te krajobrazy

0: I ta przyroda jest naprawdę zachwycająca i że warto jednak.
1: Można jechać jak z Warszawy do Sopotu.
0: Nie patrząc na nic.
1: Nie patrząc na nic i spieszyć się, bo kolacja w hotelu. A można też jechać tak, że za każdym razem, gdy nas coś zachwyci, zatrzymać się, porozmawiać z ludźmi. Ludzie są ciekawi ludzi, więc za każdym razem, gdy widzą kogoś obcokrajowca, pytają się, co tam robi. Za każdym razem, gdy mówiłem, że jadę drogą 66, wielu Amerykanów mówiło mi, że nigdy nie wyjechali ze swojej miejscowości, a sami chcieliby to kiedyś zrobić.
0: Niektórzy mieszkają... To, co mamy najbliżej, jest najtrudniej
1: zdobyć. Dokładnie. Niektórzy mieszkają przy drodze 66. W Stanach, jak Illinois czy Missouri, droga 66 prowadzi przez osiedla mieszkaniowe. I to tak w takich małych uliczkach, że jedziemy wzdłuż podjazdów. Ludzie koszą trawniki, a my jedziemy drogą 66. Te wielkie przestrzenie otwierają się w południowych Stanach. Natomiast niektórzy mają drogę 66 między domem a stodołą.
0: I to też jest zastanawiające, prawda? Bo taki obraz tej drogi nie jest nigdzie ukazywany. Zazwyczaj to jest właśnie ta ogromna przestrzeń i pusta droga.
1: Ja starałem się w książce zilustrować tę podróż. Bardzo zależało mi na dużej ilości zdjęć i tych zdjęć jest tam prawie 300. Jeśli jedziemy do Egiptu, to pokazujemy piramidy, to jest oczywiste. Jeżeli jedziemy w inne miejsca na świecie, nawet do Stanów, pokazujemy Wielki Kanion. Natomiast droga 66 nie jest oczywistym miejscem do fotografowania. Droga jak droga. Mhm. Ale wszystko, co dzieje się wokół niej, trzeba się otworzyć na takie prowincjonalne klimaty, które mogą śmieszyć. Jest takie miejsce w jednym między polami kukurydzy a domami farmerów, gdzie w latach 20. Przy budowaniu drogi przeszło po mokrym betonie kilka indyków. A dzisiaj ślady tych indyków są obmalowane białą farbą. Przy nich stoi wyrzeźbiony, wycięty z metalu indyk i jest to atrakcja turystyczna drogi 66. Trudno sfotografować takie miejsce i wywołać zachwyt podobny, jaki wywołują piramidy.
0: No tak, ale to jest po prostu indyk.
1: Tak, to jest indyk, ale trzeba się otworzyć. Inną kuriozalną atrakcją jest pomost, który wybudował mąż dla żony w kształcie wieloryba. Mhm. Zdaje się to być bardzo kiczowate, bo jest. Ale jadąc tą drogą, właśnie tego oczekujemy. Mhm.
0: Musimy mieć świadomość, że właśnie takie rzeczy tam spotkamy.
1: Amerykanie są mistrzami sprzedaży. Mhm. Więc jeśli można zrobić wokół czegoś show, wokół czegoś najbardziej kuriozalnego, to robią, bo to przyciąga ludzi.
0: No właśnie, bo nie tylko o samej drodze w swojej książce pan pisze, ale pisze pan też o mentalności Amerykanów. To dla nas cały czas nowość. My cały czas dziwimy się na pewne zachowania Amerykanów. Kogo pan spotkał po drodze?
1: Spotkałem wielu ludzi, najczęściej w restauracjach, na stacjach benzynowych. Amerykanie są otwarci, a to jest może powierzchowna otwartość, ale ona jest. I dla nas, wywodzących się z Europy Środkowej, jest to coś bardzo sympatycznego. Więc ludzie budują klimat tej drogi i warto czasami się zatrzymać, porozmawiać z kelnerką czy z kucharzem w małej knajpce. Bo można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy. Mhm.
0: I czy to oni byli takim przyczynkiem, by napisać trochę o historii, legendach tej drogi? Czy to już wiedza zasięgnięta z zupełnie innych rewirów?
1: Tak jak wspomniałem, zacząłem się zastanawiać w pewnym momencie, skąd ludzie wiedzą o drodze 66. Tak jak mówiłem, jest bardzo szeroko obecna w popkulturze, ale ona też wpisuje się w mit zdobywania Dzikiego Zachodu. Drogę 66 wyznaczano wzdłuż szlaków, które powstawały już w XIX wieku. Specjalnie konstruowano trasę w ten sposób, żeby przechodziła przez małe miejscowości, aby rozwinąć lokalny biznes. Dzięki temu w tysiącach małych miejscowości ludzie otwierali sklepy, stacje benzynowe, pojawiały się warsztaty samochodowe i to wszystko napędzało ekonomię. Więc warto naprawdę skupić się na tych drobnych drobnych, małych miejscowościach, gdzie to widać. Niestety w wielu miejscach jest tak, że stoją budynki wzdłuż drogi pozamykane, pozabijane deskami. Są puste. Czasami jeden sklep z upominkami. Czasami ktoś przyciągnie figurę Elvisa Presleya albo wielkiego mężczyzny trzymającego hot doga i ludzie jadąc drogą 66 specjalnie przyjeżdżają, żeby zrobić mu zdjęcie.
0: Czyli to jednak działa. Takie małe rzeczy działają. No dobrze, to jeszcze zatrzymajmy się na chwilę przy samej podróży. Jak długo trwała podróż?
1: Trzy tygodnie.
0: I jak wyglądała? To jechaliście ile godzin dziennie?
1: Jechaliśmy codziennie 12 godzin, niezależnie od tego, czy mieliśmy do pokonania 200 parę kilometrów, czy 500.
0: To był jakiś plan za każdym razem?
1: Był plan. Droga 66 jest w wielu miejscach już niedostępna. Czasami wiedzie przez tereny prywatne, czasami zniknęła, czasami zarosła trawą, czasami trzeba podróżować autostradami. Jest sporo książek, które opisują atrakcje wzdłuż drogi, więc można z nich korzystać jadąc, ale przygotowanie się do takiej podróży wymaga naprawdę dużo czasu. Są nawet książki o mostach na drodze 66. To jest tak obecny obiekt w kulturze amerykańskiej, że można, tak jak mówię, kupić książki o mostach, czy o odcinkach specjalnych, albo o tych, które już zniknęły. Nie sposób jest zobaczyć wszystko. Dlatego te 12 godzin codziennie skupialiśmy się na tym, co chcieliśmy zobaczyć.
0: Powiedział pan, że trzeba się bardzo mocno przygotować, ale to przygotowanie polega na takim przygotowaniu planu, czy chodzi o inne przygotowanie?
1: Jeśli jedziemy z punktu A do punktu B, włączamy Google i mamy trasę wyznaczoną. Drogi 66 tak się nie da przejechać, bo ona nie istnieje. Trzeba cały czas szukać tych miejsc, które jeszcze są dostępne i którymi można przejechać. W wielu miejscach droga 66 nagle kończy się w polu i trzeba zawracać na autostradę. Więc to nie jest tak proste, żeby sobie tę trasę wyznaczyć. I tak jak mówię, wielokrotnie trzeba korzystać też z autostrad.
0: A jaki cel wam przyświecał? Bo to miało być pierwsze pytanie, ale jakoś zaczęliśmy z zupełnie innej strony rozmowę. No ale zawsze jedziemy po coś, prawda?
1: To jest pytanie, po co ludzie podróżują. Ja zawsze gonię horyzont i podróżuję od 20 lat. Zwiedziłem kawał świata, a droga 66 jest kwintesencją podróży. Sama podróż sprawia mi przyjemność. Myślę, że mnóstwo ludzi ma tak samo, że gdy wsiadają w samochód, puszczają radio i czują się wolni.
0: Nie było zmęczenia?
1: Oczywiście, że było, ale to jest przyjemne zmęczenie.
0: Przyjemne zmęczenie, no ale 12 godzin za kółkiem. Rozumiem, że się trochę wymienialiście.
1: Nie, zmienialiśmy się cały czas, więc to nie jest problem. A poza tym to nie jest przejazd z punktu A do punktu B, żeby gonić. Jechaliśmy powoli.
0: Teraz spójrzmy jeszcze raz na książkę, bo to okazuje się być taki subiektywny, ale tak jak każdy inny, ale przewodnik na rynku polskim, bo tak jak powiedział pan wcześniej, jest mnóstwo publikacji, które wskazują, jak można tę trasę przejechać, a to jest pana spojrzenie na to, jak tę trasę można przebyć, przejechać i z pewnością co warto zobaczyć, co w tej książce się znalazło.
1: Na początku napisałem o tym, jak Amerykanie czy imigranci z Europy zdobywali Zachód. Jakie szlaki, jak szlak Oregon na przykład, czy szlak kalifornijski funkcjonowały przez cały XIX wiek. Żeby zilustrować, że droga 66 wpisała się w ten mit zdobywania dzikiego Zachodu. Później starałem się przybliżyć legendę, czyli nakreślić, w jaki sposób stało się tak, że droga 66 jest tak fantastycznie rozpoznawalna. Ostatnio rozmawiałem z moim przyjacielem Chińczykiem, że napisałem książkę o drodze 66 i oczywiście wiedział, co to za droga. Więc jest to miejsce znane na całym świecie, nawet w Chinach.
0: Wydawać by się mogło kawał drogi, prawda?
1: Kawał drogi, ale jednak ludzie o nim wiedzą, więc chciałem powiedzieć, dlaczego o nim wiedzą. A później jest to subiektywna podróż, opowieść o podróży. Staraliśmy się zrobić z wydawcą mapki, żeby pokazać, jak jechałem, i to jest, myślę, bardzo przydatne jeżeli ktoś by w tą drogę chciał się wybrać. Mhm. Bo każdy etap jest namalowany na mapie, przynajmniej ogólnie, ale widać miejscowości po drodze. I większość miejsc, w których byliśmy, jest ilustrowane zdjęciami. Są te wszystkie kuriozalne atrakcje pokazane, jak wieloryb czy indyki, o których mówiłem. Więc tak, można z tej
0: przetarł
1: książki
0: pan
1: dowiedzieć
0: trochę szlaki,
1: się
0: prawda?
1: O historii, o legendzie i o tym, gdzie można pojechać. Natomiast nie trzymałbym się tego, gdybym miał tą książkę i jeszcze wcześniej nie przejechał drogi 66, nie trzymałbym się tego kurczowo, bo myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a wystarczy spędzić parę godzin w internecie, żeby wyszukać smaczki, które nas interesują. Mhm.
0: A ten pomysł na książkę pojawił się już w czasie podróży, przed podróżą, czy dopiero po powrocie?
1: A pomysł na książkę się pojawił przed. Mhm. Bardzo mi zależało też na zdjęciach z tej podróży i sprawiło mi to olbrzymią przyjemność.
0: No dobrze, to teraz już dowiedziałem się, że podróżowanie to część pana życia i rozumiem, ogromna pasja.
1: To jest pasja, to jest to, o czym ciągle myślę i co cały czas staram się robić. Zacząłem od Chin, w których byłem kilkanaście razy. Byłem kilka razy w Afryce. O wszystkim można poczytać na mojej stronie internetowej. Jest mnóstwo przygód w moim życiu, które niektóre były straszne, inne były fantastyczne. Byłem na przykład przypadkiem w Nicei w trakcie zamachu terrorystycznego. Mhm. A kiedyś podróżowałem w Laosie zaraz po tym, jak ktoś zabił autobus, ludzi w autobusie, gdzie zginęło dwóch Europejczyków i podróżowaliśmy na północ kraju, zatrzymywani co kilkadziesiąt kilometrów przez panów w dresach z karabinami maszynowymi. Zdarzały się takie historie w moim życiu. Jest tego naprawdę sporo i o tym można poczytać na stronie, dlatego że lubię pisać. Mhm. I zawsze nie prowadzę bloga, natomiast zawsze lubiłem spisywać swoje historie. Chyba też po części dla własnych dzieci, żeby wiedziały, co ojciec w życiu robił.
0: No właśnie, jakieś takie najciekawsze miejsce, bo tu padło kilka przerażających opowieści i historii z podróży. Wiele miejsc zwiedzonych, ale takie najciekawsze. Pewnie bardzo ciężko jest wybrać takie miejsce.
1: Każde miejsce na świecie jest inne. Droga 66 na pewno jest porywająca i chciałbym ją zrobić jeszcze raz. Mhm. Jest to w planie kiedyś znowu. A teraz myślę o Patagonii, którą planuję zrobić z Tomkiem, z którym robiliśmy drogę 66 w przyszłym roku. Zacząłem też pisać książkę o Teksasie.
0: O.
1: A byłem tam w marcu i wyjeżdżam na cały lipiec. A to dopiero są historie. A byłem na festiwalu, w trakcie którego zabija się kilkadziesiąt tysięcy grzechotników i robią to, skurują je potem dzieci. To można zobaczyć w Teksasie, więc podróżowanie otwiera oczy na świat. A z takich najciekawszych historii, o które pan pyta, to w zeszłym roku byłem na Gobi. A razem z córką 200 kilometrów od cywilizacji, dwa jeepy, wydmy na 200 metrów wysokie, czterech ludzi, namiot, minus 5 w nocy, księżyc tak wielki jak piłka do koszykówki, o 3 nad ranem miałem wrażenie, że mogę po niego sięgnąć ręką. A przyroda. Mhm. Napisaliśmy na piachu z córką napis wielkości 20 metrów. Myślę, że zostanie tam na lata. Użyliśmy do tego kamieni.
0: Niesamowite, ale bardzo dużo przyrody pojawia się w tych pana podróżach. Czy to jest tak, że to właśnie w takie rejony pana ciągnie, czy...
1: Nas tam nie nudzą. A żyjemy w świecie globalnym. Większość jest podobna. Mhm. Jeśli było się w Hongkongu, w Miami, w Nowym Jorku, a w większości miast europejskich, to z czasem to wszystko się zlewa. Oczywiście Hongkong ze swoją zatoką porywa i każdy, kto tam przyjedzie za pierwszym razem, jest na kolanach. Tak samo piękne jest Miami. Lubię tam być, ale to, co najbardziej mnie dotyka, to przestrzeń. Czy to jest morze, bo też jestem żeglarzem, czy to jest pustynia, czy to są góry. Myślę, że ci, którzy kochają przyrodę i doceniają to poczucie wolności wtedy, kiedy są w wielkich przestrzeniach, rozumieją, o co o czym mówię.
0: Mhm. Wspomniał pan o wyprawie z córką. Często zabiera pan dzieci?
1: Tak, raz w roku zabieram dzieci na wyprawę. Zazwyczaj jedną albo drugą, czyli na zmianę. Mhm. A w tym roku na przykład byłem w Indonezji z młodszą. Wspinaliśmy się na wulkan. Myślę, że jest to świetna edukacja.
0: Czyli to nie są takie wakacje z dziećmi w hotelu, all inclusive, plaża, piasek. I jak dziewczyny na to reagują?
1: Dziewczyny czy dostają niesamowitego powera po takich wyjazdach. Aha.
0: Ale nie narzekają, że się muszą wspinać?
1: Nie, bo są od dawna nastawione na to, że z ojcem się jeździ z plecakiem i nie będzie lekko. Ale proszę mi wierzyć, dzieci są czasami bardziej wytrzymałe od dorosłych. Jeśli tylko zapewni się stałe dostawy kalorii, to można naprawdę dużo.
0: No właśnie, bo tak chciałbym podpytać w kontekście drogi 66, czy to jest dobry pomysł na podróż dla młodego człowieka, który chciałby w ten sposób na przykład zwiedzić część Stanów?
1: Zdecydowanie tak. Gdybym miał 20 lat, to chyba nie ma lepszego pomysłu niż skrzyknąć grupę znajomych i wsiąść do busa, którego koszty wynajmu można podzielić między siebie, wziąć namioty i po prostu jechać.
0: Mhm. A droga jest taka wyprawa? No bo Stany nie są najtańszym
1: Stany
0: dla nas
1: nie są
0: punktem.
1: Tanie i każdy motel to jest kilkadziesiąt czy nawet $100, dlatego że żeby obniżyć koszty można spać na polach namiotowych. Mhm. Benzyna jest bardzo tania, dużo tańsza niż w Polsce. Wynajem samochodu też nie jest jakoś strasznie drogie. Najgorsze są noclegi i jedzenie. Mhm. Jedzenie to jest zawsze kilkanaście do $20 i tak jeśli rozpiszemy to na kilka tygodni, to
0: okazuje się pewna kwota.
1: Ale dla chcącego nic trudnego i tak naprawdę jeśli zrezygnujemy z jedzenia w punktach gastronomicznych na rzecz supermarketów, wynajmiemy samochód na kilka osób i zabierzemy namiot, to da się zrobić.
0: Da się zrobić. No teraz bardzo modne jest podróżowanie low-costowe, prawda? I tak. Jakby to coraz częściej wychodzi. Pan też mniej więcej w takim klimacie próbuje podróżować?
1: To zależy. Podam przykład motocyklistów. Droga 66 wydaje się miejscem, od razu kojarzy się z Easy Riderem, którego zresztą kręcono też przy drodze 66. I z ludźmi, którzy za $2 przemierzają Amerykę na motocyklu. Dzisiaj wynajęcie Harley'a, który jest najpopularniejszy, bo jest to pierwsza myśl, o której myśli motocyklista, jak będzie chciał przejechać drogę 66, że musi wynająć Harley'a, to jest koszt około $3000. Więc ci wszyscy motocykliści, którzy jadą od Chicago do LA, to są zazwyczaj biznesmeni, prawnicy i stomatolodzy.
0: Nie są to młodzi ludzie.
1: Tak, nie są to młodzi ludzie. Żony siedzą na tylnych siedzonkach. Wyglądają oczywiście rasowo, ubrani w czarne skóry, brody. Spotkałem kilku Szwedów, którzy mieli uplecione włosy jak wikingowie, ale to są wszystko ludzie, których stać na wynajęcie motocykla.
0: Mhm. Nie tylko podróże to pana pasja, z tego co się dowiedziałem, ale tak jak mówił pan też, żeglarstwo na przykład, to też oscyluje w kierunku podróży. Czym jeszcze pan się interesuje w życiu?
1: Żeglarstwo to jest zdecydowanie moja pasja. Staram się przynajmniej raz w roku gdzieś popływać. Zrobiłem ostatnio uprawnienia, ale dalej czuję się amatorem.
0: Rozumiem, że nie ogranicza się pan co do przestrzeni. To cały świat przed panem stoi otworem.
1: Były regaty na Karaibach. Chyba największa przygoda żeglarska w moim życiu. Heineken Regata to jest impreza, gdzie startuje kilkaset załóg z całego świata. Niektórzy ścigają się na poważnie. Można tam zobaczyć łodzie z Volvo Ocean Race. Mm-hmm. Ale są też ludzie, którzy płyną własnymi łódkami i ciągną za sobą na sznurku żółtą kaczuszkę dla zabawy.
0: Uroczy.
1: Tak. Dla każdego co innego. Lubię też pływać turystycznie po Morzu Śródziemnym, które uważam, że jest najpiękniejszym akwenem do pływania, bo ilość małych miejscowości, czy to we Włoszech, czy w Grecji, czy w Chorwacji, jest tak wielka, że za każdym razem można odkrywać nowe miejsca. Jest to fantastyczny sposób na spędzanie wolnego czasu i wcale nie taki kosztowny.
0: A trudny?
1: Nie, jest mnóstwo firm w Polsce, które oferują tego typu wakacje. Za mniej niż 2000 zł można spędzić tydzień na jachcie. A więc bardzo dużo ludzi korzysta z tego. Tylko trzeba się otworzyć i nie bać, bo czasami niektórych przeraża nocne pływanie.
0: Tak, na przykład to, albo takie niekoniecznie komfortowe warunki. To młodzi ludzie bardzo często właśnie wytykają temu sposobowi podróży.
1: Łódka ma coś z kampera, tak.
0: Tak, dokładnie.
1: Parę osób zamkniętych na bardzo małej przestrzeni. Trzeba gotować, trzeba sprzątać. No też wszystko zależy od kosztów, bo można spotkać mnóstwo ludzi, którzy pływają z obsługą i przybijają na marinę, wychodzą na kieliszek wina, a załoga ogarnia wszystko wokoło.
0: Pan, rozumiem, prowadzi wszystko sam. Całe gospodarstwo.
1: Ja gotuję, robię zakupy w supermarkecie i później dbam o wszystko razem z innym skiperem albo z załogą.
0: Mhm. A jak zaczęło się ta przygoda z żeglarstwem? To gdzieś od zawsze...
1: Kolega mnie wyciągnął na Karaiby, na regaty.
0: Zaczęło się z grubej rury.
1: Zaczęło się bardzo grubej rury i jak stanęliśmy po dwóch dniach treningów na linii startowej, stanęliśmy w cudzysłowie oczywiście, a start w regatach wygląda w ten sposób, że kilkadziesiąt łódek musi w dokładnie określonym czasie przepłynąć niewidzialną linię pomiędzy ustawioną boją a łodzią sędziów. Jeżeli zrobi się to za wcześnie, trzeba otoczyć łódź sędziów i traci się mnóstwo czasu. Mm-hmm. Więc każdy stara się złapać wiatr i wpłynąć na tę linię w odpowiednim momencie. Ci, którzy traktują regaty na poważnie i przyjeżdżają na nie, żeby walczyć, są naprawdę zestresowani. Pełne słońce, wiatr, ocean i krzyczący do siebie po angielsku skiperzy i krzyczący na załogi skiperzy i załoga, która cały czas musi przeskakiwać z jednej strony na drugą, bo cały czas zmienia się kurs, to robi takie wrażenie, że żeglarstwo jest naprawdę, od razu staje się pasją, przynajmniej w moim przypadku.
0: Ale mówi pan, że ma pan już uprawnienia, rozumiem, że ten etap trochę trwał, żeby tego dokonać.
1: Tak, to jest kilka tygodni na wodzie, to jest tydzień szkolenia od rana do nocy, robienia wszystkiego, spędzenia na przykład całego dnia na marinie i przybijania do ściany. W końcu trzeba wiedzieć, jak podpłynąć do stacji benzynowej.
0: To nie jest też proste.
1: To nie jest proste. Zdarza się mnóstwo małych wypadków. To są duże koszty. Wchodzą firmy ubezpieczeniowe. Odpowiedzialność jest spora. Więc, ale wszystkim można się nauczyć.
0: No dobrze, wyłapałem plan na książkę o Teksasie, która już się pisze i mam nadzieję, że niebawem będziemy mogli ją przeczytać. A najbliższa podróż?
1: Teksas.
0: Wracamy i kończymy książkę tam.
1: Jestem zapraszony na rancho do znajomych. Mam nadzieję zobaczyć lokalne rodeo. Mam nadzieję wybrać się na cook-offy. Mhm. To jest ciekawa tradycja w Stanach.
0: Co to takiego?
1: Ludzie zbierają się co tydzień, stowarzyszeni są w różnych organizacjach, tych organizacji jest kilka, ale w większości południowych Stanów jest tak, że co tydzień odbywa się barbecue. Barbecue w Teksasie to jest religia. Przepisy są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ludzie inwestują olbrzymie pieniądze w samochody, w piece, w podróżowanie od jednego konkursu gotowania do następnego. Ludzie z ulicy są zapraszani, żeby być sędziami na takich zawodach. Do wygrania są spore pieniądze. Często ma to też podtekst charytatywny. Jest kultura życia. Mhm. Takich rzeczy nie ma w Polsce i myślę, że warto się temu przyjrzeć i to opisać. Planuję też zabrać drona, więc chciałbym pokazać przestrzenie Teksasu z góry.
0: W książce tego nie zawrzemy, ale pewnie w...
1: No mam nadzieję, że właśnie będą zdjęcia w książce z drona, więc...
0: Ale jakieś filmy, czy filmy, tego typu rzeczy, chociaż powstają już książki łączące te wszystkie nowe formy. Artur Owczarski był gościem Meloradia. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, gdzie zjeść najlepszego steka w okolicach Drogi 66, to zajrzyjcie do książki Droga 66, Droga Matka o historii i legendzie podróży. Artur Owczarski, dziękuję uprzejmie.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie.
2: Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
0: Im dłużej czekasz na przyszłość, tym będzie krótsza. To podobno pani motto.
3: Tak, to zgadza się. W pewnym momencie przestałam czekać na przyszłość, zaczęłam działać i, że tak powiem, przyszłość zrobiłam teraźniejszością. I to jest moje motto i tak mam od zawsze praktycznie.
0: Od zawsze tak jest?
3: Tak, tak jest od zawsze.
0: Agnieszka Zakrzewska, dzisiaj w studiu Meloradia. Przeczytałem, że niedoszły prawnik, z zamiłowania polonistka, a z wyboru rekruter.
3: Tak, niedoszły prawnik. Prawnik to było marzenie mojego taty. Wymyślił sobie, ponieważ pochodzę z rodziny nauczycielskiej z tradycjami. Mój tata był nauczycielem języka rosyjskiego, wieloletnim dyrektorem szkoły wiejskiej niedaleko tego miejsca na mieszkanie, gdzie się urodziłam, to jest na Pomorzu. Piękne miejsce. I tata wymyślił sobie, że jego córka, trzecia z kolei, bo było nas cztery dziewczyny, zostanie prawnikiem. A moje marzenie, jednak ten gen nauczycielski ciągle gdzieś tam we mnie tkwił, wymyśliłam sobie polonistykę. Tata, niestety.
0: Ale nawet nie spróbowała pani prawa?
3: Spróbowałam, studiowałam trzy lata na Uniwersytecie w Poznaniu. W pewnym momencie stwierdziłam, że jednak trzeba, pomimo wszystko, pomimo tego, że na pewno zawiodłam troszeczkę nadzieję taty, postanowiłam pójść własną drogą i zrezygnowałam po trzech latach studiowania prawa.
0: I wyszła polonistyka i to jest to, co gra w duszy.
3: Tak, to jest ten miłość do języka polskiego, do mowy ojczystej, ten gen nauczycielski, chociaż nie zostałam nauczycielką, ale w czasie studiów też udzielałam bardzo dużo korepetycji, ale nie z języka polskiego, tylko z języka niemieckiego.
0: Niezły miszmasz.
3: Tak, także to niezły miszmasz, dokładnie.
0: Dobrze, do tego zawodu rekrutera jeszcze dojdziemy, bo on też się tutaj pojawi, ale od 2002 roku jest pani na emigracji w Królestwie Niderlandów. Do tego jeszcze autorka książek, już tak kończąc nasze podsumowanie. Zostańmy właśnie przy autorce książek, bo pojawiła się tak zwana amsterdamska trylogia, tak jest określana. Najpierw było Do jutra w Amsterdamie.
3: Tak.
0: Skąd się wziął pomysł w ogóle na książkę i napisanie?
3: Pomysł na książkę i napisanie. Pisanie to było zawsze moje marzenie, ale może nie książki, bo wydawało mi się, że napisanie książki to już troszeczkę trudniejsze, jakieś krótkie felietony czy opowiadania, które pisałam na różne konkursy, to wtedy były lata temu, nie wiem, czy pan pamięta, bo to odległe czasy, lata 80. Taki miesięcznik to był, czy tygodnik dla dzieci, Płomyk, Płomyczek, Świat Młodych, ja tam pisałam opowiadania na różne konkursy, które wygrywałam, dostawałam nagrody i tak we mnie spodobało mi się to i postanowiłam, że będę jednak pisać, ale to raczej krótkie formy, czyli
0: felietony, wiersze. A ma pani jeszcze te pierwsze opowiadania?
3: Tak, jeszcze mam to pierwsze opowiadanie, które wygrało, to było opowiadanie, to było na temat pokoju, bo to było, takie były wtedy czasy, że białe gołąbki pokoju, taki to był tytuł tego konkursu bodajże, chodziło o pokój, ja napisałam opowiadanie, później wiersze, takie patriotyczne wtedy klimaty właśnie.
0: Nie było pomysłu, żeby to teraz wydać jeszcze, sięgnąć
3: do
0: tego?
3: Nie, myślę, że tak czytając to troszeczkę się łapie za głowę, ale to tak było, wtedy miałam 13 lat, więc byłam jeszcze dzieckiem i też założyłam takie kluby zrzeszające ludzi, którzy właśnie pisali wiersze, wysyłali do mnie właśnie swoje wiersze, ja je oceniałam, także już tak się czułam, takie już przez to wygrywanie tych konkursów czułam się ekspertem. W cudzysłowie oczywiście, i ludzie do mnie pisali swoje wiersze, ja ich oceniałam, zawsze to była moja pasja, ale książka to jednak już jest dłuższa forma.
0: No tak, no ale widać, że to się działo w pani od naprawdę młodego wieku.
3: Ale książkę napisałam, właściwie to się zaczęło na moim profilu na Instagramie, który prowadzę już kilka lat i tam pisałam takie krótkie teksty pod moimi zdjęciami. Wiadomo, Instagram są głównie zdjęcia, tekstów za długich odbiorca akurat na tym kanale czytać nie chce, ale moi czytelniczki, to głównie były kobiety, dopingowały mnie do tego cały czas, żebym pisała dalej, bo ja pisałam taką powieść w odcinkach, czyli zaczynałam, kończyłam w takim momencie, kiedy te emocje i ta ciekawość, co będzie dalej, sięgała zenitu, i dziewczyny mi cały czas dopingowały, pisz dalej.
0: No i te czytelniczki pewnie zdenerwowane, co się wydarzyło dalej.
3: One by chciały więcej i coraz więcej, więc stwierdziłam, skoro tak się podoba i mam coraz większy odzew i coraz większe zainteresowanie, może rzeczywiście książka. I wszystkie oczywiście dziewczyny, tak, pisz, my kupimy, będziemy cię wspierać, będziemy cię reklamować. I tak rzeczywiście się stało, bo po wydaniu książki wszystkie dziewczyny, które obserwowały mnie na Instagramie, robiły zdjęcia, ruszyły masowo do księgarni, kupowały książki, wysyłały mi nawet potwierdzenia zamówień, żeby na pewno wiedziała, że kupiły moją książkę. Także to się tak tak fajnie zaczęło i ja zawsze o tym mówię, że te social media teraz są tak przedstawiane też często w negatywnym świetle. U mnie to było bardzo pozytywnie, bo dzięki Instagramowi, później Facebookowi, bo teraz też mam profil na Facebooku, który obserwuje grupa, dosyć spora grupa ludzi, dzięki nim wydałam książkę i zawsze to powtarzam. To jest taka siła kobiet, akurat w moim przypadku, która doprowadziła do tego, że wydałam pierwszą książkę, drugą i trzecią, bo to jest teraz, to jest
0: tak,
3: trylogia.
0: Teraz już jest trylogia, dokładnie. Części. Za chwilę po kolei sobie porozmawiamy o tych książkach. Czyli to jest bardzo fajny przykład na to, że media społecznościowe nie muszą nieść za sobą wyłącznie zagrożenia, hejtu i nienawiści.
3: Dokładnie.
0: To jest też bardzo mocno motywujący czynnik. Zawsze mnie interesuje ten etap, w którym autor dochodzi do wniosku, zacznę publikować. Jak to było w pani przypadku? Kiedy i w jaki sposób narodziła się ta myśl, że wrzucę pierwszy tekst na Instagrama?
3: To było dużo moich obserwatorów pytało mnie, jak zaczęła się. To jest taki ciekawy temat, jak zaczęła się twoja emigracja, jak to było na początku, jak sobie radziłaś, tym bardziej, że teraz coraz więcej ludzi, to akurat kilka lat temu, coraz więcej ludzi wyjeżdża za granicę, trochę się obawia tego, nie wie, szczególnie też dużo młodych ludzi, wyjeżdża za granicę, nie wie, co ich tam czeka. Dlatego te pytania, jak ty sobie poradziłaś, jak było w twoim przypadku, było ciężko na początku, czy było ci łatwiej? I odpowiadając na te pytania, stwierdziłam, że to rzeczywiście warto opisać tego, opisać to więcej i szerzej. I tak zaczęłam pisać. I tych pytań było coraz więcej. W pewnym momencie stwierdziłam, że może warto było pisać książkę, bo bohaterka książki to jest dużo, dużo w niej ze mnie i tych moich doświadczeń na emigracji, na początku emigracji, czyli 16 lat temu. Czyli te pytania spowodowały, pytania, ciekawość Holandii, ciekawość życia emigranta, szczególnie na początku, doprowadziły do tego, że postanowiłam wydać książkę, tak zbeletryzować to, bo to wiadomo, to opowieść, to nie jest reportaż, to jest fikcja, ale zawarłam dużo w niej z tych pierwszych moich doświadczeń emigracyjnych.
0: I tak oto właśnie opowiedzieliśmy, o czym jest pierwsza część, a w kolejnych częściach ten temat się pojawia cały czas.
3: Tak, w kolejnej części wróciłam, bohaterka, ja mówiłam wróciłam, bo moja bohaterka ma na imię Agnieszka i,
0: no właśnie,
3: i czytelniczki stwierdzą, że to jestem ja. One
0: no
3: wiedzą nawet lepiej niż ja, że to jestem ja i tak rzeczywiście traktują mnie, mówią do mnie Agnieszka, pytają się o męża, czy to jest ten właśnie mąż, który jest opisany w książce, więc ja cały czas próbuję tłumaczyć, że to nie do końca tak jest, że...
0: No ale z jakiegoś powodu nazwała pani swoją bohaterkę tak samo.
3: Tak, to tak pierwszy postanowiłam nazwać ją Agnieszka i tak teraz może, jak patrząc wstecz, być może, że zmieniłabym mnie bohaterkę, bo rzeczywiście to utożsamianie mnie z Agnieszką z książki jest, pytają mnie czytelniczki na spotkaniach autorskich właśnie o męża, o dziecko, o pracę, te wszystkie tematy, które pojawiają się w książce. Ja
0: bo to jest chyba ciekawe.
3: Tak, myślę, że to też świadczy o tym, że to jest prawdziwa historia, skoro ludzie rzeczywiście utożsamiają mnie z Agnieszką, z bohaterką mojej książki i tak wierzą, że rzeczywiście to wszystko istnieje naprawdę, bo nawet szukają. Opisuję w książce jedno z największych lotnisk w Amsterdamie i tam pracuje jeden z bohaterów i dostałam wiadomości, że czytelniczki, będąc właśnie na lotnisku w Amsterdamie, szukały biura, w którym pracuje postać fikcyjna.
0: No
3: i były bardzo rozczarowane, że tego biura nie ma, ani tego bohatera nie ma, bo takim przypadł do gustu. Także myślę, że to jest dobry znak, że to świadczy, że to jest realistyczne, że to jest opowieść jest tak realistyczna, że ludzie wierzą, że rzeczywiście ci bohaterowie istnieją naprawdę.
0: No właśnie, z jednej strony realistyczna, z drugiej strony wiemy, że jest tutaj element fikcji, to jest piękne połączenie, bo w zasadzie czytelnik nie wie, w którym momencie wchodzi w ten piękny, wymyślony świat, a w którym momencie jest ta rzeczywistość, bo imię to nie jedno, bo przecież emigracja to też jest ten główny temat, no, który łączy panią z główną bohaterką, albo główną bohaterkę z panią.
3: Tak, i te problemy emigracyjne są prawdziwe i na tym wątku prawdziwym moich początków na emigracji, to akurat w moim przypadku, nie były to ciężkie początki, bo ja jestem też taką osobą otwartą i wjeżdżając do innego kraju, liczyłam się z tym, że na początku będzie ten moment aklimatyzacji, nowe warunki, no, inny język. Nauczyłam się to od razu, polecam wszystkim, którzy planują wyjazd do jakiegoś kraju, żeby przynajmniej podstawy języka, oczywiście angielski czy niemiecki, w moim przypadku niemiecki to była podstawa, ale też od razu zaczęłam się uczyć języka tubylczego, jak to mówię. żeby łatwiej się porozumieć.
0: To jest bardzo ważne. Czasami młodzi ludzie mówią, po co mi ten angielski, prawda? Po co mi ten niemiecki? Po co mam się tego uczyć? No właśnie po to, żeby...
3: Tak, to jest dla mnie, to jest bardzo ważne. Ja od razu zaczęłam się też uczyć języka tubelców, dlatego żeby też oni doceniają to. Ten fakt, nawet proste, podstawowe zwroty. Jeżeli oczywiście planuje się migrację, niektórzy może wyjeżdżają do jakiegoś kraju na wakacje, ale to myślę, że angielski jest podstawą i warto się uczyć języków. To jest naprawdę dla mnie priorytet i ja akurat w tym momencie muszę czterema językami władać w pracy, ale też jest moja pasja. Bardzo lubię uczyć języków obcych.
0: No właśnie, powiedziała pani, że sami wyjeżdżają na wakacje, ale często jest tak, że wyjazd na wakacje potem okazuje się wyjazdem na całe życie.
3: Tak, bo tak było w moim przypadku. No ja pojechałam do siostry na wakacje, tak mi się spodobało, stwierdziłam, nic mnie nie trzyma w Polsce, spróbuję pożyć trochę w Holandii, zobaczymy, jak to jest dłużej niż tydzień, dwa. I tak, zostałam już 16 lat.
0: To znaczy, że Holandia jest fajniejsza niż Polska?
3: Myślę, że jest inna, ale też dla takiej osoby jak ja, otwartej, ciekawej świata. Holendrzy są też otwarci, ciekawi innych kultur. Tam jest też bardzo dużo właściwie ludzi z całego świata. I w Polsce teraz to się zmienia. Myślę, że jesteśmy coraz więcej podróżujemy, coraz więcej... Nawet bardzo prosty przykład. Rzeczywiście w Polsce ludzie w tym czasie, kiedy przyjeżdżam tu do Warszawy, rzeczywiście młodzież mówi po angielsku. Bardzo mnie to cieszy, że rozumieją, że to jest naprawdę warta inwestycja w siebie. To też powtarzam w moich książkach. Inwestycja w siebie to najlepsza inwestycja, bo tego nikt nam nie odbierze, nikt nam tego nie ukradnie. To jest naprawdę... To warto robić.
0: Mhm. Trochę uciekliśmy od tej opowieści o książkach, ale to bardzo przyjemna rozmowa. Wróćmy do pocztówki z Amsterdamu. W skrócie, co tam się wydarza w tej drugiej części?
3: Bohaterka wraca do Polski. Oczywiście ku wielkiemu, to był wielki protest, no i czytelniczki chciały, żeby bohaterka została w Holandii i tak do końca wierzyły, że jednak wróci.
0: A czytelniczki, przepraszam, dopytam, są z Polski czy z Holandii? Czy są?
3: Ja mam czytelniczki z całego świata, bo moja książka krąży po całym świecie, ale rzeczywiście czytelniczki domagały się, żeby Agnieszka wróciła
0: do Holandii.
3: Druga część dzieje się w Polsce, też bardzo dużo wątków holenderskich, bo ja wracam wspomnieniami do Amsterdamu. Jest też bohater, jeden z głównych bohaterów drugiej części, pochodzi z Holandii. Akurat to też jest emigrant, który z Holandii przeprowadził się do Polski, więc te holenderskie wątki cały czas są, ale akcja dzieje się w Polsce. Pod koniec książki bohaterka znowu wraca do Holandii, tak jak czytelniczki chciały, bo to w czasie czytania książki wysyłają mi moje czytelniczki wiadomości, albo im się podoba, albo im się nie podoba, ale bardzo lubię, jak komentują to na żywo. Czytając moją książkę piszą mi już, że to oczekiwania takie jak chciały, albo tak jak nie chciały i dopytują się, co będzie w trzecim tomie. Także w trzeci tom znowu wraca akcja do Holandii. Ku wielkiej ucieszce moich czytelniczek dostaję właśnie teraz wiadomości.
0: No nie będziemy zdradzali, bo premiera była niedawno, więc dajmy czytelniczkom... Dajmy czytelniczkom...
3: Szansę
0: na przeczytanie. Niebo nad Amsterdamem to jest ta trzecia część.
3: Tak, to jest trzecia część.
0: Czasami rozmawiając z innymi ludźmi, którzy którzy wyjeżdżali z kraju i zostali w innym miejscu, czasami pisanie staje się takim sposobem na poradzenie sobie ze swoimi emocjami, z tęsknotą za krajem. Czy w pani przypadku też tak trochę było?
3: Tak, też tak było. Zawsze powtarzam, że nie tęsknię za miejscami, tylko za ludźmi. Nie tęskniłam za Polską jako za krajem, jako za miejscem, tylko za moimi przyjaciółmi, rodziną, tymi ludźmi, którzy nas otaczali przez całe lata, tą dobrą energią. A na emigrację jednak trzeba zbudować sobie tą znajomości, potem przyjaźnie, oswoić te miejsca, bo także oswajam te miejsca, stają się też moje po pewnym czasie, ale największa tęsknota była właśnie za bliskimi. I po latach mogę powiedzieć, że dlatego uważam, że wyjeżdżając na emigrację nie należy zamykać się, szukać kontaktów tylko wśród Polaków, wśród rodaków, tylko próbować się też wtopić w ten krajobraz miejscowych i szukać znajomości w moim przypadku wśród Holendrów. I tak to zrobiłam. I myślę, że to wyszło mi na dobre, także że mam teraz grono moich przyjaciół, swoje miejsca, także to trwało lata, to nie można oczekiwać, że...
0: No właśnie, chciałem zapytać o początki, one były trudniejsze?
3: Tak, początki były trudniejsze, ale ponieważ, jak wspomniałam na początku, rozmowy. Jestem taką osobą otwartą, która nie boi się nowych wyzwań. Zdaję sobie sprawę z tego, że czasem będzie gorzej, czasem będzie lepiej. Optymistycznie patrzę na świat. Ja też otaczam się takimi ludźmi. Jeżeli sami jesteśmy z gruntu pesymiści, otaczamy się też takimi ludźmi, którzy tylko narzekają, no to nie możemy też oczekiwać, że nasze życie będzie piękne, usłane różami, bardzo optymistyczne i wesołe. Nie, należy szukać ludzi podobnych do siebie. Ja jestem optymistką. Lubię dużo gadać, wychodzić do ludzi, spotykać się z nimi. Tak też było, więc to też ułatwiło mi te początki. Ta otwartość, którą Holendrzy bardzo cenią. Też ciekawość ich, bo ja też od razu zaczęłam uczyć języka. Byłam ciekawa, interesowałam się tym krajem. Poznawałam miejscowe zwyczaje. Takie drobiazgi, które ułatwiały mi życie, ale też widziałam ze strony Holendrów, że oni to doceniają. Nawet proste rzeczy, że przychodząc do biura nauczyłam od razu w pierwszym dniu dzień dobry, jak się masz. To takie zwroty po holendersku. I oni to bardzo doceniają. Oni to widzą i też to mnie pomogło, ta otwartość właśnie na samym początku.
0: A teraz po 16 latach jest trudno, czy jest porównywalnie tak, jakby się żyło w Polsce?
3: Nie, myślę, że też Polska też jest takim krajem, że tu jest też fantastycznie. Tu mi się też, jak przyjeżdżam w odwiedziny i też to jestem taka rozdarta pomiędzy tymi krajami, bo też będąc w Holandii tęsknię za Polską, będą w Polsce, brakuje mi Holandii, także to jest tak, myślę, że dla emigranta, emigranci to zrozumieją, to jest takie rozdarcie. No ale jednak mój dom jest teraz w Holandii, a do Polski przyjeżdżam w odwiedziny. Myślę, że nie mówię nie, być może jeszcze się przeprowadzę w swoim życiu, ale w tym momencie tam jest mój dom, tam są moje miejsca, tam są też moi przyjaciele, a do Polski przyjeżdżam z chęcią i bardzo często.
0: No właśnie, a jakie są te miejsca w Holandii? Pytam o to, czy bohaterka, też Agnieszka, otacza się właśnie, znaczy jest przedstawiona w tych miejscach, w których ty bywasz, albo ty dobrze się czujesz, czy to są zupełnie inne rejony?
3: Te wszystkie miejsca istnieją, bo ja na początku przyjechałam do Holandii, do Amsterdamu i tam w tych regionach dzieje się też akcja powieści, także wszystkie miejsca, w których przebywa Agnieszka, istnieją. Wszystkie restauracje, do których chodzi, czy kawiarnie, do których chodzi, czy muzea, sklepy, domy, miejsca, kurorty, bo akcja dzieje się nad morzem, nad Morzem Północnym, to wszystko jest i te domy istnieją i nawet ci ludzie, którzy, ci bohaterowie, to są pierwowzory, istnieją naprawdę, bo ja nie wymyślam postaci, ja się przyglądam ludziom, bardzo często na lotniskach, uwielbiam to. Zawsze mam przy sobie notes i czasem słyszę, podsłuchuję rozmowy. To jest oczywiście nie podsłuchiwanie, tylko słyszę jakąś rozmowę i zapisuję sobie często dialogi.
0: W komunikacji miejskiej też cudownie jest fajnie.
3: Tak, prawda? I wtedy fajne, najfajniejsze dialogi, dlatego one są takie prawdziwe, bo ja zawsze gdzieś podsłuchiwałam albo też obserwuję dużo ludzi i te postacie moje są prawdziwe i to się potwierdza, bo czytelniczki, jak mówiłam, szukają tych ludzi w rzeczywistości. Dlatego tak jest, dlatego lubię obserwować ludzi, lubię z ludźmi rozmawiać, nawet z obcymi. Zawsze, co mój mąż zawsze mówi, w samolocie poznaję ludzi i mam znajomych, bo nawiązuję łatwo kontakty i lubię to. I to jest moja inspiracja. To nie są postaci wymyślone i wzięte gdzieś z mojej wyobraźni, z mojej głowy, tylko ja ich gdzieś tam spotykam po drodze, w codzienności.
0: Czyli książka może być też trochę takim przewodnikiem po Holandii.
3: Tak, myślę, że tak, bo dużo ludzi mi przysyła wiadomości, nawet ci, którzy mieszkają w Holandii, że w Amsterdamie, że no, zaciekawiam ich, bo nigdy w takim miejscu nie byli, albo gdzieś na blogu jakimś przeczytałam dziewczynę, która mieszka właśnie też w okolicach Amsterdamu, w miasteczku, w którym się też dzieje akcja powieści. Opisywała właśnie wątki z mojej książki. Dla nich było też duże zaskoczenie, że pokazałam to miasto, w którym żyję od lat. Też z jednej strony bardzo się to podobało. Dla mnie to jest największy komplement, bo objawiałam się trochę ludzi, którzy tam mieszkają na co dzień. Rzeczywiście będą mi wytykać jakieś błędy albo drobne nieścisłości, ale tak nie było. Właśnie kompletnie na odwrót dostałam dużo komplementów. Rzeczywiście opisałam te miejsca bardzo realistycznie, rzeczywiście tak, jak wyglądają. Troszeczkę tak sielankowo, to też tak nie jest, że to jest kraj mlekiem, miodem płynący. Sami mieszkają tam sami dobrzy ludzie, jest sielanka.
0: Bo chciałem zapytać o to, jaka jest ta Holandia?
3: Holandia jest otwarta dla ludzi, ale to też trzeba, tak jak mówiłam, też być otwartym na ten kraj. Jeżeli tam się chce mieszkać, to trzeba, to też wymaga od nas pewnego wysiłku w tym sensie, żeby też próbować się zintegrować z ludźmi, próbować też rozumieć i szanować ich zwyczaje, bo wiadomo, w Polsce mamy inne zwyczaje, Holandia ma swoje... swoje nawyki, Holendrzy mają swoje nawyki. Trzeba to szanować i próbować niekoniecznie postępować tak samo jak oni, czy przyjmować ich zwyczaje, ale jednak szanować i respektować to, że żyjemy w innym kraju i spróbować też nauczyć się Holandii, nauczyć się Holendów. To jest bardzo pragmatyczny naród. To jest naród, który ma wszystko zapisane w tak zwanej agendzie, czyli po polsku to taki kalendarz. Mhm. Oni nie ma tam miejsca na spontaniczne wypady, wszystko musi być zaplanowane. Jeżeli się w Holandii koło 6:30 wieczorem o 17:30 idzie ulicami, które i patrzy w okna, które nie są zasłonięte, bo w Holandii nie ma instytucji firanek czy zasłon, więc automatycznie widać, że każda rodzina holenderska punkt 18:30 siada przy stole. Rzeczywiście to we wszystkich domach siedzą przy stołach i jedzą kolację. To jest święty czas. Jeżeli w tym czasie ktoś zapuka do drzwi, musi grzecznie poczekać, aż
0: naprawdę? Aż tak?
3: Musi grzecznie poczekać, albo czasem zależy, jakie są nasze stosunki z rodziną, którą odwiedzamy, ale musimy poczekać, ale Holendrzy wiedzą, że w tym czasie raczej nie należy pukać do drzwi sąsiada czy znajomych.
0: Niesamowita historia. Ludzie to jedno, a z takiego praktycznego punktu widzenia Holandia jest dobrym miejscem do życia?
3: Tak, myślę, że jest dobrym miejscem do życia. Przede wszystkim mnie pociąga tam ta wielonarodowość, ta otwartość na inne kultury. Takie też luz, mniejsze spięcie niż w Polsce. Widzę na przykład to też z mężem wczoraj zauważyliśmy, siedząc na zewnątrz kawiarni, że ludzie mało się uśmiechają, nie pozdrawiają się. My pozdrawiamy, w Holandii jest taki zwyczaj, że pozdrawia się nawet obcych na ulicy, czy gdzieś w parku, mijają kogoś w alejce i mówimy sobie dzień dobry, albo uśmiechamy się, albo życzymy sobie miłego dnia i my to przenosimy też na polskie warunki, idąc w parku, czy ulicą, uśmiechamy się do ludzi, czy mówimy im dzień dobry. Ale muszę powiedzieć, że coraz częściej rzeczywiście ta odpowiedź jest pozytywna i ten uśmiech się pojawia, a czasem jest zdziwienie.
0: Trochę się zmieniamy, Polacy, tak, myślę, ale tak. Nadal jeszcze jest, prawda, anonimowość.
3: Ale widzę właśnie, to już się troszeczkę zmienia, dlatego że coraz więcej ludzi podróżuje po świecie, coraz więcej młodych ludzi podróżuje do świecie i to jest, ja wierzę w to, że rzeczywiście u nas też tak będzie. Mhm.
0: Przyjrzałem sobie komentarze czytelniczek na temat pani książek i one najbardziej chyba doceniają to, że ta trylogia to jest trochę rzecz o wartościach. Te wartości się bardzo często pojawiają w tych książkach i o jakich wartościach tutaj jest
3: mowa? Tak, to przede wszystkim rodzina. Dla mnie bardzo ważna jest rodzina, przyjaciele, ci ludzie, którzy mnie otaczają. To jest najważniejsze i taka jest też moja bohaterka i też o tym opisuję, że to jest taka podstawa i warto, bez względu na to, gdzie się mieszka, w jakim kraju, to warto dbać o te kontakty, bo to są dla mnie osobiście, to jest priorytetowe i najważniejsze. Żeby dbać o ludzi, którzy są blisko, żeby dawać im poczucie, że są ważni i trzymać się razem, bo wszystko przeminie, można mieszkać w każdym miejscu na świecie, ale jednak to jest ponadczasowe i najważniejsze.
0: I bardzo mnie cieszy to, że czytelnicy doceniają właśnie takie wartości i
3: tak,
0: doceniają to, że to się pojawia, prawda?
3: Tak, doceniają to, podoba im się to, że właśnie wierzą w to, że rzeczywiście są dobrzy ludzie na tym świecie, że warto sobie pomagać, że ta energia wraca. Ja zawsze mówię o tym, że jeżeli ja komuś pomogę, prędzej czy później, wierzę w to, że ta dobra energia do mnie wróci. Tak samo jest złą energią, jeżeli zrobimy komuś przykrość albo zachowamy się nie w porządku, to w pewnym momencie później, nie musi od razu, ale później to nas też dosięgnie. Także ja lubię robić takie, chodzi o takie drobiazgi. Uśmiechnąć się do kogoś, powiedzieć mu miłe słowo. To też z Holandii przyjęłam, że na przykład lubię sprawiać komplementy obcym ludziom. Niektórzy patrzą zdziwieni, niektórym robi to dzień, są zadowoleni, fajnie pani dziś wygląda, fajny ma pan krawat. Takie drobiazgi, co też w Holandii się nauczyłam, bo Holendrzy sobie często...
0: No my Polacy tacy nie jesteśmy.
3: My tacy jesteśmy, ale też widzę, że są pozytywne reakcje i czasem u nas pierwsza reakcja Polaków jest taka, coś jest nie tak, co za tym stoi,
0: tak, prawda?
3: Taka
0: tak,
3: nieufność
0: tak,
3: troszeczkę, ale widzę,
0: zawsze odpowiedź daj spokój to stare, prawda?
3: Albo daj spokój to stare, albo nie, to
0: brzydkie.
3: Brzydkie, więc a w Holandii wtedy się dziękuję, bardzo mi miło, więc to są takie reakcje, których ja się też nauczyłam. Oczywiście przyjeżdżając z Polski, to też była
0: też
3: taka
0: były
3: moja
0: te reakcje,
3: reakcja,
0: prawda?
3: Ktoś mi sprawiał komplement, fajnie się wyglądasz, nie, no co ty, to jest stary sweter, co gdzieś...
0: Tak. Albo wiesz, czego chce ode mnie,
3: albo
0: prawda?
3: Albo czego chce, coś się za tym kryje, prawda? Ale to jest takie polskie, ale myślę, że to też, wierzę, że to się też zmieni, bo też widzę te reakcje, są coraz radośniejsze. Polacy też, mam nadzieję, że ten uśmiech będzie się pojawiał częściej na ich twarzach.
0: Niesamowite. Zostawmy na razie bohaterkę Agnieszkę, a przejdźmy do Agnieszki Zakrzewskiej. Jest pani rekruterką zawodowo, więc nie mogę nie skorzystać z tej okazji. Muszę zapytać o to, jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej na przykład.
3: Dla mnie jest bardzo ważna rozmowa kwalifikacyjna. Przeprowadzam z kandydatami. I zawsze twierdzę, że najpiękniejsze nawet CV nie odda w pełni tego, co może dać taka rozmowa. Ja lubię patrzeć na ludzi, widzieć ich reakcje, zadając pytania. Lubię, jak mówią, wiadomo, to jest taka rozmowa kwalifikacyjna, każdy chce się pokazać z najlepszej strony, ale też doceniam to, jeżeli ktoś przyznaje się albo na przykład mówi, że przyznaje się, że nie potrafi wszystkiego, albo na przykład mówi, że jest specjalistą od wszystkiego. Mhm. Także tu patrzę z takim powątpiewaniem, a są tacy ludzie, którzy rzeczywiście przyznają się, że no jeszcze tego nie robili, czy nie pracowali.
0: Czyli to działa, taka szczerość.
3: Tak, to działa. U mnie ja doceniam tą szczerość. I wtedy nie na każdym stanowisku może tak być, ale jednak lubię dawać szansę ludziom, których widzę, że jest ta chęć, ta pasja i wiem, że coś z tego może być. I tak ja akurat pracuję w branży technicznej, to akurat chodzi o personel techniczny, czyli głównie to są głównie mężczyźni, no chyba, że są kobiety, hydraulicy czy elektrycy, ale to raczej mniej, bo jeżeli ktoś do mnie dzwoni, do mnie kobieta i pyta, czy mam dla niej pracę i wtedy odpowiadam tak, jeżeli jest pani na przykład hydraulikiem albo inżynierem elektrykiem, wtedy jest takie konsternacja, no nie, raczej nie, ale głównie to są mężczyźni, 99% właściwie mojej kadry pracowniczej to są mężczyźni, ale też lubię tą szczerość, ten kontakt bezpośredni i zawsze zapraszam na rozmowy kwalifikacyjne. Czasem nie jest to możliwe, bo to jednak rekrutuję pracowników głównie z Europy Wschodniej, także no czasem nie jest możliwa rozmowa przez rozmowę bezpośrednią, no ale przez telefon też są różne.
0: No i wtedy jest trochę łatwiej z punktu widzenia ubiegającego się o pracę, jest trochę łatwiej, prawda?
3: Tak, ale zawsze zapraszam, jeżeli już nawet podpisujemy kontrakt, to zapraszam na spotkanie do biura, żeby się poznać, zobaczyć i czasem to się udaje.
0: A jako rekruter zwraca pani uwagę na wygląd? Mówię o ubiorze, no bo tutaj też bardzo często mówi się o tym, że na rozmowę kwalifikacyjną trzeba się odpowiednio ubrać.
3: Tak, zwracam uwagę, ale akurat w moim przypadku ten personel techniczny, który u nas pracuje, no rzadko chodzi, że tak powiem, w garniturach, ale jednak ten schludny strój jest ważny. Tak samo praca w pracy jest ważna, co też Holendrzy doceniają, jeżeli wygląda się schludnie. Holendrzy są też w takim kraju, u nich garnitury, garsonki dla kobiet, nawet w biurach to raczej nie. Oni się ubierają bardzo tak na luzie. Dżinsy, koszula, mężczyźni, kobiety, bardzo rzadko sukienki czy wysokie obcasy. To też jest inny styl ubierania, inna kultura ubierania niż u nas. Do biura się zakłada raczej takie rzeczy.
0: Luźniejsze.
3: Musi się wyglądać dobrze, ale to nie jest absolutnie. W Polsce zawsze widzę wychodzących, w pewnym momencie wychodzących z biur ludzi ubranych w garniturach, czy kobiety w sukienkach. To tak w Holandii nie ma. Oni się ubierają bardziej na luzie. Tak.
0: No, w sumie racja, należy się skupić na pracy. Czy to oznacza, że na przykład młody człowiek z Polski, który chciałby wyjechać sobie do wybranego kraju, na przykład na wakacje do pracy, albo po prostu emigrować, prawda, na dłuższy czas i tam pracować, czy musi najpierw poznać specyfikę kraju, do którego chce się wybrać?
3: Myślę, że to jest warto, żeby poczytać sobie, bo też poczytać sobie na temat kraju, do którego się jedzie. To nie muszą być jakieś szczegółowe informacje, ale ważne, żeby orientować się mniej więcej troszeczkę w historii, w kulturze, w obyczajach kraju, do którego się idzie, w którym chce się pracować albo zostać na dłużej. To jest zawsze pomocne.
0: Dobrze, to jeszcze na koniec chciałbym wrócić do tej zostawiamy zawodowe rekruterstwo, to teraz wróćmy do pasji pisania. Trylogia, czyli na razie ta trylogia amsterdamska się kończy. Tak. I co dalej?
3: Dalej już są plany na kolejne powieści. Ja jeszcze wydałam oprócz trylogii dwie antologie z moimi opowiadaniami. To zupełnie już nie na temat Holandii. A teraz jest w planach kolejna powieść, też z wątkiem emigracyjnym, ale to nie mogę zdradzać, bo to jeszcze jest w fazie pisania, ale chciałabym dalej pisać książki, jak najwięcej.
0: Ale rozumiem, że losy Agnieszki zostawiamy.
3: Troszeczkę czytelniczki protestują, chciałyby, ale to nigdy nie wiadomo. Może wrócę jeszcze do tej książki. Na razie chciałabym zająć się zupełnie innym tematem, ale nie mówię nie. Być może wrócimy jeszcze do trylogii amsterdamskiej. Na moim ostatnim spotkaniu jeszcze nadmienię, jeden czytelnik z sali na wieść, że moje trzy książki określane są mianem trylogia amsterdamska. Bardzo humorystyczne spostrzeżenie poczynił, to jak Sienkiewicz, czyli już pani jak Henryk Sienkiewicz, bo Henryk Sienkiewicz tak. napisał trylogię, czyli ja już, czy ja też się czuję jak Henryk Sienkiewicz, więc na moich barkach taka właśnie odpowiedzialność, że jak Henryk Sienkiewicz trylogię, ale być może będzie czwarta część, ale to w planach dalszych.
0: No to czekamy. Agnieszka Zakrzewska, twórczyni trylogii amsterdamskiej, teraz premiera ostatniej, trzeciej, może nie ostatniej, na razie ostatniej części
3: tak.
0: Niebo nad Amsterdamem. Zachęcamy serdecznie. Dziękuję uprzejmie za
3: Dziękuję
0: rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
4: Krzysiek Żołądek, witam serdecznie. Dziś w studiu moim i waszym gościem jest Maciej Twarowski, stand-uper z Kielc. Witam serdecznie.
5: Cześć, witam.
4: To zacznijmy na początek, skąd u ciebie wzięło się takie zapotrzebowanie, żeby stanąć na scenie? To był żart w gronie kolegów, który rozbawił towarzystwo i stwierdziłeś, że to jest sposób na zarabianie, czy były jakieś inne powody?
5: Słuchaj, u mnie w życiu jest tak, że ja wszystko, co robię, bo ja oprócz tego, że robię komedię, to jestem również i blogerem, i nauczycielem języka angielskiego. I wszystko, co robię w życiu, bierze się z tego, że ja oglądam czy czytam coś i myślę, ja to jestem w stanie zrobić lepiej. I zaczynam to robić, okazuje się, że wcale nie jestem w stanie tego zrobić lepiej od razu, ale gdzieś tam ten potencjał swój realizuję, więc sam stand-up wziął się z tego, że oglądałem polskich stand-uperów i mówię, nie, to jeszcze nie jest to, ja chcę to podkręcić i dlatego zacząłem to robić. Przy okazji okazało się, że jest to takie umysłowe katarzis dla mnie, bo piszę dosyć poważne treści i jestem

0: pierwsze swoje kroki stawiałem w stand-upie po angielsku. Natomiast, co mnie niestety rozczarowało bardzo mocno, to fakt, że w Polsce jest ciężko stand-up po angielsku, bo ciężko o ludzi, którzy mówią po angielsku na tyle, żeby rozumieć stand-up. To są ludzie, którzy na przykład mieszkają w Krakowie, są z innych krajów, przychodzą, no bo chcą coś porobić, ale jednak to nie jest poziom języka, gdzie ja jako nauczyciel tym słownictwem i gramatyką się już bardzo mocno bawiłem, który by uderzał. Natomiast mam w planach faktycznie pojeździć trochę po Wielkiej Brytanii i porobić takich open mic'ów, jaki sam organizuję w Kielcach. I więc miałem to opanowane, ale okazało się, że to jest zupełnie coś innego. I w ogóle tak naprawdę rozmowa w języku angielskim, żarty w języku angielskim, a żarty w języku polskim to są dwie różne rzeczy, więc byłem troszeczkę zaskoczony i nie ukrywam, miałem trochę wpadek na samym początku.
1: No bo śmiejemy się chyba też z zupełnie innych rzeczy. Anglicy mają inny rodzaj humoru, który uwielbiają, Polacy śmieją się też z zupełnie innych rzeczy niż Anglicy.
0: Nie, powiem ci, że jestem też w szoku, dlatego że stand-uperem jestem od pół roku i to jest wszystko jeszcze dla mnie bardzo świeże. Jestem w szoku, jak bardzo to się różni, dlatego że okazuje się, że ja inspirując się komedią brytyjską, nagle jestem najostrzejszym chłopakiem, jak występuję w Krakowie z reprezentantami Comedy Lab, bo okazuje się, że ja przekraczam ich zdolności pojmowania tego, co powinno się robić na scenie. Jednak polski widz oczekuje czegoś pomiędzy stand-upem a kabaretem ani mrumru. Polacy niekoniecznie jeszcze chcą być szokowani ze sceny, niekoniecznie chcą być brani z zaskoczenia takim właśnie jakimś bardzo agresywnym humorem i często zdarza się, że ktoś jest mocno oburzony, ale zazwyczaj przechodzi po jakimś czasie.
1: Są różni stand-uperzy, ale zaczęło się ostro, tak. Ja pamiętam pierwsze stand-upy, to Kacper Rzuciński ze sceny nie żałował sobie i publiczność też czasami obrywała jakimś tekstem. Oczywiście wszyscy to wiedzieli, że przyszli tutaj, żeby się pośmiać. Nikt tego nie brał dosłownie do siebie, ale bywało ostro.
0: To zależy, co rozumiesz pod pojęciem ostro. Bo ja przede wszystkim pod pojęciem ostro rozumiem łamanie tabu. Czyli śmieję się ze wszystkiego, śmieję się również z siebie, więc uważam, że mam prawo tak naprawdę poruszyć każdy temat. Bo rzucanie mięsem to jest jedno. Natomiast wchodzenie w kwestie na tyle kontrowersyjne, że aż nie chcę ich podawać tutaj.
1: Wielu rzeczach nie możemy powiedzieć, trzeba byłoby je wypikać.
0: To jest druga rzecz, więc Kacper nie jawi mi się jako taki ostry stand-uper tak naprawdę. Jeżeli ktoś miałby być ostry, taki idzie w kierunku amerykańskiego stand-upu bez limitów, to będzie raczej Rafał Pacześ. On jest takim reprezentantem, myślę, że na skali od 1 do 10 będzie gdzieś na 7 i z mainstreamowych stand-uperów jest najwyżej.
1: A jakbyś ocenił w ogóle kulturę stand-upu w Polsce, bo raczej to jest jeszcze zjawisko, które możemy powiedzieć, że jest w powijakach.
0: Jest w powijakach i zastanawiam się, w którym kierunku pójdzie. Czy faktycznie będziemy naśladować wzory zachodnie, czy stworzymy swój stand-up, który, tak określiłem wcześniej, jest połączeniem jednoosobowego kabaretu i stand-upu, czyli nie przekracza pewnych granic. Rozmawiałem ostatnio z jednym z chłopaków i pytałem się go właśnie, czy być może idę faktycznie w kierunku zbyt ostrym. On mówi, nie, spokojnie, rób co chcesz, historia cię oceni. I wydaje mi się, że to jest uczciwe podejście. Więc ta kultura stand-upu jest taka, no bardziej mam kulturę kabaretu i tworzy się, absolutnie jest w powijakach, nie do końca rozumieją właśnie fakt, że jesteśmy w stanie, możemy się zaczepiać, bo tak naprawdę oni też mogą mnie zaczepić, tylko jest taka zasada, że jeżeli ktoś mnie zaczepi, on dostanie 2 razy bardziej niż ja dostałem. Ja mam mikrofon, więc też mogę tak naprawdę zrobić wszystko. Z komikami też jest zabawa, dlatego że jeżeli występujemy na przykład w 5, to jeden zahaczy o to, co powiedział pierwszy i potem trzeci zahaczy o to, co powiedział drugi i wzajemnie się między sobą nabijamy. No jest to forma, która zmusza do posiadania dystansu do siebie. Zmusza, bo jeżeli go nie masz, to on zostanie wtłoczony tobie na siłę.
1: To jest często też dość inteligentny humor, taki, nad którym trzeba się chwilę zastanowić, no bo opowiadacie też o ludzkich przywarach, to wspomniany przez ciebie dystans do siebie, ale to też jest inny rodzaj humoru, nie jest taki prosty jak w kabarecie, już nie będę wymieniał nazwy pierwszego czy drugiego. Wy trafiacie do takiego bardziej wysublimowanego widza.
0: No mam nadzieję, że można tak określić, że nie jest to widz masowy, chociaż wydaje mi się, że na przykład Albert Wiza łączy takie trafienie do masowego widza, on jeszcze z tego kabaretu ma ściągnięte pewne nawyki, więc znalazł taki złoty środek na zarabianie pieniędzy w Polsce. Natomiast tak, no ja byłem bardzo zaskoczony, jak po moich pierwszych próbach zrozumiałem, że w pewnych momentach muszę robić dłuższe pauzy, ponieważ jakiś żart wchodzi kilka sekund. Że on faktycznie musi wsiąknąć. Ja myślałem, że on nie jest śmieszny. Okazywało się, że po prostu musiałem dać czas publiczności, aż on wejdzie i spowoduje taką reakcję łańcuchową, że jedna osoba zrozumie, zacznie się śmiać i nagle wszystkie osoby zaczną rozumieć to i nagle to pójdzie falowo. Więc tak, bazujemy na...

0: W znacznościach bazujemy na zabawie językiem. Przede wszystkim tak, mamy ograniczone środki, ponieważ nie mamy strojów, nie mamy inscenizacji.
1: Jest tylko ta butelka wody, żeby żart wszedł, to akurat po tą buteleczkę jest tak. Odpowiedni moment.
0: I powiem ci szczerze, że tak naprawdę nie tylko buteleczka wody jest po to, ale również zazwyczaj jest tak, że mamy ściągawkę, jaki temat teraz poruszyć. Ja na początku myślałem i też to był ogromny błąd, bo kiedy wchodzisz na scenę, ja bym to porównał do tego, jak jeździsz po raz pierwszy samochodem, że masz mnóstwo rzeczy do ogarnięcia i nic nie ogarniasz. I męczysz się strasznie szybko. I tak naprawdę na samym początku myślałem, że jestem kozak, nie, że mam obszar to opanowany, i okazywało się, że zapominam języka w gębie. Dlatego nawet ci stand-uperzy, którzy występują w roastach u Wojewódzkiego, mają swoje ściągaweczki gdzieś tam przy wodzie. Punkt po punkcie uczymy się tak naprawdę segmentów na pamięć. Tak jak muzycy uczą się nie całej playlisty, tylko każdej piosenki po kolei, a potem sobie sprawdzają w międzyczasie. Więc buteleczka wody jest takim wybawieniem od czasu do czasu. Natomiast tak, jest jedynym rekwizytem i mamy tylko i wyłącznie do dyspozycji modulację głosu, ewentualną mimikę i nie wiem, zabawę rękami. To jest to, więc siłą rzeczy ten humor musi być bardziej inteligentny, dlatego że mamy środki, które są mniej ekspresywne.
1: Nie ma kostiumu jak w sketchu kabaretowym, gdzie można się przebrać za sprzedawcę drzwi, na przykład lewych bądź prawych. Wychodząc na scenę, jest jakiś określony program, który lecisz w jednym mieście od A do Z, w następnym też ten sam program, czy pozwalasz sobie na przykład gdzieś odpłynąć, meandrować trochę, pociągnąć jakiś inny wątek, zaimprowizować?
0: Nie. Ja, znaczy nie pozwalam sobie zaimprowizować, nie mam doświadczenia w improwizacji, tak jak mówię, ten stres zabiera mi dosyć dużo swobody, jeszcze. Myślę, że jest to kwestia, nie wiem, powiedzmy 2-3 lat, aż całkowicie się pozbędę jakiejkolwiek obawy na scenie. Więc, nie wiem, tak jak aktorzy w teatrze, no mamy rozpisany swój scenariusz, mamy rozpisane swoje role i po prostu gramy to, co jest zagrane, aczkolwiek w zależności od sytuacji, zwłaszcza w interakcji z publicznością, bo mój stand-up jest bardzo mocno oparty na interakcji z publicznością i nie mam pojęcia, co oni powiedzą, więc wtedy mogą zaskoczyć, więc wtedy bawimy się na zasadzie improwizowanej. Natomiast sam nie wpadam na pomysły, chociaż, czy ja wiem? Nie. Każdy sketch zaczynam w zależności od sytuacji, która się wydarzyła ostatnio. Tak, faktycznie. To jest tak, że jeżeli był mundial, no to zaczynam o mundialu, a potem lecę ze swoim scenariuszem. No bez scenariusza się nie da. No każdy ma... To jest bardzo śmieszne, bo ludzie jakby nie wiedzą o tym i często się pytają, czy masz scenariusz, czy grasz to samo w innych miastach, czy grasz coś innego? No jak mam grać coś innego? To byłaby niewyobrażalna ilość pracy, którą trzeba by włożyć, żeby za każdym razem coś innego wymyślić. Więc nie, więc po prostu lecimy scenariuszem.
1: Właśnie o to pytałem, czy jest jakaś taka baza, 80% programu to jest właśnie stały repertuar, a nie wiem, 20, 10, 5 to jest właśnie taki margines, który można sobie założyć na jakąś interakcję z publicznością. Ona też różnie może popłynąć, dlatego też niektórzy stawiają sobie kamery, filmują sami dla siebie swój występ i później na chłodno oglądają, jak reagowała publiczność na dany tekst. Ty też jeździsz z kamerą?
0: Tak, to znaczy ja nagrywam dźwięk. Zauważyłem, że jest to wygodniejsze, dlatego że dając kamerę komuś sprawiasz, że on nie ogląda występu. Tak naprawdę tylko skupia się na tym, żeby cię filmować. Nagrywam dźwięk, bo to jest to, o czym mówisz. Na scenie niekoniecznie słyszysz, jak ludzie się śmieją, bo zwracasz uwagę na dużo innych bodźców i może ci się wydawać, że się nie śmiali zupełnie, a potem się okaże, że w sumie nie było aż tak źle. Ale trzeba nagrywać siebie, bo trzeba też sprawdzać właśnie, po pierwsze, co działało, po drugie, jak można byłoby dostarczyć pewne linie tekstu lepiej, tak żeby działało, bo czasem jest tak, że wiesz, że żart jest śmieszny, ale nie opowiadasz go dobrze. I potrzebujesz kilku prób z publicznością. Samym nam się wydaje, że jesteśmy bardzo śmieszni, to każdemu się tak wydaje, a potem się okazuje, że weryfikacja przychodzi w sposób bardzo brutalny, zwłaszcza, że w różnych miastach jest różny humor i na przykład to, co mogę sobie pozwolić w Kielcach, nie mogę sobie na to pozwolić w Krakowie, bo w Krakowie ludzie są, na przykład żarty z kobiet, w Krakowie ludzie są bardziej lewicowi i nie wiem, jakby to określić, świadomi społecznych problemów, nawet je wyolbrzymiają, tak myślę, więc oni się lubią bardziej pooburzać, aczkolwiek uniwersalnie dobrze powiedziany żart zawsze rozśmieszy, a jak nie rozśmieszy, to przynajmniej ze złości zszokuje, to każda emocja jest dobra, bo na niej można budować zainteresowanie widza.
1: A jak podchodzisz do nadal jeszcze mody na stand-up, ale już jakby pozbawionej takiego mocnego wsparcia telewizyjnego dla młodych talentów. Swego czasu popularne były programy, które jakby wyłaniały nowe gwiazdy stand-upu. Później gdzieś to delikatnie zniknęło z anteny. Owszem, są programy, w których stand-uperzy się pojawiają. Kacper Ruciński ma swój program, gdzie też czasami kogoś świeżego zaprezentuje szerszej publiczności, ale już nie ma czegoś takiego jak talent show dla stand-uperów. Przez to łatwiej, trudniej się wbić na ten rynek?
0: To znaczy, słuchaj, ja tak naprawdę nie wiem, jak ciężko jest wbić się na ten rynek, ponieważ ja raczkuję i tak naprawdę dokładam bardziej niż zarabiam, ale wydaje mi się, że po pierwsze telewizja i skecze w telewizji to nie do końca jest to, o co chodzi w stand-upie. To Michał Leja mówił, że to jest coś, co trzeba robić, bo się promuje szerszej publiczności, ale to zawsze jest pocięte, to zawsze jest ocenzurowane w jakiś sposób i to nie jest to, co czego doświadczysz w piwnicy, tam jak grasz dla 30 osób.
1: W internecie łatwiej?
0: Wydaje mi się, że w internecie tak, no bo w internecie co ci mogą zrobić tak naprawdę? Sam ustalasz na tyle, na ile jesteś swój w stanie program okroić. Widzę czasem po stand-uperach, no bo jak gram z chłopakami, dlatego że, co jest bardzo ważne, to jest to, że faktycznie starzy komicy pomagają się młodym wybić. To mi się bardzo podoba w branży. Wydaje mi się, że jest to coś, co w innych branżach show biznesu no niekoniecznie występuje często. Natomiast jeżeli gra stand-up Polska i ja przychodzę do chłopaków, pytam się, czy mogę zagrać, to oni mówią tak. I gram, więc gram z tymi komikami. Jest to dużo fajniejsze doświadczenie niż granie po piwnicach, chociaż oczywiście to też ma swój urok, ale ja widzę, że oni, ci komicy z wysokiej półki też cenzurują swoje stand-upy do internetu. Tak naprawdę 100% stand-upu możesz dostać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jesteś zamknięty z człowiekiem, on sobie pozwoli na wszystko, nikt tego nie nagra, oby.
1: Nie skomentuje ostro.
0: Wiesz, bo tak jak mówię, Polacy, nie może nie tylko Polacy, przez internet ludzie mają ogromne prawo, z którego korzystają, do oburzania się na wszelkie możliwe sposoby i wyobraź sobie, że na przykład no, miałbyś sketch, w którym ktoś nabija się z kobiet i opowiada o tym, że mężczyźni powinni być panami świata. Niekoniecznie to jest jego prywatny pogląd, ale wpuść coś takiego do internetu, to zostaniesz zabity. I teraz też stand-uperzy często zabijają się z różnych ludzi z imienia i nazwiska. No, jeżeli robisz sobie żarty na przykład z Artura Szpilki, to Artur Szpilka może nie być zadowolony z tego żartu i Czarek Juszkiewicz opowiadał, że faktycznie Artur pisał do niego, że bardzo śmieszne żarty, czy możemy się spotkać.
1: No tak, są jeszcze komentarze pod filmami, ale z drugiej strony też ciężko nie ciąć swojego materiału, nie okroić go w jakiejś dużej bądź mniejszej części przed wrzuceniem do internetu, bo przyjdzie ktoś na występ i będzie wszystko znał na pamięć. Jak zacznie dopowiadać, można z nim wejść w polemikę i jakoś to jeszcze zagrać na scenie, ale jeżeli wszyscy będą znali od A do Z cały występ prawie że na pamięć, to też tych biletów tyle się nie sprzeda, ile by chciał stand-uper.
0: Dlatego do internetu trzeba wrzucać stare występy. To znaczy program, który jest już zużyty. Tak jak masz filmy w kinie i one potem trafiają na DVD, tak samo musisz wrzucać tylko i wyłącznie stare, zgrane już kawałki, po to, żeby zachęcić nowych ludzi, albo żeby tym starym odświeżyć, jaki byłeś fajny. Z tego tytułu ludzie się mnie pytają, Maciej, gdzie możemy znaleźć twoją twórczość? Ja mówię, no musicie przyjść i kupić bilet, dlatego, że wszystko, tak, wszystko jest świeże, wszystko jest nowe i po prostu mi jest szkoda wrzucić 20 minut, dlatego, że ja materiał mam może z 50 minut i chciałbym z tego zrobić jeden długi taki odcinek specjalny na YouTube'a. Natomiast nie mogę po prostu prezentować kawałek po kawałku i to jest ból, no bo jak się promować, trzeba w ogóle wymyślić nowe żarty, trzeba coś poświęcić, dlatego zazwyczaj jest tak, że w przypadku tych starych komików to już po prostu trafia tylko i wyłącznie materiał, który nie jest grany na scenie, trafia do internetu, ale okrojony jest dlatego, że trafia do publiczności masowej, więc z tego tytułu dla publiczności masowej no jest delikatnie ocenzurowane, bo tak jak mówiłeś, ludzie, którzy lubią stand-up, cenią sobie wysublimowany humor, cenią sobie ostrzejszy humor, zabawę słowem, a ludzie, którzy siedzą w internecie, mogą nie cenić sobie nic, więc muszą dostać coś bardziej strawnego dla przeciętnego widza.
1: Właśnie, jaki widz pojawia się na twoich występach? To jest widz, który reaguje tak, jakbyś chciał, czy to jest widz, który czasami jednak gdzieś tam się jeszcze wykrzywi, bo nie do końca to jest właśnie to, czego on się spodziewał. Jak publiczność w Polsce reaguje na stand-up jeszcze?
0: To znaczy, wiesz, jak grałem z chłopakami, Wojtek Pięta, który jest gwiazdą tego wydarzenia, gra taki bardzo delikatny stand-up. On tam właśnie ma jakieś kobiety za kierownicą, ma jakieś zabawy ze swoimi oświadczynami. Po prostu gra bezpiecznie, bo wiem, że łatwo jest ludzi urazić. Ja tak przynajmniej raz na dwa występy to mam kogoś, kto po prostu się wykrzywia i ma minę taką, że halo, policja, zgłaszam przestępstwo, stand-uper robi stand-up, więc no jest to okropne, ale z drugiej strony jest to zabawa. Jest to zabawa, bo musisz wyłączyć, jako stand-uper musisz wyłączyć empatię. Nie możesz się przejąć tym, że kogoś boli. Wręcz przeciwnie, no musisz go przebodźcować i sprawić, żeby... Musisz rozśmieszyć osobę, którą boli, wtedy wygrywasz. Bo nie może cię nienawidzić ktoś, kogo rozśmieszasz. To jest niemożliwe wręcz. Naprawdę. I to jest mądrość, którą wyciągnąłem z filmu Strach na wróble z Alem Pacino. On był tam takim chłopakiem, który ukrywał swój ból za maską humoru i opowiadał takiemu zabijacy, granemu przez Gina Hackmana, że jeżeli kogoś rozbawisz, to nie ma szans, żeby cię nienawidził. I tak samo trzeba postępować ze sceny. Czyli jak ktoś jest przekrzywiony, to atakujemy i próbujemy go złapać w taki sposób, żeby jednak się uśmiechnął i wszystko będzie dobrze.
1: Ty też starasz się ludzi zarażać stand-upem, sprawiać, żeby stał on się bardziej popularny. Też zacząłeś się, może bawić to będzie złe słowo, ale zacząłeś się bawić w organizację imprez stand-upowych. Stąd też występ w Kielcach, nie tylko twój, ale i kolegów.
0: Tak jest. Musiałem to zrobić z dwóch powodów. Po pierwsze, nie ma w Kielcach sceny stand-upowej. W żaden sposób nie istnieje scena stand-upowa, nie ma komików aspirujących. Na chwilę obecną nic nie istnieje, a widzę, że po pierwsze publiczność chce stand-upu, po drugie właściciele klubów chcą robić stand-up, tylko nie ma kto występować. Ja muszę jeździć do Krakowa. Wyobraź sobie, że żeby zagrać 5 minut materiału, żeby przetestować 5 minut materiału, muszę jechać każdorazowo do Krakowa. To jest, jest to zabawa, jest to przede wszystkim wydatek i jeden z tych chłopaków powiedział mi, a dlaczego nie zrobisz tego w Kielcach? Ja mówię, no to jest świetny pomysł. Przecież możemy organizować takie open mic'i w Kielcach i sprawić, że ludzie, którzy będą faktycznie chcieli się wystawiać, no na razie nieśmiało, bo widzę, że z Kielc zgłosiła się jedna osoba, ale będą mogli przychodzić i próbować swoich sił na scenie. No z open mic'iem jest to fajne, że publiczność wie, że to jest open mic i że jak coś nie pójdzie, to się po prostu obśmieje. Nie ma ciśnienia. Nie ma, tak naprawdę ciśnienie jest tylko w tobie, jeżeli sobie wrzucisz. A więc pierwszy powód to jest to, żeby tę scenę rozwinąć, żeby samemu sobie dać możliwość pracy, nie tylko gdzieś na wyjeździe, ale również lokalnie. No a druga rzecz jest taka, że moi znajomi chcą zobaczyć, jak robię stand-up. Moi czytelnicy, bo też z Kielc mam sporo, a oni chcieliby zobaczyć, jak sobie radzę na scenie. Nie mają pojęcia. Mają pewien zalążek, ponieważ no, moi znajomi to też w dużej mierze ludzie, których uczyłem, więc znają moje poczucie humoru. I na mnie w Kielcach jest duże zapotrzebowanie, a ja w Kielcach lubię grać, bo jakoś czuję się swobodnie i czuję, że ten kontakt z publicznością jest lepszy.
1: I przy okazji do Kielc możesz ściągnąć kogoś, tak jak ciebie przyciąga Kraków, to z innego miasta ktoś może przyjechać tutaj i się pokazać, choćby przez te 5 minut.
0: No ja mówię chłopakom, że przyjedźcie, nawet za darmo, ale przyjedźcie i pokażcie się kieleckiej publiczności, bo będą właściciele różnych klubów. Ci wszyscy ludzie chcą robić stand-up i mówię, dajcie sobie 5 minut czy 10 minut, bo jak wiem, że ktoś dobrze gra, to niech zagra 10 minut, niech pokaże, co potrafi. I być może od września po prostu ruszymy pełną parą raz na 2 tygodnie czy raz na tydzień. Ale do tego trzeba trochę inwestycji. No ja to traktuję jako inwestycję i staram się zarażać chłopaków z Krakowa tym, że będziemy mogli się wymieniać. W Kielcach będziemy grali w czwartki, w Krakowie w piątki i z jednego grania na tydzień zrobi się dwa, co jest już dużo lepszym wynikiem, bo rozwój nasz będzie przebiegał dwa razy szybciej.
1: Kabarety muszą się trochę napracować, żeby rozśmieszyć widza. Te historie są często bardzo przerysowane. W stand-upie mamy proste historie z dnia codziennego. Tutaj wydaje się, że jeżeli ktoś wychodzi na scenę, bierze mikrofon, to nie potrzebuje jakiejś specjalnej inspiracji, tylko bardzo często opowiada o tym, co go spotkało wczoraj, to już jest czasami wesoło.
0: Tak, ja zauważyłem, że komicy to ludzie obdarzeni dużą wrażliwością. Że tak naprawdę też ludzie obdarzeni często problemami, bo jak patrzę na reprezentantów Comedy Labu, to tak połowa przynajmniej nie skończyła studiów. Czyli z jakiegoś powodu gdzieś tam jakieś mają problemy, które odciągają ich od normalnego życia i z tego tytułu podejrzewam, że mają również większą percepcję tego, co im się przytrafia i potrafią stworzyć historię, która może widza zaskoczyć, bo tak, są to zazwyczaj codzienne problemy, codzienne sytuacje, które nas spotykają, ale opowiedziane z innego punktu widzenia albo z szokującego punktu widzenia.
1: Czyli nie można mieć tutaj żadnych obaw o to, że braknie materiału do następnego programu albo że gdzieś pomysły się skończą. One mogą przyjść jutro, pojutrze, w kolejce do sklepu, na stacji benzynowej.
0: Ja jestem bardzo zadowolony z tego, że to, co prezentuję na scenie, się nie kończy. Faktycznie co chwilę mam nowe pomysły. Mam nadzieję, że to jest kwestia, która jest stała, nie jest tymczasowa. Więc tak, myślę, że o siebie nie mam co się obawiać, natomiast widzę, że często to już naprawdę zależy od rodzaju inteligencji człowieka, że są ludzie, którzy wolą improwizować i oni robią skecze improwizowane raz na tydzień, co dla mnie jest absolutnie imponujące, bo improwizacja to jest zupełnie nowy poziom komedii, ale te chłopaki nie są w stanie przygotować na przykład pół godziny materiału. Mówią, wiesz co, Maciej, nie przyjadę, bo jeszcze muszę popisać. Ja sobie myślę, jak to jest? Ja mam 50 minut, ale już przychodzą nowe pomysły. To jest naprawdę bardzo różnie. To jest... w ogóle w stand-upie jest piękne to, że nie ma dobrej drogi. Tak naprawdę jest tylko i wyłącznie weryfikacja. Rozśmieszasz ludzi, jesteś dobry. Nie rozśmieszasz ludzi, nie jesteś dobry. A sposobów na osiąganie tego jest mnóstwo i bardzo mnie to pociąga. Bo jako nauczyciel miałem zawsze problemy z tym, że gdzieś próbowałem się nieortodoksyjnie przebić do umysłów ludzi, próbowałem coś robić. Zawsze spotykałem gdzieś opór od pracodawców. Natomiast w momencie, w którym ja wychodzę na scenę, to jest tylko moja osoba, jest tylko publiczność i tak naprawdę ring wolny, co się stanie, to już jest tylko i wyłącznie moja zasługa, a potem przychodzi ktoś, tak jak opowiadałem o Krzyśku, przychodzi ktoś absolutnie flegmatyczny i mówi zupełnie coś innego i też nie jest powiedziane, że to, co on robi, jest złe czy dobre, tylko efekt końcowy się liczy.
1: No stand-uperów też mamy różnych, bardziej energicznych, bardziej flegmatycznych, każdy później widz, czy telewidz, czy internauta może sobie wybrać swojego faworyta i później, jeżeli już pojawi się jego nazwisko na plakacie, to już wie, idę na konkretny występ. A tak a propos jeszcze plakatów i nazwisk na plakatach, całkiem sporo stand-uperów mamy już w Polsce. Te nazwiska, no, takie top ten, można by zrobić taką listę, ale czasami są takie, których możemy kompletnie nie kojarzyć, ale możemy świetnie się pobawić.
0: No Wojtek Pięta jest takim przykładem nazwiska, którego się nie zna, ponieważ jego wszyscy kojarzą z twarzy. To jest na nazwisko Pięta. Nikt nie reaguje na pokazanie filmiku czy na pokazanie zdjęcia, każdy. To jest niebywałe i faktycznie siła internetu jest bardzo wysoka w tym przemyśle. Myślę sobie, że jeśli chodzi o stand-up, to faktycznie rozwija się bardzo bujnie. Jest ogromne zapotrzebowanie, z tego tytułu jest masa komików i to są ludzie, którzy nie biorą bardzo dużo za występ, bo raczej cenią sobie ilość występów niż garze za jeden. Jest to też odbicie w kontraście dla takich artystów jak, nie wiem, Cezary Pazura czy Maciej Sztur, którzy też przyjdą i zrobią jednoosobowy kabaret, ale za nich trzeba wyłożyć duże pieniądze i trzeba znaleźć dużą salę. Stand-uperzy natomiast szukają sobie klubów, w których wystarczy, że sprzedadzą 50 biletów i już mają bardzo dobry zarobek. Więc tak to wygląda, że z tego tytułu, że jest to dość, może nie niszowa, chociaż tak, no nazwijmy to, że jest to jest jednocześnie popularna, ale z drugiej strony taka niszowa rzecz, to możemy znaleźć bardzo dużo dobrego materiału w miejscach, które są mało odwiedzane. Tak naprawdę stand-up na chwilę obecną, ale wydaje mi się, że zawsze tak było, że stand-up jest raczej, on jest ciągnięty poprzez pasję. Że nie ma człowieka, który robi stand-up i tego stand-upu nie lubi. Bo są muzycy, którzy robią muzykę, a tej muzyki niekoniecznie szanują tą muzykę, którą robią, tylko mówią gdzieś tam w kuluarach, że ja wiem, że robię coś słabego, ale to mi przynosi zyski. Natomiast jak patrzę na stand-uperów, to nie, to każdy jest zafascynowany własnym poczuciem humoru i tym, co robi, i każdy z nas ma własną ścieżkę. Więc nic dziwnego, że jest ich coraz więcej, dlatego że ludzi też jest coraz więcej otwartych na stand-up i ludzie mają różne poczucie humoru. Jeżeli ja mówię do swojego znajomego, że podoba mi się, jak gra Tomek Machnicki, to widzę zdziwienie, bo na przykład jego styl nie trafia zupełnie do mojego znajomego. I więc wracamy do tego, co mówiłem. Nie ma dobrego stylu. Po prostu albo kogoś rozśmieszasz, albo nie. I dlatego mamy wysyp stand-uperów, bo mamy wysyp ludzi, którzy działają w zupełnie innych kierunkach niż do tej pory.
1: Mamy wysyp ludzi, ale niebawem to sito ich zweryfikuje. Na razie ich nazwiska gdzieś możemy oglądać, ale jeżeli to nie jest dobry stand-up, ludzie nie będą przychodzić. Jeżeli oni nikogo nie rozśmieszą, to tak jak, nie wiem, ja kojarzę czasy podstawówki, chyba w każdej klasie był jeden taki wesołek, który potrafił byle tekstem rozbawić całe towarzystwo i zawsze był przynajmniej jeden taki, który silił się, żeby opowiedzieć dowcip, okazywało się, że to jest taki sucher.
0: I tak, i zdarza się na open micu, że przychodzi ktoś i jest żenujący, ale ta żenada też jest śmieszna. To znaczy...
2: Trzeba spróbować, tak?
0: Tak, ja wiesz, często jest tak, że jak próbuję swój nowy materiał, to przestrzelam pewne rzeczy, bo albo zapomnę, dlatego że jest nowy, jeszcze niespróbowany, albo wymyślę coś, na przykład ostatnio pokazywałem, prezentowałem pewne rzeczy na kartkach papieru. To był taki mój pomysł, żeby faktycznie wyjść z jakimś rekwizytem, z czymś więcej. I okazało się, że to nie zadziałało zupełnie, bo zrobiłem to w zły sposób. Muszę to przedmodelować. I co? No i nikt się nie śmieje. Ja mówię, dobra, myślałem, że to jest śmieszne. I zbywam to. Zbywam to. Ta żenada też może być śmieszna. Trzeba się bawić tym, co się dzieje na scenie. Bez luzu nie ma stand-upu. Tak naprawdę powiem ci, że mój pierwszy stand-up okazał się być porażką. Nie skończyłem w ogóle tego stand-upu. Z tego tytułu, że byłem spięty i leciałem z materiałem za szybko. Chciałem po prostu powiedzieć wszystko, co miałem. Natomiast po mnie wyszedł Włoch, który w ogóle stand-upu nie robił nigdy, tylko po prostu chciał się napić piwa za darmo, ponieważ na open micu jest zasada, że dostajesz piwo, i opowiadał jakieś bzdurne kawały, nawiązując jeszcze do tego, co mówili ludzie przed, a ten jego luz sprawiał, że wszyscy się śmiali. Tak naprawdę luz jest najważniejszy, więc wydaje mi się, że z tym wesołkiem i z tym gościem opowiadającym suchary było tak samo. Że wesołek to był koleś, który był wyluzowany, a ten, który się silił, to po prostu był spięty i się silił, a w komedii najważniejsza jest naturalność.
1: To tej naturalności pozostaje mi życzyć ci jak najwięcej, aby nie brakowało jej podczas każdego występu, czy żeby zostawało. Lepiej, żeby było to w nadmiarze. I życzę udanego najbliższego spotkania, organizacji kolejnych imprez. Niech ten stand-up przyciąga jeszcze więcej ludzi, niech staje się jeszcze bardziej popularny, a z chęcią coraz częściej będziemy na to chodzić. Być może jeszcze częściej niż do teatru.
0: No teatr... Z teatrem nie jest duża konkurencja. Myślę, że na stand-up będzie przychodzić więcej ludzi. Nie dziękuję ci. Czuję na sobie presję organizatora i czuję na sobie presję spełnienia pewnych oczekiwań. Ale no to cóż, no to mam nadzieję, że będę się dobrze bawić. Nawet jak ich nie spełnię, to je obśmieję i będziemy jechać dalej. Na pewno z tego nie zrezygnuję, bo jest to rzecz, która po prostu sprawia mi tak ogromną przyjemność. Tak jak ci mówię, jest to niezwykły katarzis dla tego, co się dzieje w moim mózgu i mogę dzięki temu funkcjonować lepiej w społeczeństwie, bawić się tym, więc tak jest, mogę obiecać, że stand-upu będzie w Kielcach coraz więcej.
1: A jeszcze mam jedno pytanie, takie didaskalia na koniec, bo mówiłeś, że na scenie masz butelkę wody i masz ściągawkę. W zasadzie to w studiu masz butelkę wody i kartkę. Poprosiłeś o kartkę i długopis przed naszą rozmową. Na tej kartce jest jakby. Ale to nie jest jakaś specjalna ściągawka.
0: Jest to specjalna ściągawka, bo często w radiu nadużywamy takiego łapania powietrza i pauz poprzez E albo M. Natomiast jakby jest środkiem językowym, którego ja jakby często nadużywam. więc wolę się pilnować i jeżeli widzę to kątem oka, to momentalnie przestaję to robić.
1: To jest ściągawka, co trzeba wycinać ze swojej wypowiedzi.
0: Tak jest.
1: To raz jeszcze życzę, aby ten stand-up się rozwijał, aby ta ściągawka miała już niebawem była czystą kartką, żeby to naturalnie się wycinało wszystko. A dziś dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i waszym gościem był Maciej Twarowski, stand-uper, którego nazwisko niebawem będziecie znać i rozpoznawać bardzo dobrze. Dziękuję za wizytę.
0: Dziękuję pięknie.
3: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Krzysztof Żołądek, witam serdecznie. Dziś porozmawiamy z kolejnym pasjonatem, ale nie tylko, bo z człowiekiem, który także wychowuje młodzież, wychowuje dzieci i wychowuje dorosłych, bo tak też się czasami zdarza. Moim i waszym gościem w studiu jest Alan Mazur, trener karate Kyokushin. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: Nie tak dawno zachęcaliście do współpracy młodzież, żeby przychodzili na zajęcia karate, ale żeby przychodzili z rodzicami. Skąd taki pomysł?
4: Tak, rzeczywiście organizowaliśmy na koniec sierpnia wakacyjną Akademię Karate Kyokushin. No, tak naprawdę Akademia ma na celu przedstawić ten sport, jakim jest Karate Kyokushin. Głównym jakby takim celem tych zajęć również było to, żeby przychodziły dzieci i żeby rodziców też zachęcić do trenowania z dziećmi. Po pierwsze dlatego, że to jest fajny pomysł, żeby rodzic razem z dzieckiem trenował, wtedy fajna interakcja zachodzi między taką dwójką albo trójką, bo różnie się zdarza. Nieraz przychodzi dwójka dzieci i rodzic. A po drugie, no chcielibyśmy też tych rodziców gdzieś tam zmotywować do aktywności fizycznej, bo wiadomo, że no z czasem, z wiekiem gdzieś tam ta aktywność fizyczna się zmniejsza, a warto cały czas jednak ją podtrzymywać przez cały czas.
1: Warto być w formie, krótko mówiąc, ale to rozwiązanie ma też chyba jeszcze jeden plus, bo zazwyczaj rodzice dzieci przywożą na tego typu zajęcia, no i wy im świetnie zagospodarowaliście czas, bo zamiast wracać czasami na drugi koniec miasta tylko po to, żeby już jechać z powrotem po dziecko, sami mogą przywdziać odpowiedni strój i poćwiczyć.
4: Dokładnie, no tak się często zdarza rzeczywiście, że rodzice przywożą dzieci na trening i ten trening trwa godzinę czy półtorej godziny i w tym czasie siedzą na trybunach czy gdzieś na ławce i zajmują się telefonem najczęściej, dlatego też jest to fajna forma, że w tym czasie, zamiast, nie wiem, iść właśnie na miasto, czy iść na ławce, mogą sobie potrenować z dziećmi, trochę się poruszać i spędzić ten czas w jakiś miły, fajny sposób i aktywny, a nie tak naprawdę ta godzina czy półtorej przeleci na robieniu niczego.
1: To w sumie też dobry pomysł dla innych, którzy prowadzą podobne zajęcia, jakieś szkółki karate, żeby motywowali rodziców do wzięcia udziału w tych zajęciach.
4: Dokładnie tak. My nawet kiedyś myśleliśmy o tym, żeby w tym czasie, kiedy dzieci trenują karate, zrobić drugą grupę fitnessu dla mam i oczywiście ojców, żeby ten czas też spędzili aktywnie, natomiast jakoś tam gdzieś ten pomysł upadł, no bo wiadomo, że na początku entuzjazm był u rodziców, no i z czasem miesiąc, dwa, trzy, cztery ta grupka tak się zmniejszyła się, że no cóż, musieliśmy zaprzestać tej działalności.
1: A jak to się przyjęło w przypadku wspólnych zajęć karate?
4: Wspólne zajęcia karate.
1: Jeszcze jest zapał, tak?
4: Tak, wspólne zajęcia właśnie lepiej wychodzą, a nawet czasem zdarza się tak, że dzieci z czasem przestają trenować, a rodzice się ściągają i trenują dalej. I bardzo często tak się zdarza właśnie, że jak to wiadomo z dziećmi, coś tam się znudzi po miesiącu, dwóch, trzech, czterech, przestają trenować, a rodzice się w tym czasie wciągają, trenują, poznają się z ludźmi, którzy też trenują, tworzą taką fajną grupę, umawiają się później po treningach, zawiązuje się taka w zasadzie przyjaźń, taka nić przyjaźni, że oprócz trenowania jeszcze spędzamy ze sobą wolny czas i dlatego chętnie przychodzą na te treningi i uczestniczą w nich, bo, no bo jest mnóstwo rzeczy, które można robić też wspólnie poza trenowaniem karate.
1: A poza tym w domach to chyba jedna osoba nakręca dużą, ta mniejsza większą, albo odwrotnie, na przykład rodzic syna, pakuj się, jedziemy na trening, albo odwrotnie, tato, bo mamy trening zaraz, tak?
4: No, często rzeczywiście tak się zdarza, że to dzieci naciskają na rodziców, a jeszcze jak ja na treningu czasem właśnie zwrócę się do dzieci, żeby poprosiły rodziców o to, żeby trenowali, no to wtedy dzieci się właśnie same jakby nakręcają i próbują tych rodziców zwerbować na ten trening, bo dzieci tak naprawdę chcą spędzać czas z rodzicami, a jeszcze jest właśnie fajnie, chcą widzieć, jak oni też trenują to, prawda? Bo to tak się każdemu wydaje, jak się na ławce, a co to za ćwiczenia tam takie proste, prawda? Natomiast chodząc na ten parkiet, czy wchodząc do sali, to dojo, już to nie jest takie proste i też jednak wymaga gdzieś tam i skupienia i jakiegoś zaangażowania w trening. I tak jak mówię, no dzieci bardzo są szczęśliwe, jeśli rodzice trenują z nimi podczas zajęć.
1: Od czego się takie zajęcia zaczynają? Bo zapraszacie kogoś, kto wcześniej nie miał w ogóle styczności z tym sportem, nie miał w ogóle nic wspólnego z karate. Przychodzi na pierwsze zajęcia, no wiadomo, nie chcecie go zrazić, chcecie go wręcz przeciwnie, zaszczepić w nim tą miłość do karate, tą całą filozofię, bo to się z tym łączy. Jak to zrobić skutecznie? Od czego trzeba zacząć? To jakieś takie proste ruchy, proste ćwiczenia pewnie.
4: Najważniejsze są tak naprawdę chęci i zaangażowanie osoby, która przychodzi na trening. Wiadomo, że grupy są podzielone na grupy początkujące, średnio zaawansowane i na grupy zawodnicze i bardziej zaawansowane. Dlatego to przyjście pierwsze na trening, to z reguły to są proste ćwiczenia, nie wymagające jakiegoś, nie wiem, nakładu sił czy jakiejś sprawności. Chodzi o to, żeby właśnie, tak jak pan powiedział, tego człowieka zachęcić do tego, a nie zniechęcić. Więc te ćwiczenia muszą być tak dostosowane, żeby on po tym treningu no, był w stanie jakoś funkcjonować, ale czuł, że jednak przepracował tą godzinę czy półtorej na treningu i z czasem poznaje nowe ruchy, nowe elementy, nowe ćwiczenia. jeśli ktoś naprawdę lubi się ruszać i lubi aktywność fizyczną, to na pewno się w taki trening karate Kyokushin wciągnie.
1: Czyli musi być taka odrobina tego zmęczenia, które odbieramy właśnie tak pozytywnie, gdzie się endorfiny się wytwarzają w organizmie i to sprawia, że nie czujemy się zmęczeni jak po ciężkim dniu fizycznej pracy, tylko chcemy więcej.
4: Dokładnie, tak naprawdę najlepsze treningi są wtedy takie, kiedy wychodzimy mega zlani potem i ledwo z treningu wychodzimy. Wtedy czujemy, że ten trening oczywiście musi upłynąć pewien czas, jak się zregenerujemy, nie wiem, godzina, dwie. I wtedy się czuję, że tak, super potrenowałem, to był dobry trening. Natomiast takie treningi lightowe nie przynoszą takiej naprawdę satysfakcji dla później po treningu, no bo za chwilkę zapominam, że w ogóle gdziekolwiek byłem. A jeśli ten trening jest naprawdę mocny i wymagający i wymaga zaangażowania takiego konkretnego, to wtedy po tym treningu, rzeczywiście tak pan wspomniał, jest taki wystrzał adrenalin, że tak, super trenowałem, dałem z siebie wszystko, nawet więcej niż planowałem. I wtedy ten trening jest naprawdę takim spełnieniem, że super było.
1: Trochę jak z lekcjami w szkole podstawowej. Ja pamiętam tych nauczycieli, którzy wymagali, trzeba było się napocić, a tych, którzy tak lajtowo podchodzili do tematu swojej lekcji, no musiałbym chwilę pomyśleć, żeby sobie przypomnieć, z kim miałem poszczególne zajęcia.
4: Dokładnie tak, to jest świetna analogia. Też mi to przyszło do głowy, ale nie mówiłem o tym. Rzeczywiście tak jest, że z reguły pamiętamy tych nauczycieli, którzy byli najbardziej wymagający w szkole, a tych, tak pan powiedział, którzy tam dało się jakoś przejść bokiem, no to ich nie pamiętamy. Tak samo jest właśnie z treningiem, że najbardziej pamiętamy czy obozy, czy treningi, czy egzaminy. Te, które wymagały od nas no, zaangażowania tak naprawdę ponad nasze siły, stanowiły dla nas tak jakby duży skok, żeby ten trening pokonać i go zrobić.
1: Tak samo zapamiętuje się swojego senseja, tego, który bardziej wymaga się, pamięta lepiej i dłużej?
4: Wszyscy senseiowie są mega wymagający, a przynajmniej mam taką filozofię, że ten...
1: Jak nie wymagasz, to nie ma efektów, tak?
4: Dokładnie, no muszą być wymagania. Niestety no sport, jakim jest karate, jakim jest sport indywidualny. Jeżeli ktoś myśli o tym, żeby naprawdę w tym sporcie odnosić jakieś tam sukcesy sportowe, a nawet nie sportowe, tylko po prostu, żeby w tym sporcie się rozwijać dobrze, no to niestety musi się w ten trening zaangażować ekstremalnie. Tak jak w każdym innym sporcie, tak w każdym elemencie życia, tak i w trening karate i w tą dyscyplinę trzeba się zaangażować całym sercem, całym ciałem, całym umysłem, żeby efekty były no, takie, jak sobie oczekujemy. Dlatego ten, który prowadzi zajęcia, czyli sensei, no, musi wymagać tak naprawdę 110% od uczestników treningu.
1: No te efekty skąd się muszą wziąć, więc 80% to by nic nie dało, bo podejrzewam, że są też osoby, które przychodzą na przykład na różnego rodzaju zajęcia, czy to karate, czy innych sportów, na początku po to, żeby to taka chyba najczęstsza motywacja, zrzucić parę kilo i poprawić kondycję, żeby nie było zadyszki podczas wchodzenia po schodach.
4: Dokładnie, oczywiście są też takie osoby i takie grupy robimy, które właśnie są nastawione na taki trening rekreacyjny z elementami karate Kyokushin, prawda? Rzeczywiście wtedy taka grupa się stwarza i są te treningi, oczywiście one są mocne, natomiast no, nie są aż tak mocno ukierunkowane na jakby kwintesencję karate Kyokushin, jaką jest walka. Chodzi o to, żeby się poruszać i trochę gdzieś tam wyładować tej energii na tarczach, workach treningowych. Tak jak mówię, no, ja mam takie podejście, że jeśli wchodzę w coś, no to chcę wejść całym sobą, no i robię to na maks, albo nawet na 110%, jeśli jest to możliwe. Z reguły jest to możliwe, bo tak naprawdę my sami często oceniamy się troszkę, jeśli chodzi o nasze możliwości, troszkę niżej, a później jak wchodzimy na trening, jest jeszcze ktoś, kto nas motywuje dodatkowo, właśnie ten sensei, czyli ten nasz trener, przewodnik na tym treningu, to się okazuje, że jestem w stanie na przykład nie zrobić 10 pompek, tylko nagle okazuje się, że na przykład zrobię 13. Pod wpływem grupy, pod wpływem tego, że jest atmosfera na treningu taka mocno treningowa, pod wpływem tego, że ktoś nade mną stoi i coś tam krzyczy, że dasz jeszcze radę, spróbuj, jeszcze jedną. I nagle się okazuje, że kurczę, myślałem, że zrobię 10, a nagle zrobiłem 13 czy 15. Czyli przekroczyłem ten swój plan, który wchodząc na salę zakładałem i wtedy właśnie ten trening po wyjściu z tego treningu, mówię tak, no naprawdę był dobry trening, ten sensei mi pomógł, stał, pomógł, zmotywował. Ja zrobiłem, jestem mega zadowolony, bo zrobiłem coś, co w ogóle mi się wydawało, że jest niemożliwe.
1: Tak, ponad swoje oczekiwania.
4: Dokładnie. I w ogóle słowo Kyokushin oznacza ekstremum możliwości, czyli staramy się robić wszystko na 120% tego, co byśmy chcieli.
1: No, nie dziwię się, że sensei ma takie podejście, bo musi wymagać od grupy i czegoś ją nauczyć, ale tak jak tutaj padło to stwierdzenie, że trening może być rekreacyjny. Nie każdy wiąże swoją przyszłość albo wyobraża sobie siebie jako zawodnika biorącego udział w turniejach karate. On przychodzi tylko właśnie po to, żeby się tak przyjemnie zmęczyć, gdzieś może wyrzeźbić sylwetkę, być może nauczyć się jakiejś podstawy sztuki samoobrony.
4: Dokładnie tak, naprawdę to 80% ludzi, czy dzieci, czy dorosłych, czy młodzieży, którzy przychodzą, to jest zastawiony na taki trening rekreacyjny, prawda? Nazwijmy to w cudzysłowie rekreacyjny oczywiście. Natomiast te 20-15% rzeczywiście z takich osób, takich ludzi, którzy widać, że mają predyspozycję do tego sportu i chcą sami jakby więcej. I dlatego trzeba te osoby wyłowić, zrobić z nich taką właśnie grupę mocniejszą i już prowadzić wtedy stricte pod, w kierunku zawodów i tak dalej. Także w karate odnajdzie się ten, który wymaga albo oczekuje treningu takiego rekreacyjnego i ten, który oczekuje czegoś więcej również. Karate jest sportem dla wszystkich. Można zacząć w każdym wieku, czy to będzie, nie wiem, 3 lata, 5, 4, 6, 10, 15, 20, 30, 40 czy 50, 60. Często przecież rodzice, którzy przychodzą z dziećmi, no to też nie zaczynają w wieku 10 lat, tylko przychodzą w wieku, nie wiem, 40 załóżmy lat i schodzą z tych trybun albo wchodzą do sali i próbują trenować. I to jest fajne, że w karate w każdym momencie można się odnaleźć bez problemu, tylko trzeba chcieć.
1: Sport dla wszystkich, a dla tych, którzy notorycznie przynoszą zwolnienia z WF-u, ich też da się jakoś urobić?
4: Wstyd trochę powiedzieć, ale w szkole średniej bardzo często ja przynosiłem zwolnienia sam z WF-u.
1: Można wyjść na ludzi.
4: Można wyjść na ludzi, pomimo tego, że się przynosiło zwolnienia z WF-u, ale no, te lekcje WF-u nie były dla mnie w ogóle tak naprawdę interesujące, bo wiadomo, jak było kiedyś w szkole, pan od WF-u rzucał piłkę i szedł do magazynku. Jak ktoś nie lubi grać w piłkę, no to nie wiem. No, ja na przykład wolałem grać w kosza, zawsze graliśmy w piłkę. W związku z tym przynosiłem zwolnienie. Ale to jest oczywiście taki temat już poboczny i dosyć humorystyczny. Natomiast rzeczywiście jest teraz taki problem, że dużo młodzieży w ogóle już się mało rusza, tak jak pan wspomniał, przynoszą zwolnienia lekarskie do szkoły. I większość, tak mi się wydaje, z mojej obserwacji wynika, że tak naprawdę to nie są poważne jakieś schorzenia, które dyskwalifikują kogoś do uczestnictwa w zajęciach WF-u w szkole. Nie wiem, jakiś brak chęci, lenistwo. No wiadomo, jest dużo pokus teraz i komputery, telefony i no wiadomo teraz, że ta cywilizacja trochę w jakimś takim kierunku idzie internetowo, nie wiem, telefonicznym.
1: Tak, ćwiczone są tylko kciuki.
4: Ćwiczone są tylko kciuki. Ciężko jest się zmotywować do rzeczywiście do przyjścia na ten trening, do założenia tego stroju sportowego, czy w późniejszym czasie kimona, do trenowania w ogóle karate, czy jakiegośkolwiek innego sportu. Akurat rozmawiamy o karate. Dzieci i młodzież zachęcam szczególnie do trenowania. Karate jest sportem bardzo otwartym, tak jak rozmawialiśmy wcześniej. I każdy znajdzie dla siebie swoje miejsce i proszę nie obawiać, że nie wiem, że ktoś przyjdzie na trening karate pierwszy, drugi, trzeci raz i nagle, nie wiem, wystawimy jakiegoś zawodnika naprzeciwko i będą jakiś sparing, coś takiego. Takie rzeczy miejsca nie mają, dlatego że przychodząc na trening od razu, trener, czyli sensei, po krótkiej rozmowie już widać mniej więcej, czego ten człowiek oczekuje. Zaczyna trenować na jednym, drugim, trzecim treningu i też już widać, jakie ma zaangażowanie, jaką ma determinację, czego oczekuje. To widać w momencie, jak się rusza, czy rozmawia na tym treningu, bo często jest to u dzieci, że są niezainteresowane, zaraz jest rozmowa, chcą wychodzić do łazienki co 5 minut.
1: I nie wrócić,
4: dokładnie tak. Dlatego u mnie na treningach wyjście do łazienki to w zasadzie graniczy z cudem.
1: No, półtorej godziny można wytrzymać.
4: Spokojnie i to też uczy dzieci jakby czegoś takiego, że no przyszedłem, to muszę się zaangażować, muszę trenować. Tak samo ze spóźnieniem na trening karate, no nie ma czegoś takiego, że spóźniam się na trening karate. Karate też ma na celu uczyć punktualności, obowiązkowości i jak się ktoś spóźnia na trening karate, najczęściej są pompki, przysiady. I nawet mam takiego swojego małego kuzyna, który trenował u mnie, 10 lat ma.
1: Już jest mistrzem pompek.
4: Był mistrzem przysiadów, ale proszę sobie wyobrazić, że jeden trening się spóźnił, przysiady, płakał. Trudno, nie ma w ogóle przeprosić. Musi się nauczyć tego, że na trening karate się nie spóźniamy. I to też jest w późniejszym życiu się odzwierciedla, że nie spóźniamy się. Umawiamy się z kimś, przychodzimy na czas, ewentualnie chce się spóźnić, czy tak by mi wypadło, dzwonię, mówię, że przepraszam cię, taka sytuacja, spóźnię się. Nie ma tak, że spóźniam się, bo po prostu tak. Jeden trening przysiady, drugi trening przysiady, płacz. Trzeci trening, proszę sobie wyobrazić, bo to mi ojciec opowiadał tego kuzyna, że już godzinę przed treningiem stał przy ojcu, ciągnął go za rękaw, mówi, tata, idziemy na trening, ja nie będę robił pompek. Przysiadów, przepraszam bardzo. Także nauczył się w ciągu trzech treningów, nauczył się tego, że na trening się nie spóźniamy. Już godzinę wcześniej stał przy ojcu i mówił, że ta i wychodzimy na trening.
1: To krótko można powiedzieć, że to jest jeden z tych elementów, których karate uczy. To jest dyscyplina, samodyscyplina i poszanowanie też dla innych, w tym przypadku czasu innych, bo grupa też nie będzie czekała działa, żeby później ktoś z późnialskim musiał jeszcze raz od senseja usłyszeć jakieś tam wytyczne na temat treningu. Jeden z elementów.
4: Tak, jednym z elementów karate jest właśnie dyscyplina, szacunek do trenujących, bo tak naprawdę spóźniając się na trening, nie okazujemy też tego szacunku ludziom, którzy trenują na treningu i przede wszystkim nie okazujemy tego szacunku swojemu sensei, który z reguły jest starszy od nas, jest bardziej doświadczony i spóźniając się na trening, skoro ktoś, czyli sensei, mógł przyjść na trening punktualnie, a na przykład, nie wiem, 15-latek czy 10-latek nie może przyjść na trening, no to jest takie troszkę lekceważące, prawda, że ktoś, kto pracuje, ma dużo więcej spraw na głowie niż taki nastolatek, potrafi przyjść wcześniej, przebrać się i rozpocząć ten trening punktualnie, a taki młody człowiek nie, więc jednym z elementów właśnie tego jest, żeby nauczyć ich samodyscypliny, żeby sami wiedzieli, że ja muszę przyjść, muszę się przebrać, muszę mieć czas na to wszystko i wejść do sali troszkę przed czasem i zacząć trening zgodnie z czasem i przekładać to, tak jak mówiłem już, no, na życie dorosłe. A co więcej, dzieci w ogóle lubią dyscyplinę na treningach. Każdy się wydaje, że na treningu karate jest za duża dyscyplina. To jest troszkę inaczej, dlatego że dzieci lubią jasne zasady, że mogę to wtedy on, taki młody człowiek, nie gubi się, nie próbuje czegoś, bo wie, w jakim świecie ja się poruszam, tak? Że są pewne zasady w jedną, w drugą stronę i tego się muszę trzymać, w ten sposób się zachowywać. Dlatego dzieci bardzo lubią dyscyplinę. I jeśli na przykład jeden robi za spóźnienie przysiady, to jest negowany przez grupę, że później. Oczywiście to są z reguły śmiechy, prawda? Natomiast podśmiewają się z niego, że rzeczywiście, że się spóźnił, że robi przysiady. I to jest też fajne, motywujące, że grupa też jakby daje mu odczuć, że no, stary, przesadziłeś. My już tutaj trenujemy, a ty dopiero wchodzisz. No.
1: Zasady są proste, wszystko jest czarno-białe, jak strój młodego karateki.
4: Dokładnie.
1: Już tam może czarnego jeszcze nie ma, to jest marzenie.
4: To są marzenia, tak, o czarnym pasie, ale rzeczywiście tak jest, że te zasady muszą być jasne, klarowne. Wtedy ci, którzy wchodzą na trening, czują się pewnie i dobrze, bo wiedzą, co ich na tym treningu czeka. Najgorzej, jak ktoś wchodzi na trening i tak naprawdę nie wiadomo, co się stanie w środku, a tu wszystko jest wiadomo, jest sensei, który czuwa nad całą grupą i nie ma, że robimy, co chcemy, że biegamy, w którą stronę chcemy, że mówimy, kiedy chcemy. Nie, wszystkim tym zawiaduje sensei. Ja zawsze mówię do swoich dzieciaków, że możecie robić to, co chcecie, jeżeli ja na to pozwolę. Oni wtedy oczywiście wybuchają śmiechem, ale rzeczywiście tak jest, że no nie ma dowolności, bo tych osób jest dużo na treningu. Nie może być tak, że każdy robi, co mu się podoba, kiedy mu się podoba i gdzie mu się podoba, bo ten trening nie był skuteczny. Musi być dyscyplina. Zresztą jednym z założeń Masutatsu Oyamy, twórcę karate Kyokushin, było to, że karate w jakiś sposób naśladuje rygor wojskowy, tak? Że jest mocno zhierarchizowane, czyli jest właśnie ten sensei, są poszczególne niższe stopnie i każdy każdemu musi okazywać ten szacunek poprzez każdy element tak naprawdę treningu, czy to będzie rozpoczęcie, właśnie zakończenie, czy ćwiczenia w parach. Też musimy tego swojego partnera szanować podczas ćwiczeń w parach, bo często jest tak, że ktoś przychodzi właśnie pierwszy raz, coś tam robimy w parach, nagle się okazuje, że gdzieś za mocno go obszarpnął. Twój partner to jest twój partner, musisz go szanować też. To nie jest worek treningowy, czy to nie jest drzewo w parku, tylko to jest twój partner. Czyli musisz go szanować też, by wspólnie z nim trenować, żeby on się czuł komfortowo, żebyś ty się czuł komfortowo.
1: No właśnie, szacunek to też jest jeden z tych elementów. Z reguły jest tak, że szkoły karate mają też swoje motto, bo to nie są tylko ćwiczenia poszczególnych ataków, bloków, uników, ale to jest też nauka pewnej filozofii życia, wychowanie. Może to słowo będzie tutaj bardziej pasowało.
4: Dokładnie, tak jak pan powiedział, że karate oprócz tego elementu sportowego i sztuki walki oczywiście też właśnie niesie ze sobą tą filozofię. Jest ona oparta na prostych 10 punktach przysięgi dojo, w których tak naprawdę punktach jest zawarta cała kwintesencja uczciwego, porządnego karateki. Jednym z tych punktów, takim moim ulubionym, jeżeli mogę zacytować tutaj, to jest punkt: będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych oraz powstrzymać się od gwałtowności. I ten punkt uważam jest takim, dla mnie jest punktem bardzo ważnym. I jest parę tych punktów, że każdy może wybrać ten jakiś tam punkt dla siebie i trzymać się tych zasad. I to jest fajne właśnie, że z czasem trenowania ciała trenujemy również tego ducha i chłoniemy tą filozofię. I tak naprawdę karate na celu ma oczywiście oprócz tego, że wychować dobrego sportowca, dobrego karatekę, to też ma taki cel nadrzędny, żeby wychować dobrego człowieka, żeby ten człowiek był fajnym, uśmiechniętym człowiekiem. A dodatkowo, że ma takie umiejętności sportowe, też się wiąże z tym jakieś plusy. Można się obronić, można komuś pomóc w jakiejś ciężkiej sytuacji. I tak naprawdę to jest kwintesencją karate, żeby pomagać sobie nawzajem, żeby być uśmiechniętym, serdecznym, a że dodatkowo jesteśmy wysportowani i umiemy walczyć, to jest tylko dodatkowy plus.
1: Tak, taki można powiedzieć skutek uboczny, parafrazując jedną z reklam, tak? Dokładnie. Że to taki skutek uboczny, mamy wyrzeźbioną sylwetkę, nie mamy już właśnie tej zadyszki na schodach, jesteśmy przygotowani chociażby na przykład do zawodów, bo każdy klub karate, każda grupa no, chce się czymś poszczycić i zazwyczaj ma w swoich szeregach tych zawodowców, zawodników, którzy startują w różnego rodzaju zawodach. Jak tutaj się podchodzi do tej grupy? Są takie perełki, które gdzieś trzeba na jakimś etapie treningu wyłowić, to raz. A dwa, pewnie jeszcze przekonać, że to może być sposób na życie.
4: Dokładnie. Tak naprawdę to wychodzi wszystko na treningach w tych grupach początkujących, gdzie już, tak już mówiłem wcześniej, że widać już, jak ktoś się rusza, że ktoś ma predyspozycje ruchowe, że ma też zaangażowanie w trening, odpowiednie skupienie. Oczywiście te elementy są u takiej osoby no jeszcze nie na tyle rozwinięte, żeby mógł już startować, ale już ten gdzieś tam zalążek, to ziarnko widać, że jest. I poprzez trening, poprzez rozmowy z sensei, gdzieś kształtuje się właśnie tego zawodnika. Czasem jest tak, że nam się wydaje, że na przykład o, ta osoba się nadaje, natomiast po roku, dwóch, trzech treningu się okazuje, że jednak nie, bo jednak czegoś tej osoby brakuje, albo jakichś predyspozycji psychicznych, albo predyspozycji jakichś fizycznych, albo czegoś innego, albo zaangażowania w trening. Zresztą tak jak w każdym innym sporcie, najważniejsze jest chyba zaangażowanie. 20% talentu, 80% to musi być praca. Nie wystarczy mieć sam talent. Tak naprawdę musi to być poparte ogromną pracą, ogromnym zaangażowaniem. Nie wystarczy przyjść dwa razy na trening w tygodniu, po godzinie, bo to jest za mało, prawda? To jest trening rekreacyjny. Natomiast żeby zostać zawodnikiem, jeśli myślimy o tym i takie dziecko widać, że jest, ma predyspozycję, no to musi się bardziej zaangażować. A tak naprawdę w takim momencie, jak się jest taki młody człowiek, to nie trzeba go bardzo namawiać, bo widać, że on sam chce, wystarczy go podejść, powiedzieć, słuchaj, przyjdź na dodatkowy trening wtedy i wtedy. To on wylatuje z sali, mamo, sensei powiedział, że przyszedł na trening dodatkowy. I to też jest wydarzenie, to jest motywujące i takie nobilitujące, że on trafił do tej grupy, gdzie już jest to karate na takim poziomie bardziej, powiem, sportowym, tak?
1: Rodzice też chyba są zadowoleni, bo tata, mama mają jakiś taki powód do dumy. Czasami jest tak, że te dzieci chodzą, uczęszczają na różnego rodzaju zajęcia, bo spełniają te niespełnione marzenia rodziców. Rodzice chcieli na przykład tańczyć, ale na zajęcia z tańca posyłają swoje dzieci. To nie jest trochę tak?
4: Dokładnie tak. Rzeczywiście tak jest, że rodzice też są zadowoleni i dumni ze swoich dzieci. No zresztą to jest chyba normalne, że jeśli ktoś ćwiczy jakikolwiek sport, akurat w tym przypadku karate kyokushin, i nagle się okazuje, że wychodzi do nich trener i mówi, proszę państwa, mam taką propozycję, żeby to dziecko wasze przenieść do grupy, tej już takiej bardziej ukierunkowanej, to oni też są zadowoleni, że jednak moje dziecko jest, no ma jakieś predyspozycje ponadprzeciętną, tak? Czyli, że ten trener widzi w tym dziecku jakiś potencjał sportowy, czy on będzie zrealizowany w przyszłości, nie wiadomo. Na ten moment widzi i zaprasza go do jakiejś tam grupy, gdzie może go sprawdzić jeszcze bardziej, prawda?
1: Po prostu jest glina, można rzeźbić. A wiadomo, że nie z każdej gliny powstanie ładna miska.
4: Dokładnie, dokładnie tak. A co przyniesie przyszłość, no to czas pokaże. Ale rodzice naprawdę są bardzo zaangażowani, czy z tej grupy zawodniczej, czy z tej rekreacyjnej. Zresztą w ogóle często robimy na przykład u nas w klubie takie jakieś rajdy piesze połączone z ogniskiem, żeby właśnie tą grupę, żeby karate to nie był tylko sport, że przychodzimy na ten trening, zostawiamy te dzieci, czy ćwiczymy z nimi i wychodzimy z treningu, dziękuję, do widzenia, us i idziemy do domu.
1: Musi być integracja.
4: Musi być integracja. Dla mnie jest to bardzo ważne, żeby ludzie, którzy tworzą klub, bo tak naprawdę wiadomo, no, ja tworzę ten klub od strony sportowej, ale ja sam nic nie zrobię, prawda? No, muszą być te dzieci, muszą być ci rodzice, muszą być sponsorzy, musi być cała grupa, cała otoczka ludzi, którzy gdzieś tam są w ten klub zaangażowani. Często bardzo organizujemy właśnie różnego rodzaju jakieś rajdy, wycieczki, gdzie ci rodzice między sobą mogą się zintegrować. A już teraz no, jest to na takim poziomie, że ci rodzice jeżdżą wspólnie na ferie, na wakacje, przysyłają zdjęcia, że jesteśmy razem i to jest właśnie fajne, że ich dzieci się już tak ze sobą zaprzyjaźniają, że bez siebie nie widzą ani wakacji, ani ferii i jeżdżą razem. I to jest właśnie kolejny element jakby pozytywny karate, że nie tylko jednoczy ludzi trenujących, tylko dodatkowo jeszcze no, łączy rodziców poza w ogóle już treningami karate.
1: No i to jest właśnie ten świetny punkt wyjścia, to od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, że rodzice też mogą trenować razem z dziećmi. Nie tylko siedzieć, nie tylko przyglądać się i czekać, aż trening się skończy, patrząc w telefon, tylko chyba nawet dzięki temu łatwiej ich zaangażować, wyciągnąć gdzieś na salę do ćwiczeń.
4: Fajnie jest, jak ci rodzice się jednak zaangażują w ten sposób fizyczny, że trenują. I tak naprawdę o to chodzi, żebyśmy wszyscy trenowali. Są wakacje, jedziemy nad morze, pływamy, biegamy, są ferie, jedziemy na narty, jedziemy na sanki, czy biegamy po lesie na nartach biegowych. To, że ten sport mamy taką ideę, ja mam taką przynajmniej ideę, żeby zaszczepić ten ruch fizyczny, czy to będzie karate, czy w okresie, kiedy nie ma treningów karate, właśnie wakacje czy ferie, chociaż są, wiadomo, obozy sportowe, to i tak się ruszamy. I ci rodzice mają być zmotywowani do tego, żeby kończy się sezon, dobra, jedziemy na przykład nad morze, ale nad morzem, nie wiem, pływamy na łódkach, pływamy w pław, robimy jakieś różne fajne, aktywne rzeczy. Nie wychodzimy na plażę, bach, leżymy na plaży 6 godzin, idziemy na obiad. Nie, właśnie rodzice też poprzez te treningi jakby tak angażują się sami, że już później nie wyobrażają sobie nie spędzania tego czasu aktywnie. I tyle, no to jest skutek uboczny, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, ale taki bardzo pozytywny.
1: A jest jakaś dobra pora na to, żeby zacząć? No bo wiadomo, większość grup dziecięcych, młodzieżowych, to pierwsze zajęcia organizowane są we wrześniu, tuż po wakacjach, kiedy zaczyna się nowy rok szkolny, wtedy też może zacząć się nowy rok przygody z karate. Ale czy jest taki właśnie moment typu, nie wiem, może styczeń jest lepszy, bo w styczniu z kolei są postanowienia noworoczne i wszyscy, będę trenował i nagle na siłowniach mamy oblężenia, a potem w lutym już jest pusto. Jak to jest w przypadku karate?
4: W przypadku karate sezon zaczyna się we wrześniu, bo od września do czerwca, czyli tak jak jest rok szkolny, natomiast wiadomo, że najwięcej chętnych kandydatów jest od września, natomiast tak naprawdę można zacząć karate w każdym momencie i przyjść na ten trening. Jeśli to jest grupa początkująca, nie ma problemu, z czasem nadrobimy ten materiał, w cudzysłowie, że tak powiem, który był już, nie wiem, przez miesiąc czy przez dwa gdzieś tam robiony. Tak mówię, te grupy początkujące, no to są bardzo podstawowe elementy, dlatego nie ma problemu, czy jak na przykład dołączę w lutym czy w styczniu, że nie wiem, że nie nadrobię. W ciągu roku możemy w każdym momencie dołączyć do grupy, liczą się to naprawdę chęć i zaangażowanie. To jest chyba najważniejsze, chęć i zaangażowanie.
1: No i to nie jest też szkoła, tu nie można zostać z roku na rok i powtarzać klasy.
4: Nie, oczywiście. Tutaj nikogo nie... Jest ciągły rozwój. Wszystko jest tak naprawdę w naszych rękach. To jest właśnie fajne w sporcie indywidualnym, że nie możemy powiedzieć, a tam kolega mi, nie wiem, nie podał, kolega się nie wystawił na pozycję albo coś jeszcze innego. Nie, wszystko tak naprawdę zależy od nas i od naszej motywacji. I cóż, wszystko w naszych rękach. I czy my zaczniemy od września, czy zaczniemy od października, nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby przyjść i zacząć trenować.
1: Najważniejsze, żeby znaleźć gdzieś w sobie tą iskierkę zapału, ewentualnie mieć też kogoś znajomego, którego, nie wiem, syn, córka na takie zajęcia chodzi, bo to jest chyba też najlepsza reklama dla samego sportu, żeby zacząć go trenować, najbardziej motywuje. Takie oddziaływanie na innych, to niektórzy to nazywają marketingiem szeptanym, że a, byłem na treningu, było fajnie. Może ty też spróbujesz. Gdzieś tam już ta myśl kiełkuje. To właśnie w ten sposób najczęściej dochodzi do tego, że ktoś się pierwszy raz pojawia na treningu?
4: Marketing szeptany to jest chyba najlepszy marketing, jaki może być. Rzeczywiście, tak jak pan powiedział, z reguły tak jest. Rzeczywiście plakaty, jak billboardy i ten cały marketing taki normalny musi być. Natomiast ludzie się tak naprawdę motywują sami i nawzajem. I to jest właśnie fajne, że wiesz co, ja chodzę, chodź ty przejdź. I to jest u osób dorosłych, czyli u rodziców, jest właśnie ten moment, że to jest takie przełamanie wstydu, że a kurczę, ale jak ja przecież nie trenowałem, jak ja pójdę teraz na karate trenować, no gdzie, przecież ja mam tam 40 czy 35 lat, no jak ja pójdę na trening karate. Właśnie nie, właśnie trzeba ten wstyd odstawić na bok, bo co to zresztą za wstyd, no to ja bym powiedział, że raczej wstyd to jest siedzieć na ławce.
1: Czyli krótki wniosek. Lepiej, jak już jesteśmy na treningu karate, to nie czerpać tej energii z baterii do smartfona, tylko zużywać własną energię, przywdzieć odpowiedni strój. No i tego pozostaje nam życzyć każdemu, że jeżeli już przywdzieje kimono, to żeby tylko pasy później sukcesywnie zmieniały kolor aż do czarnego.
4: Dokładnie. No cóż, mogę życzyć tylko wszystkim, którzy zaczynają drogę karate, żeby ta droga ich trwała przez całe życie. Jest to piękna przygoda. Poznajmy wiele osób, wiele miejsc. Zresztą w ogóle karate w taki fajny sposób jednoczy, że jak się z kimś trenował karate, ktoś przestał trenować, spotykamy go na przykład za 20 lat, nie wiem, w urzędzie gdzieś, wchodzimy i nagle tak: cześć, ty nie trenowałeś karate? No tak, pamiętam, cześć. I w ogóle znika różnica tego czasu, żebyśmy się nie widzieli, że dalej jakby jesteśmy blisko siebie i dalej jesteśmy tymi karatekami, tak? Czyli ta więź zostaje na całe życie coś pięknego.
1: No to mam nadzieję, że kogoś naszą rozmową zaraziliśmy, chociażby do tego, żeby zaczął się zastanawiać, a może pójść. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, aby sale zaczęły nam pękać w szwach i tych wychowanych przez karate za jakieś parę lat było coraz więcej. A przypomnę, że dziś właśnie o tym sporcie, o jego filozofii też rozmawiałem z moim i waszym gościem. Był nim Alan Mazur, sensei karate Kyokushin. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za wizytę w studiu.
4: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia na treningach. 8.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

powoli widać już zbliżające się poranne godziny szczytu i coraz więcej aut pojawia się na Alei Dziewięciu Wieków Kielc, a także w okolicach Warszawskiej czy Alei Solidarności. Tłoczno zaczyna też się robić przy Jagiellońskiej i Grunwaldzkiej. Aut przybywa też na Krakowskiej, Legionów i Ściegiennego.

Trudne, dobrego początki, co? Tak startuje nowy tydzień, a my razem z nim i z wami. Podkręcamy tempo w Nola Radio i robimy wam poniedziałek. Jest 6:30, Waldek Darłak. Siemano, hej!

Lecimy, lecimy, a mam nadzieję, że jeżeli chodzi o wyspanie, to już jest za wami, albo wyśpicie się jutro. Lubię cię jak lato, modelki i włodarski. Dobra poranna rozgrzewka to jest też to, co ja lubię. Mam dla was torbę Meloradia i 3 poranne szoty na rozgrzewkę w poniedziałek rano. Dzwońcie już teraz pod 321-321-777. Melomerch do zgarnięcia dla was. Dzwońcie i to szybko pod 321-321-777. Czekam już teraz. Torba Meloradia czeka na was.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Siemanko, Ola.
1: Hej.
0: Hej, co ta wola u ciebie w poniedziałek rano? Czy to jest trudne pytanie?
1: Wszystko w porządku. Właśnie jestem bardzo zaskoczona, że udało mi się zadzwonić do za pierwszym razem do was.
0: No widzisz, to jest dopiero fajny poniedziałek, nie? A jak tak się zaczyna?
1: Dokładnie, super prezent na Dzień Dziecka.
0: No, Ola, to ja się bardzo cieszę, że uśmiech na twojej twarzy wywołaliśmy. Słuchaj, a to dopiero początek, poniedziałek się rozkręca. Masz jakieś konkretne plany?
1: Teraz jadę właśnie do pracy. Jestem logopedą, więc mam nadzieję, że moi uczniowie w szkole zaczekają i wybaczą mi to małe spóźnienie.
0: No pewnie, że tak,
1: ale
0: słuchaj.
1: Ale taka nagła sytuacja.
0: Powód jest bardzo konkretny. Występ w Melo to zobowiązuje. Uwaga. Ola, to ja mam dla ciebie teraz 3 szoty w Melo. Melo. 3 szybkie pytania z samego rana w poniedziałek. Ola, naleśniki czy pankejki?
1: Pankejki.
0: Pisać czy dzwonić?
1: Zdecydowanie.
0: Jeszcze raz, zdecydowanie co?
1: Zdecydowanie pisać.
0: Pisać. No dobra, to teraz uwaga. Ubierać się tylko na czarno, czy tylko na różowo?
1: Tylko na różowo.
0: Od razu jest fajniej. Słuchaj, Melo Torba dla ciebie pakujemy, wysyłamy, a ty do niej zapakujesz naprawdę sporo w tym sezonie latem. Cześć, fajnego poniedziałku. Hej, bye.
1: Bardzo cieszę, pozdrawiam.

0: Pitbull, Afrojack in New York, give me everything tonight. A po co czekać do wieczora? My wam wszystko, co trzeba rano dajemy. Dawaj newsy za chwilę.
1: Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Milky, David Guetta, Just the Way You Are. Za 6 minut siódma, za 6 minut siódma.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Chciałbym wynająć wychany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
4: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: niedaleko chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chylu.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Autopromocja.
12: Wieczorami
0: idę w Melo
12: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Melo Radio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Pogoda.
13: Zdecydowanie pochmurny poranek szykuje nam się dzisiaj w Kielcach i wygląda na to, że w prognozie pogody są też opady deszczu. Co prawda dopiero na 12, więc będziemy to jeszcze sprawdzać, ale może na wszelki wypadek dobrze będzie zabrać ze sobą parasol. Na termometrach mamy około 15 stopni, maksymalnie możemy spodziewać się 21, ale razem z opadami temperatura ma też nieco spaść. Wiatr za to utrzyma się słaby i ciśnienie będzie w normie.
14: Poniedziałek rano, już prawie siódma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
15: Piłkarze naszej reprezentacji przegrali mecz towarzyski z Ukrainą we Wrocławiu 0-2. Polacy mieli kilka okazji, ale ich nie wykorzystali, a Ukraińcy te błędy właśnie wykorzystali. Mówi pomocnik biało-czerwonych Piotr Zieliński. Mecz z Nigerią w środę. Ebola rozszerza się poza Afrykę. Pierwszy pacjent z objawami po wizycie w Demokratycznej Republice Konga trafił do szpitala w São Paulo w Brazylii. Kolejny jest izolowany w Austrii. Wirus trafił też do Australii. Z tego powodu lotniska zaczęły kontrolować turystów. Na koniec najnowsza zachcianka Donalda Trumpa. Prezydent USA zapowiedział, że na dachu budowanej sali balowej przy Białym Domu powstanie port dronowy. Ma służyć zabezpieczeniu Waszyngtonu.
16: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
14: A jakbyście mieli zachciankę, żeby fajnie ten poniedziałek zacząć, to my jesteśmy ją w stanie zrealizować. Podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko, w poniedziałek rano, siódma na zegarach.

0: tabletkę, a to mój numer Skizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: cię tu. Kizo i Black Eye, Taxi w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo w poniedziałek rano i mamy WhatsAppa i czekamy na was na meloradio.pl, na wasze głosówki i pytamy was dzisiaj, uwaga, w co się ostatnio mocno wkręciliście i to tak mocno, że nie mogliście przestać. Czym się ostatnio naprawdę mega mocno jaraliście, żeby nie powiedzieć, że co było waszą ostatnią obsesją? Jak ja mówię takie rzeczy, to Daria, tobie co przychodzi do głowy?
1: Ja mam aktualnie obsesję na punkcie serialu o hokeistach, wiesz, tam jest romantycznie, no po prostu jestem zakochana w tych postaciach i w całej fabule.
0: Romantycznie mówisz, no dobra, a wy czym ostatnio się jaraliście? Ja na przykład wakacjami krótkimi i urlopem. Normalnie fantastico. Dajcie znać, co tam u was. Czekamy na meloradio.pl, wbijacie i nagrywacie głosówkę, w co ostatnio się wkręciliście, czym naprawdę mocno ostatnio się jaraliście. Dajcie znać na te najlepsze nagrywki od was, najlepsze głosówki. Czekam merch od Meloradia. Nagrywajcie teraz, czekamy na was.

0: Kakej Drenchel w Melo Radio. I don't know. W Melo tak podkręcamy tempo od samego rana w poniedziałek na początek nowego tygodnia i pytamy was, w co ostatnio naprawdę mocno się wkręciliście, czym się tak naprawdę bardzo mocno jaraliście, że aż nie mogliście przestać. Tak jak na przykład Daria ogląda serial o hokeistach. Nie, no dobra.
1: Mega hot. Zapomniałeś dodać o hot hokeistach.
0: Hot. Dobra. To teraz słuchajcie, też hot temat, bo podejrzeliśmy, co gwiazdy jedzą za kulisami, jak nikt nie widzi. Ale za to można zobaczyć to w ich takich zbiorach wymagań, co to sobie życzą, żeby było ich w ich garderobie. I co? Na początek Taylor Swift na przykład. Słuchajcie, ziarna soi. No musi być. Lody, awokado, makaron i chipsy tortilla. Nieźle, nie? Lady Gaga z kolei uwielbia herbatę imbirową i cytrynową. Musi być miód, guacamole, no i owoce i sery i krakersy. Kogo tu jeszcze mamy? Kanye West, jogurty, orzechy, solone pistacje. Nie powiedziałbym, szczerze mówiąc, okej. Miley Cyrus, świeże owoce, warzywa, woda kokosowa. Tak spokojnie, nie?
1: Daria. Tak basic, no fajnie.
0: No. Fajnie. Jay-Z, woda, masło orzechowe, galaretka winogronowa, zestaw do herbaty. Co oni z tą herbatą?
1: Tak, myślałam, że mają jakieś większe wymagania, typu wiesz, humary, owoce morza, tu,
0: też,
1: wow.
0: No, też podejrzewałem. Słuchaj, Rihanna. Nie, no to spokojnie. Ja mógłbym ją zaprosić. Spełniam wymagania, słuchaj. Chrupki, ciastka i makaron w pudełku.
1: Rihanna, przyjedź do nas, błagam.
0: Przybywaj. Jesteśmy gotowi. Chrupki, ciastka pod ręką w każdej chwili dla ciebie. Kongs w Melo pod ręką, to my mamy taką właśnie energetyczną muzę dla was. Tak podkręcamy tempo. Galaxy, już 19 minut po 7:00.

0: Anima i Beautiful w Melo.
1: And that's the truth. Every breath that you take, every word that you say is still beautiful.
0: No i to mi powie, że nie może być pięknie w poniedziałek rano. W co się ostatnio wkręcacie? Co jest waszą mocną obsesją?
2: Ostatnio największą zajawkę miałam o hodowli węży. Boję się ich, nie rozumiem, ale nie mogę przestać myśleć o tym, że może by jednego kupić.
0: Czemu nie? Czekamy na głosówki na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: O reklamie.
4: Podkręcamy tempo w Melo Radio od samego rana w poniedziałek, a za chwilę to powiemy wam o tym, czego nie powinien robić dorosły facet. Za 26 minut 8.

0: Kala Fernandez. Co jeśli w Melo Radio? Poniedziałek, mamy, jest pierwszy dzień czerwca. Oczywiście, że dzień dziecka dzisiaj także, ale też i dzień rodziców. I dzień, w którym my wam powiemy, czego nie powinni robić dorośli faceci, bo Daria zrobiła szybki przegląd takich rzeczy. I mam tu listę. Słuchajcie, dobra, no ja wam to powiem. Zatrudniać kogoś do wymiany oleju nie powinien dorosły facet. Naprawdę, Daria, tak myślisz? No dobra, dobra.
1: No chłopie, jesteś dorosły, naucz się dobra. Tego, jakby to jest proste, okej?
0: Dobra, czekaj. Na liście...
2: Beczka z olejem, może spróbujesz, Daria.
0: Na liście jest jeszcze gorzej, czekajcie. Czego nie powinien robić dorosły facet? Machać dwoma rękami.
1: Nie, no to... No nie, no dziewczyny machają tak dwoma rękami, to jest cute, ale chłop, ale proszę, raz... jedną. Aha. Do, I jeszcze jedną. Nie powinien no. jeździć samochodem swojej dziewczyny. Jednorazowo, okej, cool, ale kolego, zainwestuj w jakiś swój, nie wiem, pokaż coś więcej, okej? Czekamy.

0: Fisher i Tones and I. Melo, mamy dla was najlepszy drop nowych hitów, a to prosto z 30 Melo Radia, pozycja 19 w ostatnim notowaniu. Już za chwilę newsy w Melo.
1: A w nich zajrzymy w Tatry Wysokie na Słowacji, bo już można w nie zaglądać.
0: Za 8:08.
2: A już o 8:00 zagramy.
0: Sobel i całe lato.
3: Całe lato chciałbym pić. Do rana wszystkie kolorowe dni. Do dna i całe lato chciałbym żyć.
0: Najgoręcej w Melo od rana w poniedziałek. Tak zagramy już niedługo. Wcześniej będzie też prognoza pogody.
2: Radio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja.
4: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10,
5: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A ty po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan. M.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Mistrzowski. Przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Jedź na tu lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
7: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
14: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
14: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
15: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
17: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
18: Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie. Autopromocja.
19: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
20: Meloradio.
19: Ale proszę uzasadnić.
20: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
19: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
20: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
19: Iga Dudziuk
20: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja.

0: szczytu zdecydowanie dają się już we znaki kierowcom. Tłoczno może być w okolicach Sandomierskiej, Bohaterów, Warszawy i Źródłowej. Więcej aut będzie też na pewno przy Husarskiej, Ściegiennego, Legionów i Krakowskiej. Tłoczno jest też zdecydowanie przy Jagiellońskiej i Grunwaldzkiej, a także w okolicach Armii Krajowej, Żelaznej i Żytniej. Zdecydowanie pochmurny poranek mamy dzisiaj w Kielcach. Wygląda na to, że na słońce nie mamy większych szans, a koło południa w prognozie pogody widać też opady deszczu. Nie jakieś bardzo duże, no ale parasol może się przydać. 16 stopni zobaczymy na termometrach, maksymalnie możemy spodziewać się 22. Wiatr utrzyma się przy tym wszystkim słaby i ciśnienie też pozostanie w normie.
1: To już prawie 8. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Są zarzuty za atak na 12-latka w centrum Krakowa. Na klatce schodowej kamienicy na chłopca wracającego ze szkoły rzucił się 32-letni mężczyzna. Na szczęście dziecku nic się nie stało. Mężczyzna szedł za uczniem ze szkoły, mówi Iwona Szelichiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
3: Usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego. Został on również skierowany na obserwację do szpitala.
2: Według nieoficjalnych informacji zatrzymany mężczyzna w przeszłości miał zarzuty za dokonanie innych czynności seksualnych wobec nieletniego. Iga Świątek odpadła z French Open. Nasza tenisistka w czwartej rundzie przegrała w dwóch setach z Ukrainką Martą Kostiuk. Na koniec o tym, że dziś początek letniego sezonu turystycznego w Tatrach Wysokich na Słowacji to po 7 miesiącach zimowego zamknięcia większości wysokogórskich szlaków.
1: A my jesteśmy dla Was otwarci non-stop, a w poniedziałek rano to już, słuchajcie, w ogóle dużo energetycznej muzy w ofercie. Dla Was całkiem gratis od rana. Podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siema, jest 8.

0: Sean Paul i David Guetta, jak zaczęliście ten tydzień wcześniej rano, to już udowodniliście sobie dużo, a teraz dodatkowo możecie jeszcze udowodnić wszystkim, że jesteście gotowi na wszystko. Czekamy na was. 321-321-777. Czeka fajny merch do zgarnięcia. Są skiety, jest melotorba. No i czekamy. Brakuje tylko was. Dzwońcie teraz.
1: 321-321-777.
0: Czekamy na dwie osoby. Dzwońcie jak najszybciej do Melo.

0: One Republic i Alesso w Melo. Podkręcamy tempo 17 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Słuchajcie, Michał jest z nami razem już teraz. Michał, jesteś? Halo, halo?
2: Jestem, cześć.
0: Cześć, Michał, u ciebie to się dzieje podobno.
2: Dzieje się właśnie. Wyjechałem po pieluchy i liczę na to, że wrócę z etykietami.
0: Słuchaj, Michał.
3: Tylko radio byś wyłączył.
0: Trochę przycisz radio, na moment, dobra? Na moment pozwalam, potem znowu zrób głośniej, Melo, a tak,
2: mam
0: żeby
2: wyłączone.
0: Nam teraz...
2: Mam wyłączone.
0: Tak, dobra, okej, okay, to teraz chyba trochę lepiej będzie nas słychać. Jest Michał, u Michała się dzieje się też u Radka. Cześć, Radek.
4: Cześć, witaj.
0: Cześć, siemanko. Radek to leci do Warszawy załatwiać sprawy. Konkretnie, służbowo, na poważnie.
4: Nie, taka praca.
0: Taka praca. Ty, ale Radek, to umówmy się. Dobrze, że jest, pewnie, że tak, Radek, ale umówmy się, to teraz, wiesz, wyluzuj, bo trzeba po prostu zgarnąć merch, który mamy. Za dwie dobre odpowiedzi jest książka o Tomorrowland, za jedną melotorba. Zgłaszacie się swoim imieniem. Uwaga.
1: Gotowi na wszystko.
0: Startujemy? Możemy? Zasady znane?
4: Tak.
0: Czy drugiego uczestnika też usłyszę, że tak?
2: Tak.
0: Dobrze. Pytanie pierwsze dzisiaj. Ile języków urzędowych obowiązuje w ONZ? 6 czy 50?
2: Michał.
0: Michał.
4: Radek.
0: Michał pierwszy.
2: 50.
0: Michał. 50. 50 to ty tych pieluch przywieź do domu, przyda się na pewno i szybko pójdą. A prawidłowa odpowiedź to 6. Ale ja rozumiem, że ty idziesz...
2: Ja liczy...
0: No.
2: Liczyłem razem z pracownikami.
0: Jasne. Wiesz co, powiem ci, że ja rozumiem, że ty idziesz na ilość przy tym temacie, który masz tutaj. Dobra. Okej. Okay. Słuchajcie, jest jeszcze pytanie drugie. Uwaga. Czy Calvin Harris zagra na Tomorrowland? Tak czy nie?
2: Michał.
0: Tak,
4: Radek.
0: Michał?
2: Zagra.
0: Tak jest.
3: Brawo. Michał.
0: Ty też dzisiaj. Dobrze zagrałeś. Ale się działo. Michał skupiony na tych ilościach hurtowych i tak trafiał na początek. Słuchajcie, jedna prawidłowa odpowiedź na koncie Michała, a to znaczy, że melotorbę pakujemy i wysyłamy do ciebie. Jest dobrze. Radek, ty się nie przejmuj, załatwiaj swoje sprawy, a my tobie merch Meloradia też wysyłamy, żeby dobrze się zaczął ten poniedziałek i cały tydzień.
1: Gotowi na wszystko.

0: Ebony, halo, w Melo Radio tak podkręcamy tempo. Jak tam wasz poniedziałek? Już rozkręcony odpowiednio? Coś czuję, że chyba tak. Dzisiaj pierwszy dzień czerwca, nowy tydzień, nowy miesiąc. Zaczęliśmy. No i przy okazji oczywiście dzisiaj Dzień Dziecka. Nie zapominajcie też o tym, że Światowy Dzień Rodziców. A przy okazji też, bo okazji do świętowania sporo. Dzisiaj Dzień Mleka i Święto Bułki. Czy to da się jakoś połączyć? A może nie będę pytał. To Wlo już za chwilę w Melo, 28 po 8.
1: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów.

0: Dzieciaki do Media Markt.
1: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl. Lodówka przenośna 29 litrów Krivit 50 zł taniej 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
15: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
14: I dla dzieci z rodzicami.
16: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Porek.

Eric Prydz w Melo Radio. Podkręcamy tempo i dajemy wam szansę przeżyć coś niezwykłego. Te emocje zostaną z wami na długo. Możecie pojechać na Tomorrowland z Meloradiem. Wejdźcie na meloradio.pl i pokażcie z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Czekamy na wasze mega filmiki i fotki. Im bardziej szalone, odjechane, tym lepiej. Uwaga, zawieziemy was tam na miejsce do Boom w Belgii. Ogarniamy wam transport, także dziewczyny spoko. Będzie szansa zabrać tyle ciuchów, żeby mieć super outfity na miejscu. Czekamy na was na Meloradio.pl. A teraz już Griffin, czyli jedna z gwiazd tegorocznego Tomorrowland w Meloradio. Save my life.

0: Poniedziałki są naprawdę fajne, dużo fajnych nowości. Mamy dla was jedna z nich już teraz. Bob Sinclair, Can't Wait w Melo. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo Radio. Mamy też newsy, to już za chwilę.
1: A w nich zapowiedź grzmotów, które mogą pojawić się dzisiaj w prawie całym kraju.
0: Nie strasz, nie strasz.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Jazzy Spirits Can't Night w Melo. A co jeszcze w pogodzie się dzisiaj wydarzy i czeka na was? O tym też w prognozie w Melo Radio już niedługo.

0: Radio Kielce. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów.

0: Linki do MediaMarkt.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
8: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Po reklamie.

0: słuchaj na 103.9 FM. Traffic.
1: O tej porze dużego ruchu trzeba spodziewać się zwłaszcza w centrum. O tej porze tłoczno będzie w okolicach Seminaryjskiej, Krakowskiej, Ogrodowej, a także w okolicach Wesołej, Leśnej czy Piotrkowskiej. Dużo aut będzie też przy rondzie Giedrojcia, Paderewskiego, Równej, Złotej, Wspólnej czy Sienkiewicza. Na słońce w Kielcach nie mamy dzisiaj większych szans. Chmury zdecydowanie dominują na naszym niebie i będzie mogło padać też koło 12. To będziemy jeszcze sprawdzać na bieżąco. Nie mają to być bardzo duże opady i mają skończyć się już koło 14. Na termometrach mamy prawie 20 stopni, a 22 możemy spodziewać się maksymalnie. Wiatr utrzyma się umiarkowany i ciśnienie też przez cały dzień będzie w normie.
2: To już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Na początek ostrzeżenie przed burzami w znacznej części kraju. Alerty zaczną obowiązywać w południe. Burze mają ominąć jedynie województwa dolnośląskie, lubuskie, opolskie i lubelskie. Energia ze ścieków ma ogrzewać Gliwice. Plan zakłada budowę dużej pompy ciepła wykorzystującej energię z oczyszczalni. Może to dać realne oszczędności, które mogą przełożyć się na niższe rachunki. Chcemy być samowystarczalni, podkreśla Krzysztof Szaliński z gliwickiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej.
4: Bardzo ważną rolę generalnie chyba wszyscy dostawcy ciepła systemowego przywiązują do dywersyfikacji źródeł ciepła.
3: Inwestycja ma być gotowa w przyszłym roku. Na koniec sport i historyczny awans Wieczystej do Ekstraklasy. Piłkarze pokonali w Krakowie Chrobrego Głogów 2-1 w finale barażowym. Wcześniej bezpośrednią promocję z pierwszej ligi wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław.
2: A wy świetnie dajecie sobie dzisiaj radę z tym poniedziałkiem. Już walczyliście całkiem niezły początek nowego tygodnia. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko, hej, jest 9:00.

Doda i melodia ta w Melo. Podkręcamy tempo, 12 minut po godzinie 9. Jak tam u was dzisiaj w pracy? Czujecie, że jesteście w miejscu swoich marzeń? Bo my znaleźliśmy kilka takich prac, o których ludzie marzą na świecie. Za chwilę więcej o tym.

0: All We Got It Right, Dalton w Meloradio. Podkręcamy tempo. Czy wy jesteście właśnie w tej chwili w miejscu, o którym możecie powiedzieć, że to jest praca waszych marzeń? Bo my przejrzeliśmy spis takich prac i słuchajcie, to jest naprawdę kilka mega fajnych zajęć. Na przykład, słuchajcie, jest coś takiego jak degustator czekolady. Serio.
1: O, to ja się nadaję, no.
2: Prawda. No.
0: Człowiek na takim stanowisku pracy próbuje różnych czekolad przed wprowadzeniem ich na rynek. Odpowiedzialna funkcja. No. Jest też tester gier wideo, czyli sobie po prostu gra w gry przed premierą i szuka błędów. No, jest nieźle. I jest też, uwaga, tester luksusowych łóżek. Domyślam się, że tu jest mega naprawdę duża konkurencja i wielu chętnych na jedno miejsce. Nocuje taka osoba w hotelach i laboratoriach, materacy, ocenia komfort i jakość snu. Darka, ja mam coś dla ciebie.
2: No, co tam?
0: Ale musiałabyś pokonać mnie, bo ja też aplikuję. Niania Pant, słuchaj.
2: Chciałabym totalnie.
0: No, bawisz się z pandami, karmisz, no i dbasz o to, żeby czuły się fajniej niż ty.

Magnetic Bosa w Melo Radio. Podkręcamy tempo, słuchajcie, nie wiem, czy to lato będzie upalne, ale na pewno, i to wiem, będzie mega imprezowe. Najbardziej w Kołobrzegu, gdzie już od 31 lipca do 2 sierpnia Sunrise Festival. Uwaga, mamy dla was bilety na to wydarzenie. Będą dziś do zdobycia w Melo Radio. Szykujcie się i uważnie słuchajcie Melo, a będziecie mieli okazję bawić się w samym środku lata przy setach, które zagrają wam gwiazdy Sunrise Festival, między innymi Rehab, James Hype oraz Afrojack. Bilety na Sunrise Festival już dziś w Melo.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratis sieci wkręcę.
8: MediaMarkt.
7: Tylko teraz. Chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 999. Teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699. Teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

Tiesto. Lay Low w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. No przydałoby się też i kasę podkręcić dla was, bo po weekendzie to wiadomo, że mieliście wydatki, a w poniedziałek może być pusto na koncie. Zadbamy o to, mamy szybką kasę dla was do wzięcia i wiemy, że wy macie super dużo super pomysłów, jak wydać tą kasę. Na co wydacie? 200 od Melo Radia. Wbijajcie na Melo Radio .pl, dajcie nam znać, im bardziej odjechane i szalone wasze pomysły, tym lepiej. Czekamy na Melo Radio .pl, 200 w szybkiej kasie do zgarnięcia w Melo Radio. Night, dead drops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Animal Music, Beth Angel i najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Jak ci się podoba scenariusz tego poniedziałku? Fajniejszy niż fabuła?
1: Fabuła nie fabułuje się, dowiedziałem, że jest coś takiego przed momentem. Trochę mnie oblał cringe, ale mówię, dobra, niech będzie. Co to za miny? Przepraszam.
2: Fabuła nie fabułuje, to jest najlepszy zwrot.
1: XD jest najlepsza.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: Duże X i duże D. Sam Felt, Hey Sam.
0: A ty wiesz, że za te ale co to za miny będziesz się musiał długo tłumaczyć?
1: Dlaczego?
0: No, się przekonasz za chwilę.
4: Zwłaszcza, że ty tu zostajesz.
1: Ja zaraz będę miał opowiastkę o jakim serialu, jak to się nazywa?
2: Off Campus, mega hot hokeiści.
0: Podpadłeś.

na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka, której chcesz.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Kaufland jest fresh, fresh.
2: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
3: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.

0: 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl.

godziny szczytu w dużej mierze mamy już dzisiaj za sobą, ale cały czas większego ruchu trzeba spodziewać się w okolicach Krakowskiej, Legionów i Ściegiennego. Na Seminaryjskiej też będzie tłoczno, podobnie w okolicy Źródłowej, Solidarności i Sandomierskiej. Na Świętego Leonarda, Wesołej, Czerwonego Krzyża czy Paderewskiego aut też jest dużo, podobnie na Jana Pawła II.

0: pochmurna aura cały czas utrzymuje się w Kielcach. Na termometrach mamy około 16 stopni. Dzisiaj maksymalnie możemy spodziewać się 20. Opady są prognozowane po 18, ale będą one krótkie i niewielkie. Wiatr do tego utrzyma się nieznaczny i ciśnienie będzie w normie. Na jutro w prognozie pogody widać trochę więcej słońca, ale chmur się też do końca nie pozbędziemy. Nie widać już jednak opadów.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
0: Natalia Dobrowolska. Gminy Morawica i Chęciny apelują do mieszkańców o oszczędzanie wody. W ostatnich tygodniach zużycie wzrosło tam nawet dwukrotnie, głównie z powodu podlewania trawników i napełniania basenów. Samorządy ostrzegają, że niski poziom wód gruntowych i utrzymująca się susza mogą prowadzić do spadków ciśnienia, a nawet przerw w dostawach. Wodociągi zachęcają do ograniczenia zużycia wody tylko do celów spożywczych i higienicznych. A w Kielcach podpisano umowę na zaprojektowanie nowoczesnego inkubatora technologicznego. Biurowiec u zbiegu ulic Krakowskiej i Seminaryjskiej ma ożywić Śródmieście i stać się nowym centrum dla startupów oraz dużych firm, zapowiada rzeczniczka Urzędu Miasta Barbara Sipa.
2: 80% powierzchni zostanie przeznaczone na najem komercyjny, a 20% na preferencyjnych warunkach dla startupów i młodych firm technologicznych.
0: Cała inwestycja opiewa na ponad 150 milionów złotych. A na koniec sport. Piłkarze ręczni Industrii Kielce po 3 latach przerwy odzyskali Mistrzostwo Polski. W finałowej rywalizacji pokonali Orlen Wisłę Płock 2-0.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Dwa autokary przewożące dzieci zderzyły się w warmińsko-mazurskim. Do zdarzenia doszło w powiecie kętrzyńskim. Jeden pojazd najechał na tył drugiego. Pomocy medycznej wymagały dwie osoby, dziecko i opiekun. Lato ma być długie i cieplejsze niż zwykle. Gorąco ma zrobić się już w drugiej połowie czerwca. W niektórych regionach może być nawet ponad 30 stopni. Będzie też bardzo sucho, mówi klimatolog dr Krzysztof Bartoszek.
5: To nie oznacza też, że nie będą występowały burze i intensywne opady.
4: Susza może rujnować uprawy i powodować pożary. Rozpoczęła się dodatkowa sesja maturalna. Wystartowała godzinę temu pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Przystępują do niej ci maturzyści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać egzaminów w sesji głównej.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Na zegarach 10:00. Siemanko, ja jestem Adi, zaczynamy nowy tydzień i za chwilę pogadam o imprezie, która myślę, że będzie epicka. Nawet też będziecie mogli się tam znaleźć. Sam Felt już teraz.

gdzie to słońce uciekło? Alok Khalid, Dive Into Me w Meloradio, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, mam dla was fajne wloty na imprezę w Łodzi, ta już za moment, bo 3 czerwca, także opcja last minute. Łódzki Labirynt Festival to solidne melo, bo na 12 scenach aż 84 artystów, których pokochacie, no bo będzie tam też między nasz DM, z którym łapiemy się między innymi na Sunrise Festival, ale też między innymi Wet Fingers. No to na pewno znacie. Jeśli chcecie tam być, to krzyczcie Labirynt Festival w głosówkach na WhatsAppie Meloradia. Kto ładniej krzyknie, ma podwójne zaproszenie. A że mam dwa podwójne, to warto działać. Krzyczcie Labirynt Festival w głosówkach na WhatsAppie Meloradia, a znajdziecie naszego WhatsAppa na meloradio.pl.

0: Modelki włodarskie, lubię cię jak lato w Meloradio. 26 minut po 10:00. Podkręcamy tempo w poniedziałek, w Dzień Dziecka. No i niektórzy Dzień Dziecka to będą mieć, no bo tak naprawdę 3 czerwca Labirynt Festiwal w Łodzi. Prosiłem o to, żebyście krzyczeli na WhatsAppie Meloradia. No i mam propozycję!
1: Labirynt Festiwal!
0: No i muszę powiedzieć, że naprawdę ładnie. Jak na to, że rano? Propsik, podwójne zaproszenie jest twoje.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
8: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
7: I to gdzie?
8: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
12: Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: O reklamie.

Armin van Buuren. This is what it feels like, Melo. 19 minut do 11. No Armin na Tomorrowland będzie to na 100% i to, co jest jeszcze fajniejsze, to wy też. To niezwykłe przeżycie może być wasze pod warunkiem, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I po pierwsze, napiszecie nam, z kim i dlaczego chcecie jechać do Belgii na Tomorrowland, a po drugie wrzucicie jakąś fajną fotkę, a może nawet film, jak razem imprezujecie. To mega ważne, no bo co by nie mówić, to jest naprawdę piękna okazja do tego, żeby mieć przeżycie na całe życie. Ale to, co jest jeszcze fajniejsze, to macie dojazd gratis i to będzie totalna integracja wszystkich słuchaczy. Także szykuje się coś niezapomnianego. Wbijajcie meloradio.pl.

0: Sorry Papi, Topik i Becky G w Meloradio i Marcin Sikora. Siemanko.
1: No siema.
0: Co to wniósek?
1: A cóż by tu powiedzieć, sorry Papi, żaby zmieniają płeć.
0: Czekaj, co?
1: No zmieniają płeć.
0: Okej. Okay. Zaraz nam o tym opowiesz więcej.
1: Tak.
0: Jakie te czasy są nowoczesne, to już nawet żaby zmieniają płeć. Coś niesamowitego.
2: A już o 11 zagramy.
0: Nie sądziłem, że żaby są tak postępowe. Bibi Rexa, New Religion. Marcin się śmieje, ale to prawdopodobnie dlatego, że chodzi o coś zupełnie innego i później wszystko się okaże i będzie się zrobić.
1: Nie do końca.
0: Aha.
1: Ale tak pół na pół.
0: Okej. Okay.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
6: Jeszcze tylko dziś. Dzień dziecka w Pepco taniej. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów. Krivit 50 zł taniej. 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
8: Lidl. To się opłaca.
0: O reklamie. Pogoda.
9: Chmury dominują cały czas na niebie w Kielcach. Wygląda na to, że na słońce trzeba będzie poczekać do jutra, a i jutro w prognozie pogody trochę chmur też widać, no ale nie będzie ich już tak dużo jak dzisiaj. Dzisiaj jeszcze po 18 możliwe będą opady deszczu, ale niewielkie i krótkie. Na termometrach mamy teraz około 18 stopni, możemy spodziewać się 20 maksymalnie. Wiatr będzie umiarkowany i ciśnienie w normie.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
10: Natalia Dobrowolska. Trwa 7. edycja programu Mieszkanie za remont. To szansa na tańsze wynajęcie lokalu komunalnego. Program przeznaczony jest dla mieszkańców, którzy ubiegają się o najem mieszkania od gminy i spełniają odpowiednie kryteria dochodowe, mówi rzeczniczka Urzędu Miasta Barbara Sipa.
11: W tym roku do programu trafiło 11 mieszkań, jedno- i dwupokojowych, zlokalizowanych m.in. przy ulicach Chrobrego, Chorzej, Jagiellońskiej, Piekoszowskiej, Zagórskiej i Żeromskiego.
10: A wnioski można składać w Urzędzie Miasta do 8 czerwca. Natomiast gminy Morawica i Chęciny apelują do mieszkańców o oszczędzanie wody. Samorządy ostrzegają, że niski poziom wód gruntowych i utrzymująca się susza mogą prowadzić do spadków ciśnienia, a nawet przerw w dostawach. Za to sieć dróg rowerowych w Kielcach przekroczyła 100 km. Miejski Zarząd Dróg realizuje kolejne inwestycje, które powstają przy wsparciu funduszy unijnych. Do końca sierpnia mają zostać oddane nowe odcinki. W planach są też miejsca obsługi rowerzystów oraz parkingi typu bike and
12: ride. Minuta do 11. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
13: Rząd Portugalii zawiesił tymczasowo kontrole biometryczne na lotniskach, to w związku z trwającym od kilku tygodni chaosem podczas odprawy pasażerów. Kontrole są wymagane od października w ramach unijnego systemu kontroli granic. Kolejny rosyjski tankowiec objęty sankcjami, zatrzymany przez francuską marynarkę wojenną. To na Atlantyku zatrzymanie wspierała Wielka Brytania. Zanieczyszczenia wód mogą doprowadzić do zmiany płci u żab. Udowadniają to naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Na 300 kijankach przebadali wpływ substancji pochodzących z rozpadu plastiku i leków hormonalnych. Większość kijanek została samicami. Substancje są w Europie powszechnie wykrywane w rzekach, jeziorach, a nawet wodzie pitnej, mówi doktorantka z Katedry Zoologii Martyna Frontczak.
14: Nawet ich bardzo niskie stężenia wywoływały zaburzenia płci u samców.
13: Płazy są jednymi z najbardziej wrażliwych zwierząt na zmiany środowiskowe.
12: Siemanko, jest 11, Nadi po tej stronie i mamy poniedziałek, ale spokojnie, czas leci szybko, a ten tydzień to przecież będzie trochę krótszy dla niektórych i bardzo dobrze. Bibi Rexa, Faithless New Religion, zapraszam do 14. Siemanko.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It w Meloradio. Numer, który katujemy na replayu bez przerwy. 15 minut po 11. Kto zapomniał, to przypomnę. Dzisiaj mamy Dzień Dziecka, no i z tej okazji chcemy wam wszystkim, drogie bobasy, życzyć wszystkiego, co najlepsze, żebyście mieli dużo radochy i uśmiechu. I mówię o tych dużych bobasach też. Ja się czuję dzieckiem też. Ale tak a propos, skoro Dzień Dziecka, to jestem mega ciekawy. Na ile lat się czujecie i dlaczego? Czekam na WhatsAppie Meloradia, nagrajcie głosówki. Jak coś dostaniemy turbo zabawnego, to myślę, że coś z Melomerczu też się znajdzie. Także czekam na was na WhatsAppie Meloradia. Wbijajcie i nagrywajcie głosówki. Na ile lat się czujecie i dlaczego?
1: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Hello Terry, Talk to You w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 25 minut po 11. Dzisiaj gadamy trochę o Dniu Dziecka. Pytałem o to, na ile lat się czujecie. No to dobra, jestem mega ciekawy. Klaudia.
1: Ja czuję się jak hybryda. Życie z noworodkiem, czyli rozwijam się, tak? Dopiero uczę się życia. Ciało jak emerytka po przejściach. No a głowa niestety jak 40-latka. Trzeba wszystko ogarniać, rachuneczki, obiadki, sprawunki. Życie, jak to mówił klasyk. Życie.
0: No dobra, ale i tak idzie ci naprawdę super. Jesteśmy z ciebie mega dumni. Mamy jeszcze info od Wojtka.
2: Elo Melo. Siema. Jakie dziecko, taki dzień dziecka. Właśnie łupię drewno za garażem. I tak podkręciłem tempo przy Melo, że uparka nie nadąża. Pozdro dla wszystkich. Jedziemy z tym poniedziałkiem.
0: No pewnie, że jedziemy. Wy też dajcie znać, na ile lat się czujecie i dlaczego się czujecie jeszcze jak dziecko. Czekam na was na WhatsAppie Meloradia, meloradio.pl, a my zagramy za chwilę Florida i Davida Guetta.

0: Reklama.
1: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.

Philip George, Wish You Were Mine w Meloradio, 19 minut do godziny 12. Fajnie, że sobie możemy pochillować w Dzień Dziecka i też możemy sobie zrobić, myślę, że taki niemały prezent na Dzień Dziecka, no bo przeżycie na całe życie, impreza najlepsza na świecie, to może być coś, co będzie wasze. Mówię tutaj o fantastycznym spotkaniu na Tomorrowland, bo wy spotkacie się z kolei z Arminem, Davidem Guettą, Losem Frequencisem, Martinem Garrixem, no i innymi najlepszymi DJ-ami z całego świata. Jeżeli chcecie pojechać do Belgii i to wszystko mieć na wyłączność, to nie ma problemu. Wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i napiszcie, z kim chcecie jechać i dlaczego. I dodajcie też jakąś fajną fotę, jak imprezujecie, albo film, bo dzięki temu będziemy widzieli, że rzeczywiście lubicie dobre melo. I to, co najważniejsze, dojazd na miejsce macie gratis, no i będzie też na pewno solidna melo integracja.

0: Elo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Totalnie mi siada ta nuta. Fuka i Liwka, Enklawa i Chcę Więcej. 9 minut do 12 i Marcin Sikora ze mną, siemka.
1: No, cześć, jestem.
0: Co tam masz dla nas?
1: A mam taki nietypowy prezent na Dzień Dziecka, bo zakaz używania smartfonów w szkołach.
0: Czekaj, co?
1: No.
0: Nie, no taki Dzień Dziecka.
2: A już o 12 zagramy.
0: Daya, I'll Be Good Boys, Hideaway w Melo Radio. Mam takie rozkminy, że z jednej strony zazdroszczę dzieciakom, że chodzą do szkoły, ale z drugiej strony cieszę się, że już jestem stary.
1: Ja też.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Barbara?
11: No?
12: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
11: Co, Marian?
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
11: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
12: No.
6: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
0: O reklamie. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: 18 stopni zobaczymy teraz na termometrach w Kielcach. Dzisiaj możemy spodziewać się jeszcze 20, więc różnica nie będzie już duża. No i na niebie cały czas dominują chmury, to się do końca dnia raczej nie zmieni. Koło 18 możliwe będą też opady deszczu, ale niewielkie i krótkie. Na jutro w prognozie pogody widać za to zdecydowanie więcej słońca, chociaż chmur też się za bardzo do końca nie pozbędziemy.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
0: Natalia Dobrowolska. W świętokrzyskim kampusie laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar w Kielcach uruchomiono fontannę cezową. To jedno z najbardziej zaawansowanych urządzeń do pomiaru czasu na świecie. Dzięki inwestycji Polska zwiększy precyzję wyznaczania urzędowego czasu oraz niezależność od sygnałów satelitarnych. Technologia ma znaczenie m.in. dla telekomunikacji, energetyki i bezpieczeństwa państwa. Ale można już też korzystać z bardziej przyziemnych przyjemności. Działają już tężnie solankowe na kieleckich osiedlach, mówi rzeczniczka Urzędu Miasta Kielce Barbara Sipa.
2: Bezpłatne inhalacje są dostępne właśnie na Barwinku, w Parku Dygasińskiego, na Ślichowicach, Parku Baranowskim oraz przy fontannie Zodiak. Zachęcamy, żeby korzystać z tych miejsc spokojnie, ale odpowiedzialnie.
0: Kieleckie mini tężnie są czynne od 9 do 20. Natomiast piłkarze ręczni Industrii Kielce po 3 latach przerwy odzyskali Mistrzostwo Polski. W finałowej rywalizacji pokonali Orlen Wisłę Płock 2-0. To 21. Mistrzostwo Polski w historii kieleckiego klubu.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Jutro Rada Ministrów przyjmie projekt zakazujący używania smartfonów w szkołach, powiedziała o tym minister edukacji Barbara Nowacka. Zakaz będzie obowiązywał uczniów podczas pobytu na terenie szkoły, zarówno w czasie lekcji, jak i na przerwach. Ryzyko pożaru auta elektrycznego nie jest wyższe niż pojazdu spalinowego. Tak wynika z danych Państwowej Straży Pożarnej przeanalizowanych przez firmę badawczą F5A. Nieco ponad 98% wszystkich pożarów pojazdów dotyczy pojazdów spalinowych. Oblężenie przeżywają dwie wrocławskie restauracje, które zyskały gwiazdki Michelin. Zainteresowanie uhonorowanymi lokalami tak wzrosło, że padły systemy rezerwacji. Emocje jeszcze nie opadły, przyznaje szef kuchni nagrodzonej gwiazdką restauracji Most, Łukasz Budzik.
5: To lata pracy, na które tego poświęciłem, nigdy nie ukrywałem swoich aspiracji gwiazdkowych, dalej idziemy po swoje.
4: Drugą wrocławską restauracją, która zdobyła gwiazdkę, jest Baba Beaty Śniechowskiej.
3: 12 na zegarach. Siemanko, ja jestem Adi, dzisiaj mamy Dzień Dziecka, to i podkręcamy tempo. Z iście dziecinną energią. Daya, I'll be good boys, hideaway. Zapraszam do 14.

A my ma Georgie Beautiful i Melo Radio. 17 minut po 12. Podkręcamy tempo. Fajnie, że jesteście. A teraz sprawa jest pilna, bo chodzi o rozmiar. Czytam, że Armenia będzie robić nowy posąg Jezusa. Nieco ciekawe, ten ma być naprawdę konkretny, bo wyższy od naszego, mając na myśli posąg w Świebodzinie. I w ten sposób Armenia prawdopodobnie będzie miała największego Jezusa na świecie. I widzę, że ktoś tu sobie musi chyba coś zrekompensować. No my Polacy akurat nie mamy żadnych kompleksów.

Aleph Urban i Body Talk w Melo Radio, 29 minut po 12. Jak będziecie gdzieś na randce, to pamiętajcie, że mowa ciała potrafi powiedzieć znacznie więcej niż oczy. Poważnie, bo wtedy będzie widać, czy ktoś się stresuje, albo czy kłamie. To tak w przypadku red flagów albo ulubionych seriali. Ewentualnie klubów piłkarskich, ale to już zależy od was. O to ostatnie bym nie pytał. Magic System, Magic in the Air, jeszcze w tej godzinie.

0: Akcja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wysany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
4: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
3: To dobre cechy charakteru.
4: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
5: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Jedziemy.
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś spędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
12: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

Dimitri Vegas, Like Mike Tiesto, W&W Dido i Thank You, Not So Bad. Tak podkręcamy tempo. I to w rytmie Tomorrowland, na którym możecie być razem z nami. No właśnie, w tym roku też jedziemy i zapowiadamy, że będzie to epicka impreza. Jeżeli chcecie się wybrać razem z nami i przeżyć coś niezwykłego, no to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napiszcie po pierwsze, z kim chcielibyście jechać i dlaczego, a po drugie dajcie jakąś wspólną fotę, jak się bawicie, ewentualnie jakieś nagranie, tylko to musi być coś naprawdę ultra wypasionego, no bo co by nie mówić, Tomorrowland to jest coś epickiego. No i usłyszycie tych samych najlepszych na całym świecie. Także do dzieła, trzymam za was mocno kciuki. A jedna rzecz, zbieramy ekipę i dojeżdżamy razem na Tomorrowland. Także będzie mocarna integracja.

0: You Girl Ultimate, Moving to the Sun w Melo Radio. No my też tak w sumie trochę próbujemy się do tego słońca dostać, ale nie widzę za dużo.
1: Szukamy słońca, tak. Szukamy.
0: Jest nam Jula, siema.
1: Tak, cześć. I będą newsy, no i będę miała dobre newsy dla kierowców, bo są nowe ceny maksymalne paliw.
0: No i dobra, czekamy. A już o 13:00 zagramy Millennium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love w Melo. O tym, kiedy tankować swoje piękne samochody, a może i motocykle. Już za chwilę w newsach Meloradia.

0: Reklama. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego. Kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego. Kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
0: Po reklamie.
6: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
7: Samochód spadł z wiaduktu. Do zdarzenia doszło w Płocku. Na peryferiach miasta zginęło dwóch mężczyzn. Okoliczności wypadku są ustalane. Jutro ceny maksymalne paliw pójdą w dół. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,95, benzyny 98 6,54, a diesla 6,26. A na koniec święto właściwie każdego z nas, czyli Dzień Dziecka. O tym, czego sobie życzymy, pytał Michał Dzienyński.
8: Może dostanę piłkę do właśnie koszykówki.
9: Ja liczę na to, żeby pójść na lody i na spacer do parku albo na plac zabaw.
10: Czy ja też jestem dzieckiem, czy nie?
11: Tak. Zawsze się jest dzieckiem. Gdzieś tam głęboko zostaje w nas.
7: No i wszystkim dzieciakom składamy najlepsze życzenia.
6: Zdecydowanie, Ula, wiesz, jaki prezent sobie zrobię na Dzień Dziecka?
7: Jaki?
6: Wkrętarkę udarową.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Przynajmniej sobie obrazek powiefę. 13 na zegarach, siemanka, Adi po tej stronie. Jedziemy z tematem. Kiedy inni gadają, my już gramy. Ilenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Zgodnie z obietnicą, siemka. Meloradio.

0: James Hype, Be Mine w Meloradio, 14 minut po 13, tak? Podkręcamy tempo. Siema Mikołaj!
1: Siemanko!
0: Ale mieliśmy sobotę wyczesaną w kosmos.
1: Było super, to było tak relaksujące, naprawdę. River Lights, byliśmy na tej imprezie, to już była trzecia edycja i szczerze mówiąc, ja będę teraz każdemu polecał i będę każdego zapraszał, żeby brać w tym udział, bo to jest impreza, która powinna być bardziej rozpromowana.
0: Zdecydowanie.
1: Bo to jest fantastyczny spektakl wręcz.
0: Dosłownie, no ludzie poza tym z piękną energią, wiecie, ten wieczór, ta woda, te światła. Na naszym Instagramie możecie to wszystko zobaczyć. Co prawda to nie odda w 100%, nie? No ale naprawdę było ekstra. Tam też nasze nieśmieszne żarty.

0: Bieben i Hollow w Melo. Kocham tę nutkę, szczególnie ta końcówka, która jest po prostu iście epicka. No ale będzie więcej takich numerów, które można zaliczyć do tego grona. Pitbull, T-Pain, Hey Baby, Drop It To The Floor. No i też mój ulubieniec, czyli Alok, Dive Into Me. To wszystko jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
6: Super oferty na Dzień Dziecka to jest temat nowy. Do poniedziałku z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, rożki, tubki, lodowe kanapki.

0: na kartę. Biedronka.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne. Grill wzywa. Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
15: Castorama.
16: Teoria.
15: I praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka.
15: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: O reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

Pitbull, T-Pain w Meloradio. 18 minut do 14. Ziomki, sprawa jest, Tomorrowland jest i wy tam też będziecie i my razem z wami. Jeżeli chcecie się wybrać na tak naprawdę najważniejszą imprezę muzyczną na świecie albo też na najważniejsze przeżycie w waszym życiu, no to nic nie stoi na przeszkodzie, tylko wbijajcie od razu na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam piszecie, z kim chcecie jechać na Tomorrowland i dlaczego. I dajecie jakąś fajną fotę, jak się bawicie. No albo jakieś wideo, jak tylko wolicie. No i tak, sprawa jest oczywista. To będzie coś, czego nie da się zapomnieć. Coś, co będziecie wspominać całe życie. Na scenie m.in. Armin, David Guetta, Lost Frequencies. No i dojazd macie z Afriko. Także w ogóle totalny sztos. Wbijajcie.

0: Fisher, Tones and I, Favor of Melo Radio, 8 minut do godziny 14, tak podkręcamy tempo, a mi nadal się nie zaktualizował laptop. Nie wiem, co z tym zrobić. Ładne, podoba mi się. Iga Mikołaj w studiu, siema.
1: Hey. Siemanko.
0: Co tam, Iga, u ciebie?
1: Super, tak? Fajnie.
2: Tak.
0: Jak się
1: angina czy sprawy, GTA Gliwice, wszystko się
2: Gdzie
1: zgadza.
2: Masz skrojone flagi jakieś?
1: Nie mam.
2: Nie masz? To co to za zadyma była? Słaba jakaś.
0: Dzięki, hej.
3: A już o 14 zagramy
2: Bad, WW i Kashmir.
1: To dla wszystkich w Gliwicach.
2: Gliwice? Brzydko.
0: Znaczy dało się grzeczniej chyba, nie? Można było, czy nie?
1: No cóż.
0: TikToki fajne.

0: Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
5: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.
6: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
7: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
8: Ministerstwo Infrastruktury dementuje informacje o wprowadzeniu od czerwca obowiązku apteczek w autach. Projekt nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie jest na razie na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych. Ponad 1000 osób pracuje na miejscu pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Służby dogaszają pogorzelisko. A na koniec nietypowi doradcy emerytalni. ZUS w Zabrzu postanowił odczarować powagę instytucji i system obsługi klientów przemówił głosami najmłodszych, mówi rzeczniczka ZUS-u w Śląskiem Beata Kopczyńska.
9: Ciepłe komunikaty wypowiadane przez dzieci sprawiają, że atmosfera w sali obsługi staje się znacznie bardziej przyjazna.
8: A to wszystko oczywiście z okazji Dnia Dziecka.
0: Sponsorem programu jest

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak fight.
1: Witajcie w poniedziałek, jak ty się pięknie uśmiechasz, Mikołaj.
2: Dzięki.
1: Wow. No nie, no trzeba zarazić ludzi pozytywną energią.
2: No to zarażaj w takim razie i
1: nie,
2: mnie.
1: Lepiej nie.
2: A, masz rację. Masz rację. No energią zarażaj. Może trochę podkradnę od ciebie.
1: Dobrze, to kradnie energię, a my zajrzymy do Skolima, ponieważ on jest człowiekiem renesansu.
2: No w sumie tak.

0: Minelli, ram pam pam. Jeść czy nie jeść? Oto jest pytanie.
1: Pewnie, że jeść.
0: Tak?
1: No, ale
0: a
1: co?
0: Kamień z czajnika?
1: A, no można, nie? Ale chyba nie należy.
0: Chociaż efekty są zaskakujące. O tym pogadamy jeszcze w tej godzinie.

0: Jedzenie kamienia z czajnika to nie jest zbyt rozsądny pomysł.
1: Ale kiedyś można było zobaczyć taką sytuację, jak dziewczyna jednego z piłkarzy próbuje właśnie jeść kamień z czajnika, a on do niej mówi, co ty robisz, nie jedz tego. No i ten piłkarz zadebiutował wczoraj w reprezentacji, brawo, a dziewczyna jest jego żoną.
0: Ja
1: więc
0: się bardzo cieszę, bo może
1: dobrze,
0: wiesz,
1: się skończyło.
0: Oni słabo zarabiali, dlatego ona musiała żreć ten kamień z czajnika. Teraz wszystko się odmieni.
1: Tak, tak. No, to znaczy przegrali 2-0, więc nie wiem, czy aż tak bardzo się odmieni, ale...
0: No to... Smacznego. All the time.

0: tsunami w Meloradiu, tak podkręcamy tempo we Freakfajcie. Artyści mają to do siebie, że często narzekają na brak emerytury.
1: Tak, tak. Kupują sobie Porsche, a potem 20 czy tam 30 lat później o nagle nie ma za co żyć. Co za przypadek.
0: Ale na szczęście jest Skolim, który przemówił do tłumu podczas premiery swoich parówek i kiełbas.
1: Oczywiście, że na grillu się musiał odpalić.
0: To jest takie polskie, prawda? I może posłuchajmy, na co on się tak w zasadzie zdenerwował.
2: Możemy się godzić na to, żeby z naszych podatków jakieś kury miały pieniądze. Pięknie, dziękuję.
1: Znaczy tak bardzo ogólnikowo, ale zgadzam się jakby z myślą przewodnią. I podpisuję się oboma ręcoma.
0: Ale jest też druga myśl.
1: Tak.
2: Ja całe życie o tym marzyłem. Babcia, rodzice tak mnie wychowali, żeby wspierać to, co nasze polskie.
0: Dlatego powstały kiełbasy.
1: No tak, no i na grillu te kiełbaski, przy grillu narzekanie na to, że podatki trzeba płacić. No to jest właśnie to, kwintesencja polskości. Ja to lubię, to mi się podoba. O
0: Czyli
1: to chodzi.
0: Co? Skolim na prezydenta?
1: Tak jest.
0: Głosujemy na Skolima. Wyobraziłam sobie Skolima jako prezydenta. Wow.

0: Modelki włodarski, lubię cię jak lato. Ja też tak, Mikołaj, cię lubię jak lato właśnie.
1: Dzięki.
0: Nie ma za co. A wiesz, kogo internet nie lubi? Tak mi się wydaje.
1: No wielu osób na pewno.
0: Nie, ale teraz kogoś na maksa nie lubią. Miłosz Kulesza z dress code. No obrywa się chłopakowi niesamowicie.
1: No wiesz co, no ten Miłosz, to ja powiem ci, że w ogóle ja go nie znam.
0: Okej, okay, ale poznasz go i słuchacze, jeżeli go nie znacie, to zaraz przybliżę wam jego sylwetkę.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
2: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
3: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
9: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Tak się podkręca tempo. Sound of Legend, Blue Dabadi, tak to robimy w Meloradiu. Miłosz Kulesza z dress code'u zgarnia hejt.
1: Za co?
0: Chyba za to, że jest sobą. No, chodzi o to, że bardzo by chciał dostać się do Top Model i poszedł na casting. I ludzie się zastanawiają, no po co? To jest program dla osób, które jeszcze nie istnieją w internecie. I postanowił, że musi delikatnie się odchudzić, więc owinął się taką folią spożywczą wokół brzucha, żeby zrzucić tłuszcz zbędny.
1: Wiecie co, nie, no nawet w tych czasach dramy są słabe. Za moich czasów to się na YouTubie kłócili, który model ekonomiczny jest lepszy i żadna strona nie miała racji i było zabawnie.
0: A tutaj o tłuszcz.
1: Quo Vadis Polsko.

0: Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostań.

0: Bad Angel, Animalisa, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Drodzy warszawiacy, proszę się skupić, ponieważ wchodzi prohibicja.
1: O, to prawda, widziałem na plakatach.
2: Tak, i może być nawet w całym kraju.
0: O, proszę bardzo.
1: Dobrze.
2: I o tym powiem w newsach.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Zokaria Andy Dust.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają?
0: To my już gramy.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błąśluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy u pławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek on the mic.
2: Warszawa od dziś wprowadza zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. To kolejne miasto z takim ograniczeniem. Wkrótce może być ogólnopolskie, mówi marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
3: Miasta dają przykład i wprowadzają prohibicje. Sejm i Senat nie mogą nie patrzeć na to, jakie są oczekiwania społeczne, więc jestem przekonana, że ta ustawa będzie i to wkrótce.
2: Na razie nie wiadomo jednak, kiedy. Długi czerwcowy weekend nad morzem może być tłoczny. W hotelach jest wysokie obłożenie, przekracza 80%, a w Trójmieście dobiega nawet 100%. No to może czerwcówka w górach, zwłaszcza, że w Zakopanej jest taniej niż rok temu. Jak wynika z danych Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, za nocleg trzeba zapłacić niecałe 600 zł.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Słuchacie Freak Fightu, mamy godzinę 15 i zbłądzimy w internecie.
0: Oj, zdecydowanie tak.
1: To jest idealne podsumowanie tego, o czym porozmawiamy. Co jeden temat, to...
0: To ciekawszy.
1: O dzięki. Ika Mikołaj.

0: Memories Meloradio, a was zapraszam do Nigerii, ponieważ tam osoba niskorosła została pomylona z 15-letnim dzieckiem.
1: Tak, tam pewien taki właśnie człowiek kandydował w ogóle do Sejmu Parlamentu Nigeryjskiego. Tak, i powiedział, że nie, ja mam 30 lat, a taki jestem mały właśnie, bo cierpię na... urodziłem się z dziedziczną karłowatością i tak po prostu wyglądam, tak mnie Bóg stworzył. No a potem się okazało, że jednak ma 15 lat.
0: I nie może uczestniczyć.
1: I nie może, no. Chociaż ja to się zastanawiam, że oni tylko do jego wizerunku się odnosili. Jakby nikt w tym parlamencie się nie skapnął, że on jest dzieckiem mentalnie. Znaczy nie dziwi mnie to jakoś szczególnie, patrząc na parlamentarzystów, ale...
0: Ogólnie na świecie to jest chyba problem. Repeat it. Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: trip skubańczyk w Meloradiu, a teraz proszę o skupienie.
1: O.
0: Poważne rzeczy się dzieją.
1: Rocky?
0: A, blisko.
1: Now?
0: Blisko.
1: Rocky teraz?
0: Trump.
1: O.
0: Obchodzi swoje urodziny, już starcze.
1: Tak, nie tylko on, Ameryka też.
0: Dokładnie. I z tej okazji postanowił urządzić urodzinową galę MMA.
1: Wiesz co, kiedyś był taki film, Idiokracja, nie? Kiedyś to była śmieszna komedia. Dzisiaj już nie tak śmieszna.
0: Słuchaj, on zaprosił żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych, ale jest taka sytuacja, że muszą sobie sami zapłacić za dojazd na tę galę.
1: To jest trochę tak, jak ktoś robi wesele takie wyjazdowe, nie? Że o, chodźcie, będziemy normalnie robić ślub we Włoszech, ale wszyscy sami sobie musicie tam dolecieć.
0: No
1: tak niby można, ale trochę skąpo, nie?
0: Słuchaj, no wydał wszystkie pieniądze na tę imprezę, no daj mu spokój.
1: Tak, będzie gala UFC na 250. urodziny Stanów Zjednoczonych. Ktoś tam powiedział, że to się w ogóle wpisze w karty historii sportu. No tak, no nie wiem, czy tak będzie. No 250 lat to tak nie jest zbyt dużo, nie?
0: A gdyby na przykład wrzucić tam Trumpa, żeby bił się po prostu z innymi politykami?
1: O, z Joe Bidenem powinien się bić. Kto wygra, bierze wszystko.
0: Hurts. Amen. How does it feel? To za chwilę w Meloradiu.

0: Axwell Ingrosso. Tych panów usłyszycie na Sunrise Festival w Kołobrzegu 1 sierpnia na czerwonej scenie. Aha, dokładnie tak, to 2/3 legendarnej formacji Swedish House Mafia.
1: No i to będzie chyba jeden z najważniejszych imprez, melanży wakacyjnych, tak mi się wydaje. Cały Sunrise, skoro tam takie ekipy mocne wystąpią.
0: No właśnie, my wam bilety rozdajemy. Słuchajcie uważnie Meloradia.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: DJ Remo, Tymek we Freak Fajcie. Wyobraź sobie, Mikołaj, że jedziemy na wakacje i dostajemy jeden pokój. Jedno łóżko. Myślisz, skandal, prawda?
1: No.
0: Ale nie, to nie jest skandal, to jest bardzo dobrze, to dla twojego zdrowia i bezpieczeństwa.
1: No tak nie powiedziałbym, bo według badań neurologicznych tak, lepiej się zasypia z partnerem tylko dlatego, że to jest taka rutyna wypracowana. I tutaj jak czytam, podobnie jak inne zwierzęta, ludzie uczą się kojarzyć określone bodźce z konkretnymi zachowaniami.
0: Ale ja ci się przecież dobrze kojarzę z relaksem, prawda? Mikołaj, halo?
1: Tak.
0: Z odpoczynkiem.
1: Tak.
0: Z chillem.
1: Tak, Iga, save my life.

0: To będzie hit. Bob Sinclair, I Can Wait w Melo Radio. Mikołaj, jeżeli zastanawiałeś się nad pracą dodatkową, to mam dla ciebie propozycję. Będziesz pracował w logistyce.
1: Ale to trzeba znać się na rzeczy chyba.
2: No właśnie, w newsach powiem, że jak szukacie pracy, to ja podpowiem gdzie.
3: A już o 16 zagramy
1: Good Boys Hideaway, Daya i Albi.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej.
1: Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę.
0: Słuchajcie po 18.
1: Ja idę w Melo, a wy
0: chodźcie ze mną.
1: Pychu, zapraszam.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
3: Nie znajdziesz w nim

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jedziemy.
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Natalia Dobrowolska. Zaczynamy od wydarzenia przygotowanego przez uczestników, rodziców i nauczycieli szkoły podstawowej nr 8. Już jutro o 10 na dużej scenie KCK odbędzie się musical Niekończąca się baśń. Widowisko ma charakter charytatywny i przeniesie widzów do świata pełnego magii, muzyki i fantastycznych bohaterów. Kilka dni później propozycja dla miłośników kina. W czwartek o 18 w sali teatralnej Wojewódzkiego Domu Kultury będzie można zobaczyć film Rozmowa. To nagrodzony Złotą Palmą thriller opowiadający o ekspercie od podsłuchu, który odkrywa niepokojącą tajemnicę. A na zakończenie odrobina teatralnego humoru. 14 czerwca o 15 na dużej scenie KCK zostanie wystawiona komedia Terapia dla par. To opowieść o trzech związkach, które trafiają na wspólną terapię i zamiast spokoju przeżywają prawdziwy emocjonalny roller coaster.
1: Minuta do 16, czas na News Melo Radio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Opolszczyzna sprząta po weekendowych nawałnicach. Trąba powietrzna zniszczyła kilka domów, mówi klimatolożka dr Agnieszka Krzyżewska.
4: Te zmiany w pogodzie nasze takie obserwowane są coraz gwałtowniejsze. Coraz większe są te różnice tych temperatur i to jakby zwiększa prawdopodobieństwo tego, że wystąpią właśnie te silne burze, z których mogą się zrodzić trąby powietrzne.
3: Jak zaznacza ekspertka, trąby powietrzne to nie jest typowe zjawisko dla naszego kraju. Jeśli szukacie pracy, to najlepiej w logistyce. Oferty są, ale brakuje pracowników. Wynika z badania Manpower Group. Najtrudniej znaleźć operatorów wózków i kierowców. No to jeszcze kino. Toy Story 5 może okazać się hitem już w premierowy weekend. Według prognozy film zbierze tylko w USA 150 milionów dolarów. Premiera w Polsce 19 czerwca.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Mamy 16, słuchacie Freak Fightu, 1 czerwca, Dzień Dziecka.
2: Dzień Dziecka. Wiesz co, w ten weekend tyle się działo, że nawet nie odnotowałem tego, że było tornado w Opolu. Ciekawe, nie?

0: Podkręcamy tempo w Meloradiu Jungle. Dzisiaj 1 czerwca, więc wszystkim dzieciom i dorosłym też, bo każdy z nas jest dzieckiem, życzymy cudowności.
1: Wszystkie dzieci nasze są i teraz wrócimy właśnie do tych czasów, kiedy to my byliśmy dziećmi i pytamy, w jakie głupoty, mówiąc kolokwialnie, wierzyliście będąc dzieckiem.
0: Ja wierzyłam w to, że moja mama ma na imię mama.
1: To dobre, takie klasyczne. Ja wierzyłem w to, że jak połknę gumę do żucia, to zostanie w moim żołądku przez 7 lat.
0: Ajajaj, a wy w co wierzycie? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Czekamy na wasze głosówki albo wiadomości tekstowe.

0: Maron Hofstadt, One Night of Love, a my sprawdzamy, w jakie śmieszne rzeczy wierzyliście jako dzieci. Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. I mamy taką super głosówkę od Magdaleny.
1: Jej! Hej, z tej strony Magda. Słuchajcie, ja to wierzyłam, że jak połknę pestki z arbuza, to wyrośnie mi wielki arbuz. Mama mi zawsze mi tak mówiła. No i arbuz urósł, ale jak już byłam dorosła, kiedy zaszłam w ciążę. Pozdrawiam.
2: Tak też było z pestkami jabłek, że drzewo tak wyrośnie w żołądku.
0: Ale ja kiedyś, jak byłam dzieckiem, to tak bardzo się przestraszyłam, że gorączki dostałam w nocy, że mi urośnie to drzewo.
2: No to nieźle.
0: Czekamy na wasze głosówki.
2: Tak. Tak, ja na przykład też wierzyłem, że jak będę siedział na zimnym, to wilka dostanę, ale takiego, wiesz, prawdziwego wilka, i tak się zastanawiałem zawsze, dlaczego bym nie chciał mieć wilka. I siadałem na tym zimnym. Tak, ale nie dostałem ani takiego, ani takiego.
0: Dajcie znać na WhatsAppie Meloradio, w jakie rzeczy wierzyliście jako dzieci. Czekamy na wasze głosówki i tekstówki.

0: James Hype, Be Mine. Sprawdzamy, w co głupiego wierzyliście jako dzieci i jest głosówka od Elizy. Eliza, jesteś mistrzynią.
1: Mnie mama zawsze ostrzegała, że jak będę taka pyskata, to mnie żaden nie będzie chciał. Ale nie, dziewczyny. Okazuje się, że jak ma się fajny tyłek, to nawet paskudny charakter nie odstrasza adoratorów.
2: Mam nadzieję, że słuchacie tego bez obecności swoich dzieci. A jeśli są obecne, no to lekcja życiowa odhaczona.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

Na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratis sieci wkręcę. Tylko teraz. Pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 1800.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
0: O reklamie.

0: ależ mnie nakręca ta piosenka. Move Your Body w Meloradio, słuchacie Freak Fightu. To tak przewróciłeś oczami
1: nie,
0: na mnie.
1: Nie spodziewałem się takiej energii w twoim głosie.
0: Widzisz? Bo ja po prostu się cieszę, że mogę tutaj być.
2: Chłoniesz
0: razem
2: tę młodzieńczą energię, tak?
0: Dokładnie, bo my was pytamy o to, co mamy wam tam nawkręcały, jak byliście mali. Jest głosówka od Oli.
3: Nie, mama. W dzieciństwie mówiła, że a co ty sobie myślisz, że wszyscy będą tańczyć tak, jak im zagrasz? No i tak jest. Prowadzę zajęcia fitness, więc tak jak zagram, tak oni będą tańczyć.
1: Zaorane.

0: 8 minut do godziny 17.
1: Ja za dziecka wierzyłam w to, że jak nie będę grzeczna albo nie pójdę wcześniej spać, to przyjdzie po mnie Boboro.
2: Co przyjdzie?
0: Boboro.
2: Boboro?
0: Boboro.
2: Powiem tak, jak często słyszę w sklepie. Potrzebne informacje.
0: No właśnie. Boboro. Co to jest Boboro? Newsy za chwilę.
3: A już o 17 zagramy
2: Boy Turn Me, Felix Jen i Kaskada.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 17.
2: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Polski do Media Markt.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Ekspert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Ekspert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Ekspert.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane kabanosy. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Sprite, Fanta lub innej 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
9: O reklamie. Melo Radio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM. Co jest grane w Kielcach?
10: Natalia Dobrowolska. Jeśli szukacie pomysłu na czerwcowe wieczory, warto zajrzeć do Kieleckiego Centrum Kultury i Wojewódzkiego Domu Kultury. Pierwsza propozycja to spektakl teatru Tête-à-Tête, a więc to miłość. Przedstawienie będzie można zobaczyć 14 czerwca o 17 na małej scenie KCK. To błyskotliwa komedia o rodzinnych oczekiwaniach, potrzebie akceptacji i odwadze do życia na własnych zasadach. Dwa dni później, 16 czerwca o 20, również w KCK odbędzie się kolejna odsłona cyklu Podsłuchy. Koncert na małej scenie ma wyjątkową formułę, bo publiczność do ostatniej chwili nie wie, kto pojawi się na scenie. Na koniec propozycja dla miłośników muzyki i dobrej atmosfery. 13 czerwca na placu przed Wojewódzkim Domem Kultury odbędzie się czwarta edycja festiwalu Wino i Śpiew. To wydarzenie, które połączy koncerty, spotkania i letni klimat.
11: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
12: Ula Harciarek on the mic.
13: A zaczynamy od sukcesu polskiej tenisistki. Maja Chwalińska pokonała francuskie Diane Parry 6-3-6-2 w 1/8 finału turnieju French Open. To największy sukces w karierze 24-letniej Polki. Pojawiła się nowość w M-Obywatelu. Znajdziecie tam krajowy rejestr sądowy. Użytkownicy zyskali więcej wgląd w swoje powiązania w KRS. A tego w Polsce jeszcze nie było. W Chorzowie powstanie klasa o profilu siły specjalne. Nauka w Szkole Mistrzostwa Sportowego ruszy we wrześniu, mówi nauczycielka WF-u Monika Wilk.
14: Dzisiejszy żołnierz to nie jest stary Rambo, to jest osoba, która jest wyjątkowo inteligentna, potrafi sobie radzić z mapą, pokonywać przeszkody w lesie, potrafi świetnie pływać również na wodach otwartych.
13: A to ma być elitarne grono uczniów.
15: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
16: Mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu. I sprawdzamy, w co głupiego wierzyliście jako dzieci. Dzięki za wszystkie głosówki.
11: Tak, stanęliście na wysokości zadania. Jeszcze trochę przybliżymy historii.

0: Switch Disco, Ella Henderson, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Dziękujemy Wam za wszystkie głosówki, wiadomości tekstowe, jesteście super.
1: Tak, mamy Dzień Dziecka, więc pytaliśmy Was, w co wierzyliście za dzieciaka, w jakie różne dziwne opowieści Waszych rodziców.
0: I jest wiadomość od Marty. Jak ja byłam mała, to nienawidziłam chodzić w kapciach po domu, jednocześnie też strasznie bałam się burzy, więc moja mama wmówiła mi, że chodzenie na boso podczas burzy przyciąga ją bliżej i że piorun trafi w nasz dom. Wow.
1: Ale to tak chyba jest z tymi wszystkimi mitami z dzieciństwa, nie? Że to po prostu rodzice chcieli nas zmusić do czegoś, czego nie chcieliśmy za bardzo robić.
0: Teraz możecie robić, co tylko chcecie.
1: Tak.
0: Jesteście dorośli.
1: Tylko trzeba chodzić do pracy, nie? I płacić podatki.
0: Przestrzegać prawa.
1: I samemu sobie gotować. I przestrzegać prawa. I wiesz co, ja chyba jednak wolałbym wierzyć, że bez kapci się przyciąga burzę.
0: Życie było wtedy prostsze. Swoją drogą, jeżeli chcecie z nami pogadać, to wysyłajcie głosówki albo wiadomości tekstowe, o czym tylko chcecie.
1: Zawsze jesteśmy dla Was dostępni.
0: Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Win, tak podkręcimy tempo już teraz.

0: Mistrz Martin Garrix w Meloradiu.
1: Szybka kasa.
0: No to na to, Mikołaj, żebyśmy zadzwonili do Nikoli i wręczyli jej pieniądze.
2: Zgadzam się. O!
0: Ale sygnał.
2: Szybko się rozpoczęło. Oczywiście ma 5 sygnałów Nikola na to, żeby odebrać od nas telefon, a jak nie, to kasa przejdzie i obok nosa.
3: Halo?
0: Cześć, Nikola, Iga, Mikołaj, Meloradio.
2: Siemanko.
3: Cześć, hej.
0: Co porabiasz?
3: Czekam na telefon od was.
0: Świetna odpowiedź. To mów nam, na co byś wydała 200 zł, bo byłaś na naszej stronie meloradio.pl.
3: Wydałabym na zajęcia z hula hop, bo są takie organizowane i podobno właśnie hula hop najlepiej rzeźbi mięśnie brzucha, a że do wakacji już blisko, ja jak zawsze nie zdążyłam wcześniej, no to może ten miesiąc by to coś pomogło.
0: Mikołajowi oczy się zaświeciły na tę myśl.
2: Kiedyś miałem w domu, ale ja nie potrafiłem tak ten, robiłem upsi doodle tylko, taki trik jeden jest.
3: No to teraz są z tego zajęcia prowadzone.
2: No to daj znać, jak na tych zajęciach będzie, bo ten dźwięk oznacza, że możesz już powoli wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
3: Super, dzięki wielkie.
0: Nikola, potem wyślesz nam filmik, jak sobie tańczysz z hula hopem?
3: No nie wiem, bo jeszcze opublikujecie.
1: Szybka kasa od Meloradia.

0: Dobrze, że jesteś Mikołaj, naprawdę, bo się martwiłam.
1: Słuchajcie, mi się porąbały mi się godziny. Myślałem, że to już czas na przerwę.
0: A wiecie, że cofniemy się w czasie jeszcze w tej godzinie?
1: To rewelacja. Byle byśmy zdążyli.
0: To zależy już tylko od ciebie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Linki do MediaMarkt.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: tak podkręcamy tempo w Melo. Turn it up. Zabieramy was w tym roku na Tomorrowland do Belgii naszym takim autobusem, więc możecie poznać ziomków do imprezowania.
1: I będzie sporo czasu, żeby ich poznać, bo sprawdziłem drogę do Boom w Belgii z Wrocławia, bo chyba stamtąd startujemy, jeżeli dobrze pamiętam. No i tak 11 godzin trzeba jechać.
0: Wow, 11 godzin?
1: Ale to jest 11 godzin imprezy ze słuchaczami Melo.
0: Dokładnie, jeżeli chcecie przeżyć coś niesamowitego, to zapraszamy na meloradio.pl, wysyłajcie nam filmiki albo zdjęcia z kim i dlaczego chcielibyście pojechać.
1: A my już w tym tygodniu,
0: tak?
1: Być może,
0: aha,
1: prawdopodobnie komuś zrobimy wakacje.
0: meloradio.pl, tam szukajcie odpowiedzi na każde wasze jedno pytanie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Chcę więcej.
1: Więcej?
0: Fajnie, że jesteś. Olek, w sensie, ty też, ale...
2: Super, Mikołaj. Ja ci powiem, że ty to jak masz sparing partnerkę, to po prostu...
1: No, wspaniale. Widzisz.
0: Bo on był dla mnie niemiły dzisiaj.
2: A, no to ja będę miły. No ładnie dzisiaj wyglądasz.
0: No, dziękuję. Buziaczki teraz dajemy?
2: A to zaraz, jeszcze spokojnie.
0: Tak, dobra.
2: Ja się muszę przywitać, powiedzieć dobry wieczór. No to mówię, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
3: A już o 18:00 zagramy...
2: Loco Loco, Gordo, Rainier, Zunewelt będą.
0: Dobra, muszę być miła dla Mikołaja, bo mnie odwiezie do domu.
1: Co? No właśnie. Nie, ty to już autobus łapiesz w tym momencie.
2: To powodzenia, Iga. U nas pada deszcz teraz, więc...

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Jedź na tu Maru Lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi David Gilles.

0: pewno chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy. O reklamie.
3: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
4: Uwaga, dziś na burze. Wolno od deszczu mają być tylko województwa opolskie, lubuskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie i mazowieckie. Niewykluczone są też trąby powietrzne, mówi klimatolożka dr Agnieszka Krzyżewska.
5: Trąby powietrzne jako jedno z tych skutków, no niestety możemy się ich też częściej spodziewać, zwłaszcza wtedy, kiedy są duże różnice temperatur.
4: Niespokojnie w pogodzie ma być do początku długiego weekendu. Koniec największego w Polsce procesu gangu pseudokibiców. Zapadły ostateczne wyroki w sprawie członków grupy Psychofans. Sąd apelacyjny w większości podtrzymał wyroki, ale obniżył karę szefowi gangu z 15 na 11 lat. Na koniec drzewo roku. Między innymi Dąb Józef, Topola Marzana i Lipa Sobieskiego trafiły do finału plebiscytu na drzewo roku. Głosowanie potrwa do końca czerwca.
3: Trzeba zagłosować, bo jak nie, to lipa będzie, nie?
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w Melo.
1: Słuchajcie, są plusy dodatnie i plusy ujemne. Na przykład mamy poniedziałek. No i to zdecydowanie nie na plus, ale mamy też czerwiec, co oznacza, że jesteśmy dużo bliżej do wakacji. No i przede wszystkim Dzień Dziecka. No to też trochę pocieszmy się z tego wieczoru jak dzieciaki. Nieważne, że jest poniedziałek, i tak będzie fajnie, bo ja wam fajnie pogram. Alok i Khalid, Dive Into Me, to będzie na sam początek. Alan Walker i Fejde, ten numer też za chwilę zagram. A zaczyna Loco Loco, to Gordo i Rainier Sunewald. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Adam Lambert. To Ghost Town w Meloradiu. 18:18 na zegarach. Tak wam gra Meloradio. Podkręcamy dla was tempo. A już teraz czas zagrać się w naszą nową zabawę. O czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja myślę o jednej rzeczy, a wy dzwonicie pod numer 321-321-777. No i próbujecie zgadywać. Można dzwonić już teraz, a ja w międzyczasie daję podpowiedzi. Myślę o grupie ludzi bardzo w Polsce popularnej. No i dobra, powiem coś jeszcze. Oni są w Polsce popularni, choć nie wszyscy w tej Polsce mieszkają. Dzwońcie i zgadujcie. Można od razu strzelać, można zadać pytanie, ale przede wszystkim dzwońcie. Czekam pod numerem telefonu 321-321-777. Dzwonicie do mnie prosto do studia i robicie to zazwyczaj totalnie za free. No i ja czekam, aż lampka się zapali, a do zgarnięcia merch od Meloradia. Torba, kubek i pomadka. Taki zestaw mam dla kogoś z was, dla kogoś, kto zdecyduje się zadzwonić. Pod numer 321-321-777 i ze mną trochę pogadać, a może ustrzelić jakąś odpowiedź, może zapytać o coś, co jest z tym związane. Moje podpowiedzi brzmiały tak. Myślę o grupie ludzi bardzo w Polsce popularnej, choć nie wszyscy w tej Polsce mieszkają. No i odbieram telefon. Halo, cześć, jak masz na imię?
1: Cześć, cześć, Magda.
0: No cześć, Magda. Czy ty wiesz, o czym myśli Pychu? Czy pytasz, czy strzelasz?
1: Strzelam.
0: No to dawaj.
1: Imigranci.
0: Aj, nie, nie o to chodzi, ale dzięki za strzał, to odbieram z drugiej linii. Halo, cześć, jak masz na imię?
2: Cześć, siema, Zbyszek.
0: No cześć, Zbyszek. O czym myśli Pychu?
2: O czym myśli Pychu? O piłkarzach.
0: Ale musiałbyś konkretnie strzelić.
2: O reprezentacji Polski w piłce nożnej.
0: No stary, perfekto, idealnie. Oglądałeś mecz wczorajszy?
2: No niestety nie oglądałem.
0: A ja ci powiem ci, że nie miałeś czego do stracenia, no. Stary, w tym momencie torba, kubek i pomadka, taki zestaw Melomerchu leci do ciebie.
2: Super, super, bardzo się cieszę.
0: No i mam nadzieję...
2: Wracam z pracy. No,
0: I mam nadzieję, że kurier, który ci to dostarczy, sprawdzi się lepiej niż nasi piłkarze wczoraj na boisku, no.

0: Wróżel w Meloradio. Moving to the Sun, jedna z nowości na playliście Meloradia. Pychu z tej strony, siemano, 18.27 na zgarach, a do 19 jeszcze w tej godzinie powiem wam o święcie, które kiedyś obchodziliśmy często, a dziś trochę o nim zapominamy. Meloradio!
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: On and On. To Sub Focus i Baby Close w Meloradiu. Za chwilę wybije 19. A jeżeli teraz właśnie siedzicie przed kompem, no i nie macie co robić, no to wbijajcie na meloradio.pl, no bo jedna chwila może zamienić się w naprawdę niesamowite przeżycie. Chcemy was zabrać na Tomorrowland, do Boom, do Belgii. Zapewniamy między innymi przejazd najbardziej imprezowym busem świata. No i wiele, wiele więcej na naszej stronie meloradio.pl znajdziecie szczegóły.
1: A już o 19 zagramy
0: Beauty and the Beat. Jeden z najpopularniejszych numerów na świecie, jest też oczywiście bardzo często grany na playliście Meloradia. Justin Bieber i Nicki Minaj, oni przejmą antenę Meloradia punktualnie o 19:00.

0: idę w Melo.
1: Na zegarach mamy już punktualnie 19, a to wiadomość z ostatniej chwili. Bagi i Magda Tarnowska ogłosili, że są razem. No i niby każdy wiedział, a i tak musieliśmy czekać, ale w końcu się to stało. No to była chyba najdłuższa gra wstępna, jaką widziałem w swoim życiu. Ale nie o tym teraz o muzie, bo słuchacie Melo Radia, How Does It Feel, Dub Dogstona za chwilę będzie na antenie Melo, będzie tu Colors i Heavy Metal Love, a zaczyna numer Beauty and the Beat, a za jego stworzenie odpowiadają...
0: Melo Radio. Idę w Melo.
1: A także Bieber, tu Pychu, siemano.

Abdoks w Meloradiu. How does it feel? 8 minut po 19, a ja za chwilę będę miał dla was wejściówki na Sunrise Festival, a wcześniej oni, Lambert i Trips, to dzięki, że jesteś.

0: David Guetta, Cedric Gervonis i Chris Willis. Would I Lie to You to Meloradio.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A to już w te wakacje. Przełom lipca i sierpnia to mam wrażenie, że idealny czas na to, żeby wrotki trochę odpiąć, no i na przykład pojechać na te polskie morze, do Kołobrzegu. A jest na co? No bo czeka na was ogromny festiwalowy teren. Masa atrakcji, no i przede wszystkim sety od najlepszych DJ-ów na świecie. Od Urzela po Sonego Fodere przez Axwella i Ingrozo. To wszystko wydarzy się na tegorocznym Sunrise Festival, a my mamy dla was wlotki. Na ostatni dzień, drugi dzień sierpnia, a żeby je zgarnąć, to dajcie znać, jakie było wasze największe marzenie, jak byliście dzieckiem i dlaczego. No skoro dziś mamy Dzień Dziecka, no to pytanie z tym związane. Czekam na wasze odjechane głosówki. Przyjmuję je na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Najlepsza głosówka wygrywa.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Jak takie nazwiska wejdą do jednego studia, to nie może z tego wyjść nic innego niż kicior. Nowość na antenie Meloradia to Karnawał, Gips, PZ i For Money. Tak podkręcamy tempo, ale będziemy też robić to w wakacje.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: I to na pełnej mocy zdecydowanie, bo będziemy w Kołobrzegu na Sunrise Festival. Ta impreza już od 31 lipca do 2 sierpnia. No i mamy dla was masę wlotek. Dziś zapytałem, jakie było wasze największe marzenie, jak byliście dzieckiem, no i dlaczego. No i mamy podwójną wlotkę na drugi dzień sierpnia, na ostatni dzień Sunrise Festival. No i odpowiedź Sandry to mnie po prostu ukuła w serduszko.
2: Ja jako mała księżniczka marzyłam nie o księciu na białym koniu, natomiast o koniu. Siły wyższe zadecydowały za mnie, że koń to zbyt duże koszty utrzymania, więc dostałam pluszowego konia. A dziś jako duże dziecko marzę o wejściówkach na Sunrise, żeby móc tańczyć do białego rana przy najlepszych kawałkach.
0: No słuchaj, Sandra, ja tak patrzę na moje wejściówki, które trzymam teraz w dłoni. One z pluszu chyba nie są, więc po prostu jedziesz na Sunrise Festival. Wejściówki na drugi dzień sierpnia w tym momencie lecą do ciebie, a was dalej proszę, żebyście wysyłali mi głosówki. Jakie było wasze największe marzenie, jak byliście dzieckiem i dlaczego? No może już dziś biletów na Sunrise Festival nie mam, ale mam za to merch od Meloradia. No i za te najlepsze głosówki z chęcią wam taki merch wyślę.
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jeszcze tylko dziś. Dzień dziecka w Pepco taniej. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy

0: Polsko-włoska współpraca. Sanach w remiksie od chłopaków z NRD One. To melodia już za nami, 19 minut do 20. Słuchacie Meloradia, Pychu z tej strony, siemano. Na dziś mamy Dzień Dziecka, no i z tej okazji zapytałem was, jakie było wasze największe marzenie, jak byliście dziećmi. No i wysyłacie głosówki na WhatsAppie Melo, między innymi Kacper się wysłał.
1: Moim marzeniem za dziecka było pojechać do Parku Jurajskiego, zobaczyć prawdziwe dinozaury. No, teraz już sam jestem jak taki dinozaur.
0: Słuchaj, dogonił uczeń mistrza. No ale teraz a propos dinozaurów, to taki dinozaur muzy elektronicznej, ale nie jeden młodzieniaszek mu może formy pozazdrościć. Calvin Harris i jego nowość z Jazzy to Satisfy.

0: Jax Jones i Zoe Wees, To Never Be Lonely. Tak gramy w Meloradiu i jeszcze przed 20 podkręcamy dla Was tempo, ale będziemy też to robić w te wakacje. Chcemy Was zabrać na Tomorrowland, do Belgii, do miejscowości Boom. Oferujemy m.in. przejazd najbardziej imprezowym busem chyba na całym świecie. Meloradio.pl, tam znajdziecie więcej szczegółów, a za chwilę wybije 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Tame Impala i Jenny Dracula. A to wszystko w remiksie od Boys Noise. Ten kawałek rozpocznie 20, a zagram go punktualnie o pełnej, wtedy, kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: idę w Melo.
1: Mamy już punktualnie 20 na zegarach. No skoro mamy dziś Dzień Dziecka, to przyznawać się, kto na jakieś bale przebierańców halloweenowe przebierał się za Drakulę. Jeżeli to wy, to teraz mam dla was numer, który może przywołać dla was takie wspomnienia. Dracula, Tame Impala i Jenny. Oni na początek, zaraz będzie też Nia i Felix Jen z numerem Some Say Another i Talk to You. Ten kawałek też szykuje się w playliście, a ja mam dla was wejściówki na pewien fajny festiwal, fajną rzecz. O tym będzie na pewno też w tej godzinie. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Don't want your love, to Ilenium, Eli Gouldin, a wy słuchacie Meloradia, 14 minut po 20 na zegarach. No i jakoś na ten tydzień w kalendarzu patrzy się przyjemniej, co nie? Na piątku wielu przyjdzie już w środę, bo przed nami długi weekend, a wy już w środę wieczorem możecie bawić się na Labirynty Festiwal w Łodzi. To już jego 8 edycja, no i ma być największa w historii, 84 artystów zagra na 12 scenach. To mega wyjątkowe miejsce, no i przy okazji będzie można też pozwiedzać piękną Łódź i wszystkie zabytki. Mam podwójną wlotkę na to wydarzenie. Dajcie mi znać, z kim i dlaczego chcielibyście się tam wybrać. Czekam na głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie, no oczywiście, nie gdzie indziej niż na meloradio.pl. Asher i More, to już teraz.

0: Słuchajcie, ostatnio to sprawdziłem. Nie ma chyba lepszego numeru do jazdy samochodem niż ten. Mons Delmerow. To Heroes w Meloradiu, szczególnie jak jesteście na autostradzie albo jakiejś ekspresówce. Siada jak złoto. 20.27 na zegarach, a dziś mamy Dzień Dziecka, no i z tej okazji zapytałem, jakie było wasze największe marzenie za dzieciaka. Nagrywacie głosówki na WhatsAppie Meloradia. Tak zrobiła między innymi Paulina. Paula, dawaj, co to było w takim razie u ciebie?
1: Jako dziecko marzyłam, by zostać piosenkarką. Co prawda się nie udało, ale muzykę kocham do dziś.
0: No i oczywiście, trzeba spełniać swoje marzenia, nawet jak się jest dorosłym. Zawsze można przecież dostać, nie wiem, jakiś medal za śpiewanie pod prysznicem, nie? Tym jesteśmy mistrzami. A ten numer to I Can't Wait, nowość, Bomb Sickler i Kajza.

Waterfall, Michel Schulte i Rehab w Meloradio. Tak podkręcamy dla was tempo. 19 minut do 21 nam zostało, a Rehab wystąpi już tego lata w Polsce, w Kołobrzegu konkretniej, a mowa oczywiście o Sunrise Festival. Ta impreza już od 31 lipca do 2 sierpnia. No i my, Meloradio, mamy dla was naprawdę masę wejściówek na to wydarzenie. Słuchajcie codziennie programu Idę w Melo po godzinie 18, wtedy te wlotki rozdaję. Dziś już to sprawa za nami, ale jutro kolejna szansa. No i przede wszystkim w piątek po 21 odpalamy Sunrise on Air, specjalny program, w którym przybliżamy wam to, co dzieje się w Kołobrzegu i co się będzie działo w te wakacje, a Rehab, który za nami, wystąpi już 1 sierpnia na Red Stage'u. No i to będzie naprawdę prawdziwe show, a potem no to już z tego Red Stage'a będzie można tylko oglądać krwisto czerwony poranek, no i ten piękny wschód słońca nad polskim morzem. Jeżeli chcecie sobie zapewnić takie możliwości, to słuchajcie Meloradia, mamy naprawdę dużo wlotek. Bibi Rexha i David Guetta, ich nowość już teraz.

0: Zostań, będzie dobrze.
1: Będzie dobrze, oczywiście, że tak. Koki i Sobel w Melo Radio, za chwilę wybije 21.
2: A już o 21 zagramy.
1: Milki i David Guetta, będzie ich numer Just the Way You Are. Ten kawałek punktualnie o 21 pojawi się na antenie Melo Radio, a zagram go przed wszystkimi. Punktualnie o pełnej, kiedy inni będą gadać.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: O reklamie. Idę! Idę w melo!
8: No i 21 minęła, mamy poniedziałek, ale już się z nim powoli żegnamy. Obiecuję, że ja wam umilę ten czas, żeby jak najszybciej do wtorku się przedostać. A mam w tej godzinie duet, który w ostatni weekend rozniósł sceny, jeżeli chodzi o Orange Warsaw Festival. Ten duet się na nim pojawił, no i naprawdę była moc. PZ i Livka, razem z nimi Jonathan, obejmuje noce. Ten kawałek na pewno wam zagram w tej godzinie. Będzie Ariana Grande i Z z numerem Break Free. A zaczynamy od numeru, którego nucę ostatnio kiedy tylko się da i wiem, że wy też tak macie. Milki i David Guetta, Just the Way You Are, to na sam początek. Będziemy też wspominać wasze dziecięce czasy. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

0: Body, tak. To Ale Farben i René Miller. Słuchacie Meloradia 15 minut po 21 na zegarach, a my podkręcamy tempo w Dzień Dziecka. A jakie było wasze największe marzenie, jak byliście dzieciakami? O to dziś pytam, no i cały czas możecie wysłać głosówki na naszego WhatsAppa Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Dużo i tak już ich mam, więc słucham.
1: Latająca deska surfingowa z miejscem na plecak była moim absolutnym marzeniem z dzieciństwa, ponieważ ja wtedy nie musiałabym chodzić do szkoły. Ja do tej szkoły bym leciała. Czekam, aż ktoś coś takiego wymyśli.
0: No proszę, no ale w sumie założę się, że to się spełniło u wielu z nas i was. No tak jak u mnie i to bez tej deski. Jak mówiłem mamie, że mi się to nie chce iść do szkoły, jak byłem dzieciakiem, to zawsze słyszałem, zaraz to będziesz do niej leciał. I to w podskokach.

0: Ale klasyk, takie też wam lubimy przypominać w Meloradiu i z nimi podkręcać tempo. 28 minut do 22. Tylko Will.i.am i Eva Simons, to This Is Love już za nami, a ja cały czas sprawdzam, jakie wy mieliście marzenia za dzieciaka. No bo dziś mamy Dzień Dziecka, wysyłacie te wasze marzenia na WhatsAppie Meloradia, no to Kuba, dawaj.
1: Moim marzeniem z dzieciństwa było zostać piłkarzem, profesjonalnym piłkarzem, no ale poszedłem trochę w melo, no i zostałem tylko piłkarzem na Orliku.
0: No ale chyba nie ma czego żałować i tak myślę, że osiągnąłeś na przykład na wczorajszym meczu więcej niż nasza polska reprezentacja. Marshmello i Thomas Reed to Where We Go, nowość na antenie Meloradia.

Be Mine. To James Hype w Meloradiu, który zagra na tegorocznym Tomorrowlandzie, a wy możecie tam pojechać razem z nami, z Meloradiem, no bo zapewniamy dojazd najbardziej imprezowym busem ever. Zapewniamy wam wszystko, co tylko chcecie, żebyście przeżyli razem z nami. Tomorrowland 2026. Jeżeli chcecie to zrobić, chcecie to poczuć i mieć w pamięci na długie, długie lata, to wbijajcie na meloradio.pl. Tam w zakładce konkursy i akcje znajdziecie naszą zabawę. Napiszcie nam, z kim i dlaczego chcielibyście pojechać na Tomorrowland, no i pokażcie. Wyślijcie foto lub wideo waszej ekipy, no i kto wie, być może wasze zgłoszenie tak nam się spodoba, że wybierzemy właśnie was.

Najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Meloradiu. To jedno z naszych nowości. Topik i Becky G, Sorry Papi. Tak gramy jeszcze przed 22. Dziś mamy Dzień Dziecka, ale mam nadzieję, że wy dobrze pamiętacie o tym, że nie tylko osoby przed 18 rokiem życia mogą go świętować. 22 się zbliża. Ja nic nie sugeruję, ja tylko przedstawiam możliwości.

Chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

sąsiada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

nowe, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Kielce. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Marzą inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

odpali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja.

0: Epa, tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi powód.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka, której

0: Melo. Melo Radio.
1: Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Da się zmienić swoje życie w rok?
2: Da się, oczywiście, nawet szybciej jesteśmy w stanie to życie zmienić.
1: No i mam nadzieję, że w dzisiejszym programie właśnie życie zmienimy jeszcze szybciej niż w rok. W studiu Malwina Bakalarz, autorka słynnego bloga bakusiowo.pl, ale również autorka książki Jak zmieniłam życie w rok. No i stąd właśnie moje pierwsze pytanie. Jak w rok zmienić życie? A powiedziałaś, że jeszcze szybciej można.
2: Tak, można jeszcze szybciej. Ja sobie zawsze żartuję, że dopiero w momencie, w którym przeczyta się moją książkę, ale tak rzeczywiście jest. Bo ja do tych wszystkich zmian, ja musiałam do tego dojrzeć. Musiałam przeczytać masę książek, rozmawiać z masą inspirujących osób i wyciągnąć z tego wnioski. A w książce to wszystko jest już skondensowane, to jest taka ściąga, także...
1: Łatwizna.
2: Tak, tak mi się wydaje, że clue jest napisane w książce, daje odnośniki do kolejnych książek, z których czerpałam inspirację, więc myślę, że zmiana w pół roku na spokojnie.
1: Na luzie. U ciebie to trwało rok.
2: Tak, tak. To jest tak, że ja musiałam to zamknąć w jakichś takich ramach, żeby też temu czytelnikowi dać konkretną informację, że to nie było 10 lat, tylko powiedzmy, że to był rok. Ale tak naprawdę były to takie wyrywki z mojego życia. Ale żeby to wszystko wytłumaczyć, musiałabym napisać 4 tomy, a nie jeden, więc postanowiłam zamknąć to po prostu w roku.
1: A skąd pojawił się u ciebie pomysł na zmianę swojego życia? Z czego to wypłynęło?
2: No właśnie, do tego dojrzewałam bardzo długo. I wypływało to głównie z tego, że zauważałam, że mam coraz mniej czasu dla mojej rodziny, z jednej strony. Z drugiej strony, realizowanie różnych marzeń przestało mi dawać taką radość, jakiej się spodziewałam. Ja bardzo goniłam, miałam masę różnych pomysłów do zrealizowania, wdrażałam je w życie po prostu w sekundę i tak patrząc
1: no, ale
2: się na
1: wydawać
2: to
1: by się mogło, że to super życie,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak,
1: pomysł,
2: dokładnie.
1: Realizacja i lecimy.
2: A tu się okazywało, że jednak czegoś mi cały czas brakowało. No i właśnie tych książek dużo musiałam przeczytać, tych osób dużo musiałam wysłuchać i dotarłam do takiego przemyślenia, że ja po prostu nie mam czasu na to, żeby się tym wszystkim cieszyć, bo ja realizuję masę planów, ale ja tylko realizuję plany, a właściwie z nich nie korzystam. I to był taki pierwszy moment, w którym zaczęłam się zastanawiać nad tym, hej, coś tutaj jest nie tak.
1: No i dobra, jak zdałaś sobie sprawę z tego, że coś tutaj jest nie tak, to co zrobiłaś później?
2: Wow, bardzo dużo myślałam. Miałam takie momenty, w których rozkraczyłam się. Ja piszę o tym w książce, żeby uważać, żeby się nie rozkraczyć. I to tak naprawdę jest taki moment, w którym nie masz totalnie siły, leżysz, nie masz siły się podnieść i mentalnie, i fizycznie, ale to jest super ważny czas, dlatego że wtedy myślisz, cały czas myślisz. I ja wtedy zaczynałam się zastanawiać nad tym, co powinnam zmienić, od czego powinnam zacząć. A że, jak wydaje mi się, większość osób lubię widzieć od razu efekty, to zaczęłam moje zmiany od zmian zdrowia, czyli od tych zmian fizycznych, ale te obszary zmian, które powinniśmy wprowadzić w naszym życiu, żeby było fajnie, podzieliłam na ciało, ducha i otoczenie. I tak naprawdę możemy zaczynać z każdej strony. Kwestia tego, co nam najbardziej szwankuje, bo i tak jestem przekonana, że dotrzemy do momentu, w którym stwierdzimy, uporządkowałam otoczenie, ale coś z ciałem jest nadal nie tak, albo z duchem. I to działa na każdej płaszczyźnie tak samo. Moje zmiany zaczęły się od ciała i to jest bardzo dobry sposób, dlatego że ja wprowadziłam w swoje życie taką drastyczną metodę, przeprowadziłam post dr Dąbrowskiej. To jest bardzo kontrowersyjny temat. Ja jestem po tej stronie, która uważa, że to przynosi skutki. Zresztą, jak na końcu książki widać, przyniosło to skutek w postaci zajścia w ciążę, w którą nie mogłam zajść przez prawie 3 lata, więc ja bardzo sobie chwalę tę metodę.
1: No dobrze, a możemy powiedzieć, na czym polega ta metoda?
2: To jest taka metoda, której opisywania nie powinnam się tak naprawdę podejmować, dlatego że to jest pani doktor, która ma bardzo duże doświadczenie w leczeniu osób taką metodą wprowadzania organizmu w stan żywienia wewnętrznego. Więc ja jestem kompletnie taką osobą, która nie powinna
1: mówić o tym.
2: Dobrze,
1: to co robiłaś, będąc na tym poście?
2: Bardzo mało jadłam. Bardzo mało jadłam, ale to było celowe, dlatego że właśnie zależało mi na tym, żeby wprowadzić mój organizm w stan żywienia wewnętrznego, przez co organizm się oczyszcza z tych wszystkich chorych komórek. Ale to jest tak bardzo skrótowo powiedziane i to też nie jest tak, że mogę sobie stwierdzić, aha, dobra, zjem jednego hamburgera i wszystko będzie dobrze. To są określone rodzaje pożywienia, które można spożywać i nie wolno wychodzić w ogóle poza, nie można sobie tutaj pozwolić na przykład na jakiś cheat meal albo coś takiego. Tutaj jest tak, że tak, albo jesteś w tym poście, albo nawet odrobina tłuszczu, albo jakiś inny produkt, który da ci energię z zewnątrz, wszystko kończy i trzeba zaczynać od nowa, więc tutaj jest bardzo potrzebna, jak to się mówi?
1: Determinacja.
2: Determinacja, o, dokładnie, zabrakło mi słowa.
1: No dobrze, ale też piszesz o aktywności fizycznej. To też jest istotne z twojego punktu widzenia?
2: Jest bardzo istotne, ale nie w trakcie postu. To jest też bardzo ważne. I ja jestem taką osobą, która ma słomiany zapał do wszystkiego. Ja tam opisuję, jak wyglądało moje chodzenie na siłownię, a właściwie nie chodzenie, czyli zaczynanie od poniedziałku i do kolejnego poniedziałku próby wyjścia na tą siłownię.
1: Wiesz, ja od roku mam wykupiony karnet na siłownię.
2: O właśnie, to jest właśnie ten case. I ja w pewnym momencie stwierdziłam, że odpuszczam. Po prostu pewne rzeczy nie są dla nas i trzeba się podejść z drugiej strony. I tam opisuję, jaki jest mój sposób na aktywność fizyczną. Jednym z tych sposobów jest to, że kupiłam sobie zwykłą opaskę, która liczy kroki i jest połączona z aplikacją na telefon. Hej, jesteśmy w czasach nowoczesnych, więc trzeba z tego korzystać. Na mnie to działa fantastycznie, bo ja codziennie sobie sprawdzam, ile kroków zrobiłam i w momencie, w którym tych kroków zrobiłam troszeczkę za mało, wskakuję na bieżnię albo idę na spacer i dobijam do tej granicy, którą sobie ustaliłam. I to na mnie na przykład działa. I moim zdaniem nie powinniśmy robić tego, co wszyscy robią, tylko zastanowić się nad tym, co na nas działa i po prostu pozwolić sobie na to, żeby ten organizm pracował w rytm tego, co nam się podoba, a nie tego, co robią wszyscy.
1: Czyli musimy odnaleźć to, co lubimy tak naprawdę, żeby nie katować się na siłowni.
2: Widzisz, ja całą książkę napisałam, a ty jednym zdaniem wszystko podsumowałeś.
1: Bo ja przeczytałem książkę. No dobrze, to jakby zamykamy ten rozdział ciała, od którego ty zaczęłaś, ale rozumiem, że te elementy mogą się mieszać, prawda? Albo nie wiem, możemy zacząć od otoczenia, po chwili wrócić do ciała, a potem znowu zajrzeć do otoczenia, bo coś nam nie gra.
2: Tak, musimy się zająć po prostu sobą kompleksowo, bo inaczej nie da rady, coś tam zawsze będzie nam nie pasowało.
1: No dobra, ale drugi krok u ciebie to był duch.
2: Tak.
1: I co to oznacza z tym duchem?
2: Właściwie z tym duchem to jest tak, że gdybym się nie zaczęła zastanawiać nad sobą, to pewnie tym ciałem też bym się nie zajęła w odpowiedni sposób, bo ja przez bardzo długi czas funkcjonowałam w taki sposób, że ja chciałam po prostu schudnąć. A wiesz, jak to jest, jak się chce po prostu schudnąć? Chociaż nie, ty jesteś
1: nie,
2: bardzo...
1: Nie, ja wiem doskonale.
2: Wiesz? A, okej, okay, dobra, ale wyglądasz fajnie, to widzę, że schudłeś.
1: Dziękuję.
2: Ale rzeczywiście było tak, że bardzo długo chciałam po prostu schudnąć, dlatego, że nie byłam zadowolona z tego, jak wyglądam, dlatego, że nie lubiłam siebie. I tutaj już wkracza jednak ta sfera mózgu, a nie sfera tego ciała. Typowo. Więc w momencie, w którym polubiłam siebie, ja wiem, że to jest tak łatwo mówić, ale muszę to powiedzieć skrótowo. W momencie, w którym polubiłam siebie, zaczęłam się bardziej przychylnym okiem patrzeć na swoje ciało i stwierdziłam, że nie, moje ciało jest okej, takie jak tak, jest w takim stanie, do jakiego je doprowadziłam w tym momencie, ale najważniejsze nie jest to, jak wyglądam, a to, jak ja się czuję. Czyli zaczęłam działać i po to właśnie był ten post. Nie po to, żebym schudła, tylko po to, żebym w końcu zaczęła być zdrowa. Ja tam też opowiadam o tym, jak długo brałam hormony, bo bardzo chciałam zajść w ciążę i te hormony zadziałały tak, że ja byłam opuchnięta, gruba, wyglądałam po prostu strasznie. I w pewnym momencie stwierdziłam, że nie, one nie działają na mnie w dobry sposób. I właśnie z tej troski o siebie odstawiłam to wszystko, stwierdziłam, że widocznie zachodzenie w ciąży nie jest dla mnie. Muszę się zająć sobą i swoim zdrowiem. I od tego wyszłam, czyli zajęłam się sobą. I to jest właśnie to, jak mój duch wpłynął na moje ciało. I w momencie, w którym zaczęłabym pracę nad swoim ciałem, dlatego że chcę po prostu być ładniejsza i chudsza, no to znaczy, że coś nie tak jest z tym moim duchem i z tym, jak siebie postrzegam.
1: Sama powiedziałaś, że polub siebie to jest takie łatwo powiedzieć,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, ja na tym opisałam cały
1: no
2: część
1: właśnie, bo
2: książki,
1: to było
2: nie?
1: Tak, że ty się obudziłaś i pomyślałaś, dzisiaj, od dzisiaj siebie lubię? Czy to był właśnie proces? Jak to się w tobie budowało, to poczucie lubienia siebie?
2: To jest bardzo proste. To jest mega prosty sposób. Trzeba poczytać trochę mądrych książek. I to jest tak, że te osoby, które czują, że coś jest nie tak, są wrażliwe w jakiś sposób, gdzieś tam sięgają podświadomie po takie lektury. Ja też książkę nazwałam Jak zmieniłam życie w rok, tak? Żeby dotrzeć do tych osób, które chcą to życie zmienić. I ja bardzo dużo czytałam i z takich książek potrafiłam, wiesz, w momencie, w którym czytasz kogoś, kto ma inne spojrzenie na dany temat, to tak jakbyś z tą osobą rozmawiał. I z takich rozmów, z takich lektur można wyciągnąć bardzo dużo wniosków dla siebie. Więc do czegoś takiego dojrzewa się bardzo długo. Ja musiałam przeczytać 30 książek, ale to, co najważniejsze, to, co dotarło do mnie, zamieściłam w swojej książce, więc dodatkowo jakieś tam moje przemyślenia. Więc kwestia tego, żeby trafić na dobrego rozmówcę albo na dobrą lekturę. I wydaje mi się, że to nie jest tak, że budzisz się rano i stwierdzasz, aha, to i to robię źle, zmieniam to od dzisiaj, teraz będzie fajnie. Nie, nie. Tak można właśnie z ciałem, czyli stwierdzić,
1: w końcu się wziąć za siebie,
2: tak,
1: nie?
2: Tak, i stwierdzić, kurczę, chyba nie chodzi o to, żebym schudła, tylko o to, żebym była zdrowa. To się da zrobić na szybko, ale żeby zauważyć, co jest nie tak w naszym życiu, wydaje mi się, że są potrzebne tygodnie minimum, albo właśnie taki moment, w którym się rozkraczasz totalnie, nie masz siły się ruszyć i po prostu twoje ciało mówi ci, leż i myśl. I wtedy rzeczywiście fajne myśli przychodzą do głowy.
1: No dobrze, kolejny element, ten bardzo mi się spodobał, olej opinie innych.
2: Tak.
1: Wiesz, to jest bardzo fajna rada, ale myślę, że równie trudna jak polub siebie, bo jednak jesteśmy atakowani, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, z wielu stron opiniami innych, chociażby media społecznościowe, prawda, dają pole do popisu, lubię, nie lubię i tak dalej. No i jak jakby zebrać się w sobie i powiedzieć sobie, nie interesuje mnie to, co mówią inni, bo chyba o to chodzi, tak? To chciałaś nam powiedzieć.
2: Tak. Wiesz, u mnie jest dużo łatwiej, bo ja prowadzę blog, prowadzę social media, różne kanały i ja tam mam styczność z opiniami. I tych opinii jest bardzo dużo i rzeczywiście na początku było tak, że jeżeli opinie były nieprzychylne, to ja się potrafiłam nimi przejmować, ale mi było bardzo łatwo stwierdzić, hej, mam to po prostu gdzieś, dlatego że wyobraziłam sobie, jak to wygląda, zwizualizowałam to sobie, że jest po prostu cały stadion ludzi, którzy dają mi tą okejkę, lubię to i jedna osoba, która tam z tego całego stadionu macha do mnie ręką i mówi, wiesz co, mi się to nie podoba. Więc ja miałam dużo prośb, ale wydaje mi się, że jeżeli wiesz, przeprowadzisz sobie taki rachunek po prostu i się zastanowisz, jak dużo jest osób, które są przychylne tobie, a jak dużo jest takich osób, które stwierdzają, że jednak nie, to już w tym momencie stwierdzasz, hej, chyba nie jest ze mną tak źle.
1: Tylko faktycznie trzeba sobie zdać z tego sprawę, bo tak, gdzieś tam w naszym umyśle funkcjonuje coś takiego, że jeżeli jedna osoba powie nam coś...
2: Tak, to my się na niej skupiamy,
1: tak, to się skupiamy,
2: prawda?
1: I nie widzimy tego szeregu innych pozytywnych
2: Dlatego
1: opinii.
2: Najważniejsze jest, żeby nie zwracać uwagi ani na te negatywne, ani na te pozytywne, po prostu stwierdzić, że wiesz, żyję w zgodzie ze sobą. To jest trudne do zrobienia, ale w momencie, w którym zastanowisz się nad tym, ile rzeczy robisz po to, żeby zadowolić otoczenie i jak dużo czasu na to tracisz, to wtedy jest dużo łatwiej stwierdzić, kurczę, co ja będę zadowalała w ogóle mamę, ciocie i babcie, które mają do mnie przyjechać, a ja mam nieposprzątane, mówiąc delikatnie, w domu. Ile to jest stresu i nerwów, kłótni z mężem przy okazji, bo to zawsze wychodzi po prostu milion problemów w tym momencie, bo przez męża jest bałagan, bo skarpety rzucił albo nie wyniósł śmieci. A w momencie, w którym tak sobie stwierdzisz, dobra, przyjeżdżają do mnie te matki, ciotki,

0: jedna osoba z tego całego stadionu, która powie, tam jeszcze w tym rogu jest kurz, no i leżysz po prostu. To jest bezsensowne, to jest błędne koło.
1: Czyli trochę wrzucić na luz.
0: Tak, dokładnie.
1: W książce piszesz też o bezpieczeństwie i zastanawiam się, czy chodzi ci o takie bezpieczeństwo wewnętrzne, czy też masz na myśli zewnętrzne bezpieczeństwo?
0: Nie, myślę o takim bezpieczeństwie wewnętrznym, czyli o tym, żeby zaopiekować się samą sobą. O tym, żeby nie uzależniać tego, czy będziemy szczęśliwi od zewnętrznych opinii, od tego, co się wydarzy, tylko od tego po prostu, co jest w środku i od tego, ile ja potrafię sobie dać.
1: Mhm. No dobrze, no i teraz to otoczenie, o którym już dzisiaj wspominaliśmy. To było dla mnie zaskoczenie, bo zawsze wydawało mi się, że zmiana życia, tak jak wskazuje tytuł, no to będzie faktycznie ciało, duch. Tu właśnie piszesz o otoczeniu.
0: Tak.
1: Co tutaj masz na myśli?
0: Wyobraź sobie, jak dużo czasu poświęcasz na to, żeby ogarnąć chałupę w sobotę.
1: No.
0: No właśnie. Ja podejrzewam, że sama bym do tego nie dotarła, ale właśnie dzięki temu, że mam męża, mam dzieci i mam ten deficyt czasowy, dotarło do mnie, że na przykład spędzamy całą sobotę na sprzątaniu domu i tracimy właściwie weekend. Zaczęłam się zastanawiać, jak dużo jest tych rzeczy, które po prostu są, które trzeba odkurzyć, które stoją i są nieużywane, ale musimy się nimi opiekować w jakiś sposób. I od tego właśnie zaczęłam wychodzić i zastanawiać się, jak bardzo to, w jakim otoczeniu funkcjonujemy, materialnym, to jest pierwsza rzecz, wpływa na ilość naszego czasu. Ja się w całej książce skupiam na tym, że żyjemy w czasach, w których mamy taki deficyt czasu, przez co jesteśmy tak potwornie nieszczęśliwi, że właśnie o czas trzeba zadbać. Nie o pieniądze, a o czas. I kiedy zrobiliśmy z mężem pierwszą wyprzedaż ciuszków dziecięcych i zobaczyłam, jak dużo czasu zajęło nam zrobienie zdjęć, wrzucenie opisów gdzieś tam na tego Facebooka, czy gdziekolwiek, później obsłużenie tych osób, które to kupowały i a tak naprawdę moje dziecko założyło kilka razy tylko tą bluzeczkę i ja nie wiedziałam, co mam zrobić, dotarło do mnie, że ja po prostu przez te rzeczy tracę masę czasu, który mogłabym spędzić w zupełnie inny sposób, ciesząc się rodziną w tym momencie, a nie tym, że pakuję właśnie jakieś tam rzeczy. I tam jest też wspomniana książka, już w tym momencie nie pamiętam tego tytułu, ale tam właśnie jest odnośnik do fantastycznej książki, którą przeczytałam. A wiem, Rzecz o zmęczenie. Ta książka bardzo, bardzo na mnie wpłynęła i dzięki niej właśnie bardzo dużo zrozumiałam, jak bardzo rzeczy i ich nadmiar wpływa na to, jak żyjemy. I to nie tylko w sobotę, ale właściwie każdego dnia. Nawet to, ile mam rzeczy w torebce. A później nie mogę znaleźć tego telefonu wstrętnego, kiedy do mnie dzwoni.
1: Tak, i to już jest kilkanaście sekund chociażby, albo nawet czasami minut.
0: Tak, w moim przypadku raczej minut.
1: Czyli generalnie musimy optymalizować otoczenie, w którym żyjemy i zadbać o to, żebyśmy nie musieli tracić na to czasu, na przykład na to sprzątanie sobotnie.
0: Dokładnie, czyli rzeczy z jednej strony, z drugiej strony organizacja czasu. Tam w książce też poświęcam bardzo dużo czasu, bardzo dużo miejsca na kwestie organizacji czasu, ale też otoczenie przez różne osoby, bo to też na nas wpływa. I tu znowu kółeczko się zamyka, bo o tym właśnie wspominałam w kwestii ducha, ale to jest rzeczywiście na zakończeniu mojej książki, bo to jest bardzo ważne, bo w momencie, w którym posprzątamy sobie już w naszych głowach, w naszym ciele, posprzątamy nasze otoczenie, wypada jeszcze oczyścić się z takich osób, które jeszcze troszkę nam tego czasu zabierają i niestety w ten negatywny sposób, a skupić się na tych, które nas inspirują i to życie dzięki nim staje się bardziej kolorowe i barwne.
1: Mamy trzy główne kroki, na które składają się takie mniejsze kroczki, mam wrażenie. A który dla ciebie był najtrudniejszy?
0: Najtrudniejszy? Wiesz co, chyba ten z polubieniem siebie. To jest naprawdę trudne, bo to jest tak płynne i wiesz, w momencie, w którym patrzysz się w lustro i widzisz osobę. Ja w pierwszej ciąży przytyłam 30 kg. No niestety nie udało mi się tego zrzucić. I ja się borykałam z tym problemem odstającego brzucha, zmienionej figury bardzo długo. I weź tu się polub. Jak widzisz po prostu w lustrze osobę, której nie chcesz polubić, bo pamiętasz siebie sprzed czasów ciąży. Więc to było dla mnie bardzo trudne. Kolejna rzecz, trudno mi było polubić siebie, dlatego, że właśnie polegałam na opinii innych osób. I ciągle wydawało mi się, że nie jestem w stanie zadowolić wszystkich. wszystkich. Ja mam na przykład problemy z odbieraniem telefonu.

0: telefonu i w momencie, w którym dostawałam SMS-a, hej, dlaczego nie można się do ciebie dodzwonić? Ja miałam wyrzuty sumienia, ale w momencie, w którym polubiłam siebie i stwierdziłam, Boże, ja tak po prostu mam. Ja nie odbieram telefonów, odpowiadam wtedy, kiedy mam na to czas i kiedy pozwoliłam sobie być po prostu sobą, a nie dostosowywać się do wszystkich, wtedy dopiero udało mi się tą Malwinę polubić i to jest naprawdę trudne. Ale wydaje mi się, że jak przeczytasz moją książkę do końca, to nie będzie takich wielkich problemów, nawet z polubieniem siebie.
1: I to jest bardzo piękna puenta naszej rozmowy. Polubmy siebie.
0: Tak.
1: Postarajmy się polubić siebie. Dziękuję bardzo. Malwina Bakalasz, autorka słynnego bloga bakusiowo.pl i książki Jak zmieniłam życie w rok.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki.
2: Ale to nie wszystko, bo w dzisiejszym Mieście Młodości jeszcze Karol Łuniewski i jego gość, który podpowie, jak spełniać swoje marzenia.
3: W studiu Karina Semp, mentor, autorka książek, w tym najnowszej, Twoja mapa marzeń. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Czym w ogóle jest mapa marzeń?
4: Mapa marzeń, mapa celów jest autorskim narzędziem, które zostało przeze mnie wymyślone po to, aby pomóc ludziom porządkować ich świat. To jest graficzno-wizualne narzędzie, ale na przestrzeni lat okazało się, że wcale nie zawsze musi powstawać mapa taka graficzno-wizualna, czasami to jest po prostu kilka zdań, ale jest to 9 pól, przejście których pozwala na przyjrzenie się sobie w różnych aspektach życia. To jest pewna kolejność, która pozwala w uporządkowany sposób przyjrzeć się.
3: Czyli po prostu trzeba sobie zrobić porządek w swoim życiu, jak rozumiem, na każdej płaszczyźnie.
4: No najlepsza jest oczywiście harmonia i takie przyjrzenie się właśnie różnym płaszczyznom, czy to jest praca, czy to jest związek, czy to jest rodzina, czy to jest zdrowie. Jakby tych pól jest kilka i w każdym z nich znajdują się poszczególne elementy. Często zapominamy o niektórych z nich i w związku z tym wtedy w życiu taka trochę dziura powstaje.
3: A czy to nie jest tak, że ta dziura powstaje wtedy, kiedy nie wierzymy w naszą siłę? To znaczy, żeby stworzyć mapę marzeń, tak mi się wydaje, najpierw trzeba uwierzyć w to, że jesteśmy kowalami swojego losu.
4: To prawda, że często zapominamy o tym, że jesteśmy sami kowalami własnego losu i że możemy wszystko, albo bardzo dużo przynajmniej, że to my mamy wpływ na to, jak wygląda nasze życie, z kim jesteśmy, jak jesteśmy, gdzie pracujemy, ile zarabiamy i wiele innych rzeczy. Tak, ja pracuję z ludźmi, którzy postanowili zrobić porządek i uwierzyć, że mają moc.
3: W wielkim skrócie, choć wiem, że byłoby trudno, jak stworzyć mapę marzeń? Od czego się zaczyna?
4: Od czego się zaczyna? No najlepiej zapoznać się jakby z samym narzędziem, z samą koncepcją, jak to wygląda, że mapa składa się z 9 pól, co w każdym polu jest. I też poprzez czytanie, czy poprzez czytanie książki, czy przeczytanie jakichś moich wpisów na blogu. Takie zapoznanie się z tym, jak to działa. I to jest taki trochę początek procesu wchodzenia w siebie. Takie zastanowienie się, czy ja by na pewno jestem gotowy, gotowa na to, żeby zmierzyć się samemu ze sobą i dokonać jakiejś zmiany, czy ja w ogóle chcę.
3: No ale załóżmy, że chcę.
4: Załóżmy, że chcę, jak już nadchodzi ten moment, że mówimy, dobra, to teraz właśnie skaczemy na główkę. No to tak jak mówię, przejście przez kolejne pola, czy to korzystając z książki, czy to przychodząc na sesję, czy no w każdy sposób będzie dobry, każdy będzie to robił inaczej. Przemyślenie, co chcę, jak chcę, żeby moje życie wyglądało, jak chcę, żeby mój dzień wyglądał, gdzie chcę pracować, ile chcę pracować, ile mam zarabiać, z kim chcę być, kogo chcę się budzić, jak wygląda moje zdrowie, jaką mam rodzinę i czy chcę z nimi obcować na przykład, co w kwestii nauki, przyjaciół, wyjazdów, podróży, tego jest bardzo dużo. I właśnie to uporządkowanie pozwala nie zapomnieć o żadnym z elementów.
3: Czyli to jest taki plan na życie, zgrabny.
4: To jest trochę taki plan, taka agenda tego, czemu warto by się przyjrzeć, jakim elementom.
3: Tak jak pani powiedziała, w pierwszej kolejności trzeba uwierzyć w to, że możemy coś zmienić i przede wszystkim trzeba chcieć coś zmienić, a pewnie nierzadko zdarzają się na pani drodze tacy sceptycy.
4: Tak, zdarzają się sceptycy.
3: Co z nimi pani robi wtedy?
4: No za mną setki map i setki ludzkich żyć, w związku z tym ja też nabrałam bardzo dużej pokory do tego, w jakim miejscu życia ludzie się znajdują, co mogą, jak mogą, ile mogą, więc nie ma siły też tego forsować. Ja mówię, że mapa jest takim, mapa ma być bezpieczna dla nas, ma być jednak byciem w swojej strefie komfortu, nie ma być straszakiem. To nie ma być coś, co budzimy się i napada na nas, że właśnie należy coś zrobić. Mapa ma być naszym pomocnikiem, sojusznikiem, więc jak pojawiają się sceptycy, to ja też bardzo ostrożnie do tego podchodzę, bo być może ktoś po prostu nie jest gotowy.
3: I musi jeszcze chwilę poczekać.
4: I musi chwilę poczekać, musi tam sobie to przetrawić, może jakiś jeden element sobie uporządkuje, zobaczy, że działa, no to przyjdzie z innym. Jakby bardzo powoli, bardzo ostrożnie.
3: Czy jest jakaś możliwość, żeby taką mapę marzeń przygotować sobie samodzielnie? Czy jednak potrzeba pomocy specjalisty do tego?
4: Z tego, co ludzie do mnie pisali i piszą, to łatwo się to czyta, łatwo się rozumie, co też jest bardzo istotne. Natomiast dla mnie takim miernikiem są mapy, które mi ludzie przesyłają po przeczytaniu książki, które zrobili do konsultacji. One są bardzo przyzwoicie zrobione. Tam pewnie trzeba może trochę poprzesuwać, poprawić, jeżeli potrzeba, dopomóc, ale generalnie one są dobrze zrobione.
3: Na kilka miesięcy przed latem zaczynamy projekt Plaża, to znaczy do wakacji schudnę, do wakacji wyrzeźbię ciało. Pytanie tylko, jak zrealizować, na jakby nie patrzeć, ambitny cel?
4: Tak, to jest jeden z takich tematów. Zdrowe odżywianie, dieta, ćwiczenia, lepszy wygląd i wszystko, co się wokół tego kręci, to bardzo często pojawia się na mapie. I praca na tym polega, żeby obalić mity, moja praca przynajmniej. Czyli jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że właśnie on się będzie zdrowo odżywiał, to po pierwsze pytanie, co to dla danego człowieka znaczy, że on się będzie zdrowo odżywiał? Bo dla jednego to będzie znaczyło, że będzie jadł 5 posiłków, dla kogoś będzie znaczyło, że to jest dieta, nie wiem, według czegoś tam, grupy krwi, 5 przemian i różnych innych, a dla kogoś jeszcze coś innego. Więc pierwsze pytanie, które ja zadaję, co oznacza dla danego człowieka zdrowa dieta? Jak już wiemy, co oznacza, jak ten człowiek już sam dojdzie do tego, no to co w związku z tym może zrobić, jakie są możliwości, tak? Bo jeżeli dla niego dieta to jest 5 posiłków, a to jest technicznie niemożliwe w ciągu dnia, no to trzeba to jakoś zmodyfikować, żeby to się dało zrobić. Czyli sprowadzanie takiego danego marzenia znowu do realności, do możliwości, do pieniędzy, do czasu, do wydolności, do różnych rzeczy.
3: Jak rozumiem, to jest wielokrotnie przyczyna naszych porażek, że mamy zbyt ambitne cele, zbyt wygórowane oczekiwania wobec siebie i później zderzamy się z rzeczywistością boleśnie.
4: No tak, ja na przykład pracowałam ostatnio z panią, która miała tam koncept żywieniowy, schudne tam 30 kilo, zaczęłyśmy od 10, od planu i doszłyśmy do tego, że ona określone posiłki, jakie mają być i tak dalej, tu zupy, tu coś tam. Okazało się, że największym problemem w tym całym układzie jest robienie zakupów i znalezienie momentu w tygodniu, takim, z którym ona się zgadza, że ona pojedzie i zrobi te zakupy, było kluczowe dla całości przedsięwzięcia.
3: Mam w takim razie pytanie, które zawsze zadaję przy takich tematach szczególnie. Co jeśli się potknę, zjem coś niezdrowego albo po raz kolejny nie pójdę do siłowni, czyli mapę marzeń mogę w takiej sytuacji podrzeć i wyrzucić, bo mi nie wyszło?
4: Ja zawsze mówię, że nie strzelamy sobie w kostkę na swojej własnej mapie. W końcu świat się nie zawalił, jeżeli nie wiem, nie udało się, nie zrobiliśmy. Mhm. I uczymy się na błędach. No myślę, że w ogóle nie tylko na mapie, ale w życiu jest też tak, że warto się uczyć na swoich własnych błędach i wyciągać jakieś mądre wnioski z tego i poprawki wprowadzać i korekty.
3: Chociaż zdaje sobie pewnie pani sprawę z tego, że wielu słuchaczom ciężko sobie wyobrazić, że ich życie może zmienić się za sprawą jakiejś tam mapy.
4: Tak, oczywiście spotykam się z takimi sformułowaniami, że ta mapa i te obrazki są bez sensu. Tak, mam oczywiście. I tu ja mówię, nic nie jest dla wszystkich. Jest tyle różnych narzędzi rozwojowych, coachingowych, budowania celów, rozwiązywania zadań, że każdy znajdzie coś dla siebie. Mapa marzeń jest jednym z nich. Z dużą pokorą ten, kto ma trafić na nią, to trafi. I jeżeli to będzie jego narzędzie, to zadziała w sposób bardzo spektakularny. I te wszystkie marzenia, cele, plany i chcenia ułożą się w taką mozaikę, że to wszystko pięknie zacznie działać. Natomiast jeżeli komuś to nie pasuje tak od początku, to tak jak w życiu, nie ma się za to co brać.
3: Co ciekawe, ta książka i w ogóle ten projekt powstawał nie na sucho w warunkach domowych, tylko setki sesji przeprowadziła pani i dopiero na ich podstawie stworzyła tę książkę.
4: Tak, ja zaczynałam, kiedyś usłyszałam o mapie marzeń, zaczęłam robić swoją, potem nagle się zrobił krąg ludzi wokół mnie, to my przyjdziemy w tym roku do ciebie, żeby z tobą robić mapę, bo ty wiesz, jak to robić. Potem różne perypetie były i ja zaczęłam faktycznie pracować z ludźmi i dopiero wykłady, szkolenia i książka powstała w momencie, kiedy ja miałam za sobą setki map, kiedy ja doświadczyłam tego, że to działa, że to ma sens. To samo się dzieje w chwili obecnej, kiedy robię mapę firm, bo powstała taka konieczność od ludzi, którzy przychodzili na mapę marzeń, a mają swoje firmy. W związku z tym ja teraz też piszę książkę, ale powstają mapy firm. To musi być znowu realny przykład. Więc te mapy powstawały takie na żywych organizmach i dopiero potem ja zebrałam wszystkie swoje doświadczenia, no i złożyłam to w całość.
2: To był Karol Łuniewski i jego gość Karina Semp. I tym kończymy to wydanie magazynu Miasto Młodości. Do usłyszenia już niebawem.
5: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Studio Meloradia, Nina Majewska-Braun, pisarka, autorka między innymi serii powieści o Ance i ostatniej części Anka i Piekło Szczęścia. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: No to od początku. Kim jest ta Anka, tytułowa bohaterka serii książek, które pani napisała?
6: Anka jest zwykłą, przeciętną kobietą, którą możemy spotkać na ulicy. Taką mamą, dziecią, kobietą pracującą, kobietą, która ma kompleksy, która jest rozwarstwiona, no i która tkwi w małżeństwie nie do końca będąc pewną po 20 paru latach, czy to jest najszczęśliwszy związek w jej życiu i czy jest szczęśliwa. Więc ja myślę, że takich pań z takim rozdwojeniem i z takim pytaniem samym do siebie jest sporo. Więc ja myślę, że to jest taka kobieta, z którą się wiele osób jest w stanie utożsamić.
1: To będzie dobra prognoza dla naszego społeczeństwa, ale Anki nie da się nie lubić.
6: No, Anki się nie da nie lubić, bo Anka jest taką babką z krwi i kości. Zresztą ona w tych książkach gdzieś tam przechodzi pewną ewolucję i metamorfozę, więc to jest moim zdaniem bardzo cenne i fajne. Chociaż Anka robi głupie rzeczy i takie rzeczy, które mnie osobiście jako autorkę wkurzały, no ale tak sobie skonstruowałam tą postać, także na pewno ja nie utożsamiam się z nią do końca, utożsamiam się z tą Anką po metamorfozie.
1: O, no właśnie, bo chciałem zapytać, na ile w Ance jest pani?
6: No tam chyba nie mam wiele mojego DNA. Więcej DNA było w Ninie, która była moją debiutancką książką zaczynająca się od wakacji. Więcej jest mojego DNA i mojej krwi w Mężu na Niby i w bohaterce z tamtej książki. A Anka jest kobietą, która myśli inaczej niż ja, postępuje inaczej niż ja, rozwarstwia 10 problemów na 8 włosów. Ja jestem osobą raczej podejmującą decyzje szybko, sprawnie, oczywiście mylne czasami, więc gdzieś tam potem się cofam i robię krok do tyłu, ale jestem raczej dynamiczną osobą, która idzie do przodu.
1: No dobrze, no to skąd taka bohaterka, która jest, no można powiedzieć, trochę przeciwieństwem pani?
6: Ta historia, którą opowiadam w Ance, to jest po części historia, która mi się przydarzyła. Co prawda ja nie byłam tą Anką emocjonalnie taką zbudowaną, natomiast i nie poszukiwałam szczęścia i miłości w innych związkach, natomiast doświadczyłam stalkingu, dowiedziałam się osobiście na własnej skórze, czym jest stalking i stalker i postanowiłam opowiedzieć tą historię ku przestrodze nie tylko kobiet, ale ku przestrodze takiej ogólnej, bo ujawniając się, albo nawet nie ujawniając się, jesteśmy wystawieni na jakiś taki przypadkowy strzał, który może się okazać bardzo bolesny i długotrwały. Jesteśmy w tym absolutnie sami i jesteśmy pozbawieni jakiegokolwiek wsparcia, oczywiście poza wsparciem najbliższych, ale o tym też trudno czasami mówić, bo Anka nie jest w stanie powiedzieć i trudno jej się przyznać do tego, że ma romans z kimś, kto się okazuje stalkerem. Natomiast to jest historia opowiedziana ku przestrodze, tak? Dlatego ta bohaterka jest troszeczkę taka inna niż ja, ale to jest też historia mojej z kolei znajomej, która jest bardzo podobna do Anki i taka jest nie do końca przekonana, pewna i z nieśmiałą osobą o niskiej samoocenie i ta Anka jakoś tak się ułożyła w taką postać.
1: Do stalkingu jeszcze za chwilę przejdziemy, ale chciałbym jeszcze podpytać o sam warsztat pracy pisarza. Czy to jest tak, że sobie pani siada i wymyśla, no dobra, taka będzie moja bohaterka, czy na to się składa obserwacja społeczeństwa, obserwacja znajomych i bliskich?
6: Ja zawsze piszę o tych rzeczach, które są mi bliskie, o rzeczach, których doświadczyłam, o rzeczach takich bardzo emocjonalnych, ale absolutnie posiłkuję się tym, co się dzieje w danym momencie, no gdzieś tam społecznie, tak? Przeglądam artykuły psychologiczno-socjologiczne i staram się pisać o tych rzeczach, które są aktualne, o tych rzeczach, które się mogą przydarzyć wielu osobom. I chyba dlatego kobiety tak czytelniczki tak pokochały te książki, że wielokrotnie mówią i piszą, że piszę o nich, skąd znam złośliwą babcię Krysię, bo one też taką mają. Więc ja myślę, że to jest chyba taki mały sukces tych książek, że łatwo się utożsamić z postacią, łatwo sobie wyobrazić sytuację i łatwo w tą sytuację wejść. No i stąd się pojawił stalking, tak? Który jest też problemem społecznym.
1: No właśnie, ale nie każdy wie, co to jest w ogóle stalking, prawda? Bo bardzo często nie zdajemy sobie nawet sprawy, że jesteśmy ofiarami stalkingu.
6: No ja sobie nie zdawałam sprawy. Nie nazywałam tego stalkingiem, tylko nagle się okazało, że jest człowiek, który o mnie wie wszystko, mimo że ja mieszkam na zamkniętej takiej uliczce bez przejazdu, więc wydawałoby mi się, że łatwo byłoby zobaczyć, czy ktoś za mną jeździ i się porusza. Natomiast to jest absolutnie kosmiczne uczucie, dlatego że człowiek nagle okazuje się, że jest obserwowany i nie ma zielonego pojęcia, że ktoś stoi za jego plecami. I ten człowiek wie wszystko, w co jestem ubrana, gdzie byłam z koleżankami, co jadłam, co piłam w knajpce. No i jak się okazało? Okazało się to w bardzo taki banalny i myślę, że też powtarzalny sposób. Po prostu pan zaproponował mi opiekę i bardzo był taki uporczywy w tej propozycji. Potem się zaczęły pogróżki, zaczęły się telefony, głuche telefony. Skończyło się na jednej, drugiej kradzieży. Dużych rzeczy, bo też ukradziono samochód. I jakieś takie nakładki się porobiły niefajnych sytuacji, w których ja absolutnie nie uczestniczyłam. To się w pewien sposób działo poza mną. Natomiast jak wygląda taka ofiara stalkingu w obliczu przepisów prawnych, policji?
1: No właśnie, bo chciałem zapytać, czy to zostało zgłoszone gdzieś
6: do PiS-u. Ja oczywiście to zgłosiłam. Pierwsze rozmowy z policją, ich było tam bardzo dużo, sprowadzały się do tego, że ja robiłam sobie absolutnie rachunek sumienia, opowiadałam i wywnętrzniałam się z różnych rzeczy, podejrzewano mnie o romans, o jakieś wyłudzenia, o kredyty, o jakieś takie, właściwie ja się czułam jak, nie jak ofiara, tylko czułam się jak przestępca i sprawca i to było bardzo takie okrutne i bardzo zniechęcające, tak? Policja generalnie wiedziała, że były pogróżki, ale to była jedna, druga, było tego w ich ocenie za mało, za rzadko i w zasadzie chyba gdybym przyszła z nożem w plecach, to by się tym tematem zainteresowali, tak?
1: Czyli trochę lekceważenie ze strony.
6: Absolutne lekceważenie, człowiek zostaje z tym absolutnie sam, tak? Zmienia telefon, zmienia numer, zmienia różne rzeczy, ta osoba to znajduje, dowiaduje się, ale to, co najbardziej dla mnie było poruszające, od czego ludzie sobie nie zdają sprawy, najprawdopodobniej statystycznie była to osoba z mojego grona towarzyskiego albo znajoma mojego znajomego, czyli osoba, która gdzieś...
1: W miarę bliska,
6: tak? Do dzisiaj nie wiem, kto to był. To się ucięło i to się skończyło, ale ja się czułam naprawdę bardzo dyskomfortowo.
1: Mhm. Czy to jest tak, że trochę mamy wyrzuty sumienia i możemy sobie czasami wmawiać, że koloryzujemy, przesadzamy? Że...
6: Oczywiście, że tak. Początkowo to jest takie myślenie, kurde, no przecież to może nie jest aż tak, może mi się wydaje, może mam jakieś omamy. Potem się szuka jakiegoś obiektywnego potwierdzenia u koleżanki, słuchaj, dzieje się coś takiego i uważa, że to jest okej, to jest normalne. Dochodzi się do wniosku, że absolutnie nie, idzie się, zgłasza to na policję i policja to traktuje jako rzecz zupełnie normalną, tak? I pierwsze pytania są właśnie takie, tak? Czy jakoś zachęcałam, zanęcałam, czy coś obiecywałam, czy mam romans, a czy może mąż ma romans. Więc to jest takie trzepanie właściwie tych naszych takich najbardziej intymnych i głębokich emocji, które tak naprawdę nic nie wnoszą do sprawy, bo...
1: Sprawa jest prosta, jesteśmy nękani, prawda?
6: Nikt się nad tym nie pochyla. Łącznie z tym, że policja w momencie, kiedy ma dostarczone nagrania i widać pana, jednego z wielu w centrum handlowym, który rozmawia przez telefon, policja się tym nie interesuje, mówi, że o, tyle tam tych ludzi było, że to właściwie... No i ale pojawia się takie niesamowite zagrożenie w którymś momencie i do tego stopnia, że ja musiałam powiedzieć, przyznać się w szkole, do której chodzą dzieci, że coś takiego się dzieje i prosić, żeby dzieci na przerwy same nie wychodziły, żeby nie wypuszczać dzieci ze szkoły, bo zaczęłam się do tego stopnia po prostu bać.
1: No dobrze, a jak wyglądał ten moment, kiedy zdała pani sobie sprawę, że to już to nie jest normalne działanie, że ktoś do pani pisze SMS-y?
6: W momencie, kiedy... W ogóle nie wiem, skąd ten człowiek miał numer, bo ja też nie rozdaję tego numeru wszemi wobec i on nie jest specjalnie jawny. Natomiast to był taki moment, kiedy ktoś, kogo nie widziałam, nie znałam, wiedział, jak wyglądam, w co jestem ubrana, że weszłam do centrum handlowego i próbował zmusić mnie do zejścia na parking. Jak nie chciałam tego zrobić, to był bardzo agresywny.
1: I to był taki moment,
6: dzwonił, tak, że natychmiast mam zejść, zaczęły się wulgaryzmy, różne inne rzeczy. I to był taki moment, kiedy naprawdę poczułam się zagrożona. Potem zaczęło się jeżdżenie za mną samochodem. No to jest jakiś kompletny obłęd.
1: No dobrze, to jak sobie pani z tym poradziła?
6: Zgłaszałam to na policję, mówiłam tej osobie, że jest to zgłoszone. Byłam coraz bardziej asertywna, coraz mocniej mówiłam, że jest to zgłoszone i że mam ochronę. I w związku z tym, bo ochronę bardzo, bardzo dużo też zawdzięczam firmie ochroniarskiej, w której mamy zgłoszony dom i firmę, bo rzeczywiście byliśmy umówieni na telefon, że gdyby cokolwiek się działo w mieście, że oni po prostu samochód podjedzie do mnie, więc to mi dało, to naprawdę dało mi poczucie bezpieczeństwa. I ta osoba w końcu chyba zdała sobie sprawę, że nie jest w stanie zmusić mnie do niczego i odpuściła, ale do dzisiaj nie wiem, kto to jest.
1: Czyli asertywność to jest
6: tak, asertywność, nie wchodzenie w dialog, nie wchodzenie w polemikę, nie odpowiadanie na SMS-y. Każda odpowiedź, ja nigdy tego nie robiłam, ale koleżanka z kolei to robiła, próbowała polemizować, to tylko nakręca. Mhm. I Anka właśnie jest w takiej sytuacji, tak? Jest w sytuacji takiej, znaczy zdecydowanie gorszej niż moja sytuacja, bo ona po cichu gdzieś tam nawiązuje romans, poznaje faceta w sieci, który jest takim objawieniem wszystkich tych cech, które są dla niej, wpisują się w idealnego mężczyznę, w idealnego partnera. I nagle okazuje się, że ten człowiek zaczyna pożyczać pieniądze, zaczyna mieć jakieś tam roszczenia, opowiada jej, tak jak wielu panów opowiada kobietom, że jesteś moją jedyną szansą na normalność, na takie normalne funkcjonowanie. Ona się absolutnie w tym w to wkręca. Nie wiem, my kobiety chyba lubimy tak poopiekować się.
1: Natomiast ale tutaj pojawia się już szantaż.
6: Tak, u Anki pojawia się szantaż. No i taki punkt właściwie, z którego, taki moment, z którego nie ma wyjścia, bo właściwie jedynym rozwiązaniem jest powiedzenie głośno o problemie. Mhm. No a nie łatwo jest powiedzieć mężowi, słuchaj stary, wiesz, no tak wyszło, ale mam troszeczkę tu faceta na boku i on teraz mi grozi, więc stawiam ją w takiej trudnej sytuacji, ale po to, żeby obrobić najtrudniejsze emocje i żeby też czytelnik spróbował sobie odpowiedzieć na pytanie, co by zrobił, gdyby, no i czy warto. Mhm.
1: No właśnie, a jak Anka sobie radzi emocjonalnie ze stalkingiem, z szantażem, z całą tą sytuacją?
6: I tu oddaję głos jakby statystyce, tak? Takiej, co się dzieje w momencie, kiedy znajdujemy się w takiej sytuacji. Anka zachowuje się jak statystyczna kobieta, czyli odpowiada, pożycza, jest pełna empatii, nie dostrzega tego stalkingu, że to jest stalking, nabrzmiewa w pewien sposób roszczeniowość tej sytuacji. Mhm. I w momencie, kiedy on żąda od niej niemożliwego, czyli jeszcze większej kwoty pieniędzy i tego, żeby powiedziała wreszcie mężowi, że to jest ten moment taki przełomowy. I ona się buduje inaczej. Buduje się już nie empatią, a złością, nie miłością, a w pewien sposób nienawiścią. I zdaje sobie sprawę, że jeżeli sama siebie nie obuduje swoją taką asertywnością i swoim zdaniem w tym związku, to polegnie. No i to jest ta metamorfoza.
1: Powiedziała pani, że te emocje, te zachowania wynikają ze statystyki. To jest statystyka jakaś urzędnicza, czy taka z obserwacji społeczeństwa?
6: Znaczy na pewno jest to po części z obserwacji i też z artykułów, które gdzieś tam można wyczytać, ale ja też posiłkuję się statystykami i coraz bardziej lubię statystyki.
1: Czyli to nie jest tak, że sobie pisarka siada i wymyśla. To jest bardzo
6: to
1: też
6: znaczy, ja siadam,
1: naukowa praca, nie?
6: Siadam i sobie wymyślam, ale w momencie, kiedy pisałam pierwszą książkę Wakacje i tam opisywałam bardzo trudny moment utraty najbliższych osób, zdałam sobie sprawę z pewnej odpowiedzialności, która się rodzi w momencie, kiedy się trzyma pióro. I poszłam na psychoterapię, żeby się dowiedzieć, jak ewentualnie to mogłoby wyglądać i też współpracowała ze mną pani psycholog, która podpowiadała mi od samego początku, jakie zachowania byłyby bardziej właściwe niż inne, tak? No bo, tak jak mówię, zrodziła się pewna odpowiedzialność, chociażby banalne pytanie, czy małe dziecko powinniśmy zabrać na pogrzeb kogoś bliskiego. Mm-hmm. No zdecydowanie tak, mm-hmm, tak? Mm-hmm. Ale można by napisać, że nie. I czytelnika niekoniecznie skłonić do właściwego wyboru.
1: No ta odpowiedzialność jest bardzo duża, zwłaszcza przy tej ostatniej książce. Nie chcę dyskwalifikować pozostałych, ale tutaj ten temat stalkingu jest jeszcze bardzo świeży w Polsce. O tym się oczywiście mówi coraz więcej, ale nadal bardzo mało. Ten temat jest zamiatany pod dywan.
6: Ale to jest strasznie wstydliwe, tak? Ludzie się wstydzą i krępują, bo tak jak mówię, ja przede wszystkim byłam posądzana o to, że ja coś zrobiłam, kogoś skłoniłam do takich, a nie innych zachowań, do takiej, a nie innej relacji. relacji i w momencie, kiedy ktoś, kto ma problem, przede wszystkim trudno jest ocenić, czy już mamy problem, czy nam się wydaje, tak? W momencie, kiedy udaje nam się osiągnąć ten taki stan niepokoju, który powoduje, że musimy zrobić coś z tym dalej i jakby piętro wyżej zadziałać, w momencie, kiedy trafiamy na komisariat, po pierwsze, nie za bardzo chcą z nami rozmawiać, po drugie, obrabiają to od takiej strony, że my się czujemy bardzo niekomfortowo, a po trzecie, nie dają żadnego właściwie światełka w tunelu, że są w stanie coś z tym zrobić. I w tym momencie wiele osób się wycofuje, tak, i próbuje sobie na własną rękę poradzić. A ja myślę, że my jako społeczeństwo, tak obserwuję to z perspektywy iluś tam lat i pracy zawodowej i kontaktów z ludźmi w sklepach i na parkingach, tak, w korkach, że jesteśmy coraz bardziej agresywni i coraz więcej, znaczy jakby dajemy sobie coraz większe przyzwolenie na pewne zachowania i działanie. I ja powiem szczerze, że ja się tego obawiam, tak, że ludzie mają świadomość coraz większą bezkarności i są osoby, które anonimowości, tak, i są osoby, które z tego absolutnie chętnie korzystają.
1: Jeszcze zatrzymam się przy tej odpowiedzialności, kiedy trzyma się pióro w ręce. To jest tak, że być może o tym problemie przeciętna czytelniczka, że tak powiem, nie przeczytałaby w internecie, nie przeczytałaby w żadnym artykule specjalistycznym, naukowym czy psychologicznym, ale sięgając do pani powieści, która w odbiorze jest bardzo przyjemna i bardzo relaksująca
6: bardzo dziękuję.
1: Bardzo proszę. Dowiaduje się o bardzo trudnym problemie i o tym, jak sobie z nim radzić. Czyli to jest jakby przekazanie ważnego tematu w bardzo przyjemny sposób.
6: No taki był zamiar, tak? Ja w momencie, kiedy zaczęłam pisać książki, wymyśliłam sobie specyficzny język. On jest trochę taki i złośliwy, i dowcipny, i taki jest trochę za bardzo wyluzowany momentami, są dynamizmy językowe. Tak, ale właśnie to było, prawda, celowe, żeby tak brzmiało to jak na ulicy, tak? Ale pomimo lekkości językowej poruszam trudne tematy i wydaje mi się, że to jest właśnie taki chyba najfajniejszy koktajl, jaki może być. Bo gdybym zaczęła wpisać w bardzo taki ciężki sposób o temacie, myślę, że wiele osób by to odrzuciło, tak? A w momencie, kiedy to jest pisane tu i teraz i tak z taką możliwością samodoświadczenia tego, to jest łatwiej się utożsamić i łatwiej przemyśleć temat. I ja bardzo chciałam, żeby pani znaczy nie tylko pani, ale żebyśmy pokazać ludziom, że nawet nie trzeba się za bardzo obnażać w takim sensie facebookowo, instagramowym i tak dalej, żeby przydarzyło się, bo ja nie miałam, w ogóle nie istniałam w sieci, żeby przydarzyło się coś niekomfortowego i jak trzeba bardzo uważać na to, co się wrzuca w takie miejsca, bo naprawdę nie wiadomo, komu się spodobamy, tak?
1: Absolutnie, nie trzeba
6: albo być na świeczniku, prawda? Kto będzie nam czegoś zazdrościł, bo to jest jeszcze też taki element.
1: A lubimy się chwalić w sieci.
6: Ojej, tak, strasznie. Palma musi być.
1: Tak. I dobry koktajl. No dobrze, wracamy jeszcze do Anki, która też bawi się w znajomości przez internet. Czy to jest bezpieczna forma poznawania ludzi?
6: W moim odczuciu absolutnie nie. Ja jestem jak najbardziej daleka od. W życiu bym nie zaistniała w sieci. W momencie, kiedy zaczęłam pisać książkę, to miałam taki pomysł, jak Wharton miał kiedyś, że ja sobie napiszę książkę i nikt nie będzie wiedział, kto to jest, co i jak. No i poszłam do wydawcy, wydawca puknął się w głowę i mówi, kochana, nie ma opcji.
1: Facebook, Instagram.
6: Oczywiście. I byłam po moim doświadczeniu ze stalkerem, bo jakby doświadczenie stalkera było wcześniejsze, byłam absolutnie przerażona. I prowadzenie dla mnie Facebooka, Instagrama wymaga więcej zaangażowania niż napisanie rozdziału książki. Naprawdę, brzmi to okrutnie, ale tak jest. I w momencie, kiedy pokazuję jakieś tam elementy domu i jakiegoś takiego mojej prywatnej przestrzeni, skupiam się na zwierzaczkach, na kanapie, żeby jak najmniej pokazać. Nie, że mam coś wielce w domu, tak? Ale no kurczę, no nie chcę, no to jest to
1: mój
6: dla
1: kawałek,
6: mnie trudne.
1: Prawda?
6: Tak, tak.
1: Życia. No dobrze, to tu mówimy o promocji, mówimy o mediach społecznościowych, w których, nie wiem, szukamy może znajomych, a poszukiwanie miłości w sieci?
6: Znaczy ja jestem w ogóle osobą bardzo ostrożną, jestem osobą bardzo taką i asertywną, ostrożną, ale też może dlatego tak mi idzie to pisanie o emocjach, bo ja sobie rozwarstwiam każdy problem na elementy, tak? I się zastanawiam, że może nie być taki młody, może być nie taki chudy, może być gruby, może być zboczony, może być... Ja bym miała tyle po prostu obsesyjnych myśli dookoła, że nie byłabym, chyba nie byłabym w stanie się nawet zaprzyjaźnić specjalnie, poznając kogoś w internecie. Ja jestem bardzo ostrożną osobą i myślę, że to jest chyba dobre, mimo wszystko.
1: I takich też wartości trzyma się Anka, czy
6: on no ma potem inne już podejście? Tak, potem mądrzeje
1: tak, Po tej metamorfozie. Znalazłem jeszcze taką wypowiedź pani, że pisze pani, by dać kobietom chwilę wytchnienia, zadumy, ale też uśmiechu i pokazać, że nawet w najczarniejszych chwilach można próbować dostrzec światełko w tunelu.
6: I chyba się udaje, bo nie powiem, że często, gęsto, ale zdarzają się maile albo telefony od kobiet, które mówią, że książka im uratowała życie. I powiem szczerze, że to jest najcudowniejsze, co można usłyszeć i to jest najfajniejsze, co może poczuć pisarz, przynajmniej w moim przypadku. Nie żadne nagrody i jakieś piedestały, tylko właśnie to trafienie do emocji. Wczoraj też była taka sytuacja niesamowita, bo w wywiadzie w Onecie przyznałam się do tego, że leczę depresję. I powiem szczerze, że to był ogromny krok, taki mój emocjonalny powiedzenie o tym. To jest trochę tak, jak przyznanie się, że się należy do AA. Jest to dalej w Polsce problem wstydliwy i kłopotliwy i szokujące zachowanie znajomych, którzy traktują człowieka, który mówi, że głośno, słuchajcie, jestem szczęśliwa, ale mam depresję, bo tak się w tej chwili czuję. To jest tak, jakby człowiek niósł za sobą nieszczepienną odrę, którą zaraża wszystkich. Ludzie się absolutnie odsuwają. I wczoraj przez jakimiś tam kanałami odezwała się pani z depresją, taką naprawdę potężną depresją i powiedziała, że ratuje jej życie i że to, że naprawdę musiała dużo poszperać, żeby do mnie dotrzeć. Rozmawiałyśmy przez telefon chyba przez godzinę. I to jest taka rzecz, która sprawia, że warto to dalej robić, tak? Warto mówić otwarcie. Jeżeli to ma pomóc jednej osobie, dwóm osobom, to warto to robić. I ja cały czas też kobietom chcę pokazać, że nie ma tak czarnego miejsca i tak czarnej sytuacji, żeby się nie zbudować na nowo. I to chyba to jest największa moja... Nie wiem, czy moje książki są misyjne, tak? Pewnie nie. Ale to pokazywanie, słuchaj, stara, bierz się, dasz radę, no jest fajne, tak?
1: A depresja pojawi się w jakiejś książce? Czy już się pojawiała gdzieś?
6: Nie, chyba się nie pojawi, bo chyba kobiety wolą czytać, ludzie wolą czytać o radośniejszych rzeczach. Myślę, że to gdzieś tam, no jakby na razie nie planuję i myślę, że to jest taka rzecz, która się dzieje, którą trzeba sobie uświadomić. Największym sukcesem jest powiedzenie sobie, kurczę, mam problem i coś z tym zrobić. I to zrobić farmakologicznie przede wszystkim, a potem w psychoterapii. Natomiast czy opowiadać o tym i rozbebeszać temat byłoby to ciekawe? Nie jestem pewna.
1: Ale ciekawe jest to, że po pierwsze nie rozpoznajemy. Bardzo często mamy problem z rozpoznaniem depresji, powiedzeniem sobie, że tak, to jest depresja, a po drugie, tak jak powiedziała pani wcześniej, mamy ogromny problem w społeczeństwie z lekceważeniem depresji u drugiej osoby.
6: Zdecydowanie tak i tak jak powiedziałam, nie mówię o przyjaciołach, bo oni są zawsze ze mną i są wsparciem, ale znajomi do dwóch odlicz i powiem szczerze, że się cieszę, bo takie oczyszczenie pola czasami jest bardzo pozytywne i dobre. Natomiast z depresją jest o tyle fatalnie, że boimy się powiedzieć, bo za chwilę to, co ja też słyszałam od bliskich, nie od męża, ale od rodziny, oj tam, kto, ale jak tak, ty, no tak. Co narzekasz, masz po dom, tym, samochód, depresja, dzieci. Nie? A najgorsze, co usłyszałam od znajomego, który już nie jest moim znajomym, że wiesz co, ludzie w Afryce głodują, a ty masz taki problem. To gdzie twój problem? I to powoduje, że ludzie się strasznie zamykają, tak? Nie chcemy o tym mówić, żeby nie usłyszeć czegoś takiego, bo my naprawdę mamy problem, tak? Który wynika, ta depresja nie rodzi się z jakiegoś jednego powodu. Jest cała masa elementów, które mogą spowodować, że zaczniemy się czuć gorzej, tak? A prawda jest taka, że depresja, no to jest leczenie organizmu w innym obszarze, takim trochę nienamacalnym, tak? No bo leczymy w pewien sposób głowę, tak? Co nie znaczy, że jesteśmy wariatami, bo to jest często też tak postrzegane, tak?
1: Tak.
6: I jeszcze kolejny element, dlaczego nie przyznajemy się do depresji? Bo co mówią znajomi i kumple? Oj, zaczniesz brać te leki, się uzależnisz i to już tak się uzależnisz. I to od razu człowiek widzi, że nie wiem, wchodzi w obszar haszu i marihuany i teraz będzie ćpał do końca życia. No nie, no tak nie jest, tak? Nasz organizm to jest pewien związek chemiczny, bardzo skomplikowany. Jak zabraknie jednego pierwiastka, nie ma tej równowagi, więc nie bójmy się po prostu.
1: Nie bójmy się. I
6: nie bójmy
1: ja
6: się.
1: Myślę, że jednak w taki sposób, jak pani pisze, o stalkingu, bardzo przyjemny sposób, wbrew pozorom, może i o depresji uda się w taki sposób napisać, żeby uświadomić i pokazać ludziom, że to nie jest wstydliwa
6: choroba. No rzuca mi pan wyzwanie, muszę przemyśleć temat, zobaczymy.
1: Muszę czuć się zobowiązaną, ale...
6: No jest to jakiś pomysł na pewno. Znaczy naprawdę w depresji można być szczęśliwy, można ten poziom szczęścia osiągnąć.
1: A nie wszyscy mają świadomość właśnie takiego podejścia.
6: Ja myślę, że tak, no u mnie depresja pojawiła się od problemów ze spaniem, tak? I ja nie mogłam spać, tak? I im bardziej nie mogłam spać, tym bardziej byłam zmęczona, im bardziej byłam zmęczona, tym bardziej nie mogłam spać. I to był moment, który spowodował, że zaczęłam się zastanawiać, kurczę, coś jest nie tak. No i potem jak się zaczęły układać pewne elementy, ułożyło się to w pełną mozaikę takich, a nie innych sytuacji, emocji, uczuć. I w momencie, kiedy fantastyczne było pójście do specjalisty, który nie był przerażony, nie był zdziwiony, tylko powiedział, kurczę, no jesteś kolejnym przypadkiem, spoko, zapiszę ci to i będzie lepiej. I jak takim machnięciem czarodziejskiej różdżki, ja zaczęłam po prostu spać, zaczęłam inaczej funkcjonować, zaczęłam być wypoczęta, a funkcjonując w takim wypoczęciu, zaczyna się działać zupełnie inaczej.
1: Niesamowite. Odeszliśmy trochę od tematu Anki i trochę tematu...
6: Ale myślę, że to też jest taki ważny społecznie temat, o którym
1: dlatego sugeruję
6: warto mówić.
1: No właśnie, w serii powieści o Ance i w tej ostatniej części Anka i Piekło Szczęścia temat stalkingu w bardzo miły, przyjemny i ciepły sposób opisany. Zachęcamy bardzo serdecznie, a gościem Meloradia była Nina Majewska-Braun. Serdecznie dziękuję.
6: Bardzo dziękuję.
1: Mówi się, że to jeden z trudniejszych, a może nawet najtrudniejszy okres w życiu człowieka. Dojrzewanie jest tematem, który poruszę dzisiaj z moim gościem. Anna Głębocka, psycholog, pracownia rozwoju Moc Inspiracji. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: Dobrze, no to zacznijmy od tego. Dojrzewanie to okres bardzo emocjonalny. Wtedy pojawia się w życiu młodego człowieka mnóstwo emocji. No i jak sobie z nimi radzić?
7: Zgadza się. To jest okres bardzo burzliwy. Hormony dają o sobie znać i można powiedzieć, w jaki sposób nami rządzą. Więc jak sobie radzić z emocjami? Przede wszystkim uznać, że są, uszanować je, pozwolić im zaistnieć, nie mieć do siebie pretensji o to, ponieważ rzeczywiście w którymś momencie czasami nie jesteśmy sobą, tak? Tylko te emocje, hormony nami rządzą. I w momencie, kiedy już je uznamy, to warto jest je rozgraniczyć, nazwać, czy to jest złość, czy to jest żal, czy to jest smutek, czy to jest stres na przykład. Emocje pełnią pewną funkcję, a więc one nas informują o różnych rzeczach, o tym, co się z nami dzieje, o tym, że dzieje się z nami coś ważnego. I tak, złość informuje nas o tym, że pewne nasze granice są przekraczane. Stres informuje nas o tym, że dzieje się z nami coś ważnego i czujemy się niepewnie w danej sytuacji. Smutek świadczy o tym, że czegoś nam brakuje, czegoś potrzebujemy, czego nie dostajemy. W momencie, kiedy nazwiemy sobie te emocje, dowiemy się, o czym one nas chcą poinformować, wtedy możemy zacząć taki proces myślenia nad tym, jak możemy rozwiązać daną sytuację. Jeżeli ktoś ewidentnie przekracza nasze granice, powiedzmy, złościmy się, że mama wchodzi do naszego pokoju bez pytania, tak? To jest ten etap.
1: Ale co, powiedzieć jej wprost?
7: Powiedzieć jej wprost, mamo, bardzo bym chciała, nie krzyczeć, tak? Ale powiedzieć, mamo, bardzo chcę, bardzo potrzebuję, żebyś pukała, kiedy do mnie wchodzisz. Tak, to jest moja przestrzeń, w której czuję się bezpiecznie i to jest dla mnie ważne. Jeżeli się stresujemy, warto jest poszukać technik relaksacji, wizualizacji, na przykład też ćwiczeń różnego rodzaju, tak, fizycznych, bo to rozładowuje nasz stres.
1: Czyli nie boimy się emocji, określamy je, nazywamy i próbujemy się z nimi trochę oswoić.
7: Dokładnie tak. Bo one są naszymi sprzymierzeńcami tak naprawdę.
1: Mhm. Warto porozmawiać o emocjach? Oczywiście. Na przykład z rodzicami?
7: Na przykład z rodzicami, tylko tutaj też jest ważne, aby nie rozmawiać z osobami, nie mówię tutaj z rodzicami, tak? Ale czasami niektóre osoby wiemy, że nie dźwigną tego tematu, też nie potrafią rozmawiać o emocjach, więc warto jest znaleźć taką osobę, która potrafi, tak? To może być przyjaciółka, to może być rodzic, to może być nauczyciel, to może być psycholog szkolny.
1: Na co uważać w okresie dojrzewania, w momencie właśnie, w którym towarzyszy nam mnóstwo różnych emocji?
7: Właśnie w okresie dojrzewania bardzo istotne jest, aby przyglądać się swojemu smutkowi. Jeżeli ten smutek trwa ponad 2 tygodnie, jeżeli mamy takie myśli, że wszystko jest bez sensu, że my jesteśmy bez sensu, że życie jest bez sensu, jeżeli pojawiają nam się myśli samobójcze, wtedy niezwłocznie należy się udać do kogoś, oczywiście też zaprzyjaźnionego, zaufanego, i powiedzieć o tym, tak? Ponieważ to już są bardzo poważne sprawy i wymagają pomocy. Często jest tak, że właśnie zmiany hormonalne plus geny mogą wpływać na nasze myśli depresyjne. One są niezależne trochę od nas. Powiedzmy, byliśmy radosnymi osobami wcześniej, tak? I teraz nagle po prostu mamy wielkiego doła. Warto jest wtedy poprosić o pomoc. Poczujemy się lepiej.
1: Właśnie ten stan często młodzi ludzie nazywają dołem, a to może być po prostu początek depresji, tak? I dokładnie niebezpieczna tak. sprawa, którą trzeba się zająć.
7: Tak, tylko tutaj właśnie trzeba rozgraniczyć. Jeżeli ten dół trwa 2 dni, nie jest to depresja, tak? Okay. Jeżeli trwa 2 tygodnie, są to początki depresji.
1: Dobrze, a taki stan taki stan ducha, o którym właśnie przed chwilą mówiliśmy, często może wynikać z różnego rodzaju niepowodzeń. Mhm. Jak sobie z tym radzić? Bo to jest bardzo trudne w młodym wieku, kiedy, nie wiem, w szkole nam coś nie pójdzie po naszej myśli, nie wiem, w kontaktach z rówieśnikami pójdzie coś nie po naszej myśli. Jak sobie radzić z tymi sprawami? Mhm.
7: Warto jest pomyśleć o tym, że my na etapie nastoletnim ćwiczymy życie. Tak można to nazwać. Ja wiem, że dla nastolatków to nie jest ćwiczenie, to jest życie.
1: To jest prawdziwe życie.
7: To jest prawdziwe życie. Natomiast, tak naprawdę całe życie ćwiczymy życie, tak? I zawsze jest nowy początek. Jeżeli nam nie wyjdzie w tym momencie, to za chwilę możemy spróbować zupełnie gdzie indziej z kimś innym, ale przede wszystkim trzeba się nastawić, że niepowodzenie to jest część naszego życia. Nie myli się tylko ten, który nic nie robi. Rzadko kiedy zdarza się tak, że osiągamy to od razu w taki idealny sposób. Tak? Tak samo jak uczymy się do klasówki. Nie jest tak, że siadam 5 minut i wszystko potrafię, tak? Popełniam błędy, odpowiadam na pytania nieprawidłowo, ale uczę się, ćwiczę i wtedy jest lepiej.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Anna Głębocka, psycholog, pracownia rozwoju Moc i Inspiracji. Dziękuję.
7: Dziękuję.
5: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Czy praca programisty jest dobrze płatna?
8: Tak, no jednym słowem można odpowiedzieć na pewno tak, szczególnie w kontekście polskim, gdzie średnie płace są takie, jakie są. No programiści zarabiają dużo, dlatego że też często pracują dla zleceniodawców zagranicznych, więc te stawki zmierzają w stronę takich globalnych, prawda, czy zachodnich stawek. Kwoty, które tutaj są jakby początkowe dla juniorów, dla osób wchodzących dopiero na rynek, to są kwoty rzędu 5000 zł. Osoby już takie pracujące od roku czy od 2 lat mogą liczyć na kwoty rzędu 10 000. No a tutaj ten limit górny to nawet trudno wyznaczyć, no bo to zależy od doświadczenia, od poszukiwania danej specjalizacji, od tego jak kto właśnie jest wyspecjalizowany w jakiejś wąskiej dziedzinie.
1: Czyli się opłaca i właśnie o tym, jak zostać programistą, dzisiaj rozmawiamy z panem Łukaszem Kobylińskim, kodołamacz, członek zarządu Sages i opiekun bootcampów. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
1: Bootcampy, co to takiego?
8: Bootcampy to taka hasłowa nazwa bardzo intensywnych kursów, które pozwalają przygotować się do zawodu, do dopełnienia jakiejś funkcji. Sama nazwa wzięła się oryginalnie zapewne z takich bootcampów wojskowych czy sportowych, które przygotowują właśnie do, na przykład do tego, żeby być żołnierzem, czyli w takim bardzo krótkim czasie rekruci są tam szkoleni, tak, żeby móc, prawda, wyjść na pole walki. No i właśnie ta intensywność, ta, która nam się kojarzy z tym szkoleniem wojskowym, jest tutaj tym aspektem bardzo dobrze widocznym w tych kursach, dlatego że chcemy przygotować osoby do zawodu, tutaj akurat właśnie programisty, czy szerzej zawodu w ramach IT. I chcemy to zrobić w ramach 9-tygodniowego kursu zajęć na sali, plus dodatkowe zajęcia poza salą wcześniej lub później. I chcemy to zrobić w ten sposób, żeby ci uczestnicy poświęcili się całkowicie nauce, żeby odseparowali się od świata zewnętrznego, żeby skoncentrowali się na tym zadaniu, jakim jest przygotowanie do pełnienia na przykład roli programisty. I w ten sposób osiągamy to w sposób najbardziej efektywny i czasowo i kosztowo.
1: A czym wyróżniają się te zajęcia na tle innych kursów programowania?
8: No tutaj właśnie ten format, ta charakterystyka kursu jest czymś unikalnym, jest czymś nowym, co powstało w około roku 2012 w Stanach. No i chodzi o to właśnie, żeby zmaksymalizować czas, który spędzamy na sali, na kontakcie z prowadzącym, z tym mentorem, który przygotowuje nas do zawodu, osobą doświadczoną w swoim zawodzie, żeby zmaksymalizować czas przebywania na sali z innymi uczestnikami, od których też się możemy bardzo dużo nauczyć. Nie, dlatego, że jeśli spojrzymy na przykład na koncepcję kampusów uniwersyteckich w Stanach, no, gdzie właśnie studenci wyjeżdżają ze swoich domów rodzinnych, mieszkają w takich kampusach i tam zdobywają wiedzę, no to właśnie chodzi o to, żeby odizolować się od wszystkich innych czynników, żeby skoncentrować się na nauce, powiedzmy, plus jakieś dodatkowe tutaj studenckie życie. Natomiast chodzi o to, że możemy też się uczyć od innych. Wiadomo, że są lepsi i gorsi, że ktoś może czasem właśnie mieć też jakieś celne spostrzeżenia, którymi się z nami podzieli, i łatwiej dużo nam pracować w grupie, ta dynamika grupy bardzo dużo daje, niż samodzielnie. Więc tutaj dwa bardzo ważne aspekty, to jest czas kontaktu właśnie z mentorem, czas kontaktu z pozostałymi uczestnikami kursu. No i jeszcze jeden bardzo ważny element właśnie tego formatu, tego sposobu prowadzenia zajęć, to jest tak zwany model odwróconej klasy. To znaczy to, że my na zajęciach maksymalizujemy czas poświęcony na ćwiczenia, na praktyczne warsztaty, na praktyczne zadania, dlatego że chcemy zmaksymalizować właśnie to doświadczenie, które mają na przykład stażyści wchodząc do pracy, tak, że dostają jakieś zadania konkretne do wykonania i wtedy muszą sobie z tym radzić sami, a tutaj my to ćwiczymy na sali właśnie pod okiem mentora i